너란 사랑으로 수놓아진 별. 내 우주에 넌 또 다른 세상을 만들어주는 girl. 너는 내 별이자 나의 호주니까 지금 매 시련

0: na dobry dzień.
1: Święci z nieba ściągnięci, czyli zagadkowe historie.
2: Pacyfikus, pacyfik, spokojny, czyniący pokój. Przez wieki było to ulubione imię w zakonie franciszkańskim. Nosiło je w nim wielu braci, ale tylko trzech, nazywanych tym właśnie imieniem, doczekało się chwały ołtarzy. Pośród nich i nasz dzisiejszy święty, pacyfik San Severino. Czy zgodnie z najgłębszym sensem swojego imienia był spokojny? Niestety nie. Doświadczał raczej nieustannych ponagleń i kuksańców ze strony świata. Wcześniej osierocony, oddany pod opiekę surowego wuja, całe lata smagany twardą, górską pogodą Apeninów, gdy jako kapłan wędrował nauczając po małych wioskach. Wystawiony na burzę emocji z racji posiadania daru czytania w myślach i sumieniach penitentów, a począwszy od roku 1688, ma wtedy 35 lat ledwie, to człowiek cierpiący z powodu utrudniającej chodzenie, rany na nodze, postępującej ślepoty i głuchoty. Ostatnie lata to czas, w którym nie może nawet sprawować Eucharystii. Co mu zatem pozostaje? Oczyścić serce ze zbędnych poruszeń. Stać się tym, który jest spokojny, który czyni pokój na przekór emocjom i słabościom, który trwa przy Bogu i franciszkańskiej regule. I tak nieprzerwanie przez 15 lat, aż do 24 września 1721 roku, gdy pacyfik San Severino w zgodzie ze swoim zakonnym imieniem w pokoju odchodzi z tego świata po zasłużoną nagrodę w niebie.
1: Święci z nieba ściągnięci, czyli zagadkowe historie.
0: Radio Emaus. Dobra muzyka na dobry dzień.

0: Informacje Radia Emaus. Zaprasza Piotr Wielicki.
1: Dwie osoby zatrzymane w śledztwie dotyczącym Polskiej Fundacji Narodowej. Poznań lepszą lokalizacją dla stałej bazy wojsk USA w Polsce przekonuje prezydent stolicy Wielkopolski. Nowoczesny węzeł przesiadkowy powstanie w Lesznie. Na zlecenie rzeszowskiej prokuratury agenci CBA zatrzymali Annę P. i Piotra M., byłych doradców PiS w kampaniach wyborczych. Rzecznik ministra, koordynatora służb specjalnych Jacek Dobrzyński powiedział TVP Info, że zatrzymania dotyczą śledztwa w sprawie nieprawidłowości w Polskiej Fundacji Narodowej.
2: Te osoby, zarówno pan i pani, zostali zatrzymani dzisiaj rano tutaj w Warszawie, w swoich mieszkaniach. Od razu informuję, wszystko odbyło się bardzo spokojnie, bardzo profesjonalnie, bez żadnych sensacji. Teraz ci państwo przewożeni są do prokuratury regionalnej w Rzeszowie. Tam spotkają się z prokuratorem. Prokuratura prowadzi w tej sprawie śledztwo. To nie jest sprawa polityczna. To jest typowo kryminalna, bardzo poważna sprawa.
1: Piotr M. i Anna P. to byli doradcy PiS. Pracowali m.in. przy kampaniach tego ugrupowania i Andrzeja Dudy. W 2017 roku założyli firmę PR-ową Solver. Najgłośniejszym jej projektem była kampania Sprawiedliwe Sądy, realizowana dla Polskiej Fundacji Narodowej i wymierzona w środowiska sędziowskie. Solver otrzymało za nią ponad 1 000 000 zł. Piotr M. jest obecnie komentatorem TV Republika, z kolei Anna P. urzędniczką Kancelarii Prezydenta Karola Nawrockiego.
0: Informacje z Poznania.
1: Poznań lepszą lokalizacją dla stałej bazy wojsk USA w Polsce. Tak wynika z notatki analitycznej Biura Bezpieczeństwa Narodowego, która trafiła do prezydenta stolicy Wielkopolski. Teraz Jacek Jaśkowiak zapowiada dalsze rozmowy ze stroną amerykańską. Jak twierdzi, stolica Wielkopolski jest lepiej przygotowana na przyjęcie wojsk niż Wrocław.
3: Jest kwestia lotniska, nie tylko Ławicy, ale również lotniska w Powidzu czy lotniska Krzesiny. 10 lat doświadczeń Kamp Kościuszko i tej 5. Dywizji, no to jest też ileś lat, które Amerykanie widzą, że jak cokolwiek potrzebują w Poznaniu, to siadamy do stołu i tydzień później podejmujemy decyzje, które są potem realizowane.
1: Jacek Jaśkowiak nie chciał zdradzić, w jakim miejscu miałaby powstać amerykańska baza, ale zaznaczył, że w okolicach Poznania jest teren, który spełnia wymagania dotyczące powierzchni potrzebnej do jej otwarcia. Prezydent planuje też spotkać się z władzami niemieckiego Ramstein, gdzie jest zlokalizowana największa amerykańska baza lotnicza poza granicami Stanów Zjednoczonych. Nowoczesny węzeł przesiadkowy powstanie wzdłuż ulicy Towarowej w Lesznie. Miasto dostanie na realizację projektu ponad 5,5 miliona złotych dofinansowania z Funduszu Samorządu Województwa Wielkopolskiego. Całkowita wartość inwestycji przekroczy 35 milionów złotych. Węzeł ma powstać w ciągu 2 lat. Celem projektu jest stworzenie nowoczesnego i funkcjonalnego centrum przesiadkowego, które zintegruje w jednym miejscu transport kolejowy, autobusowy, miejski i regionalny, komunikację indywidualną, ruch pieszy i rowerowy. Inwestycja obejmie teren w rejonie ulicy Towarowej, łącząc obszar dworca autobusowego z terenami w kierunku ulic Fabrycznej i Zacisza.
0: Słuchasz informacji Radia Emaus.
1: W ramach projektu Zielona Reaktywacja, dofinansowanego z programu Zielona Społeczność 2026, w ogrodzie w parku imienia Jana Heweliusza w Poznaniu powstaną grządki warzywne oraz mrozoodporny kompostownik. Do wspólnej odbudowy terenu mogą dołączyć mieszkańcy w najbliższą niedzielę o godzinie 15. Zaprasza Justyna Odrzykowska ze Stowarzyszenia Grunwaldzki Ogród Społeczny.
4: Rewitalizujemy Grunwaldzki Ogród Społeczny. Przy okazji integrujemy się i poznajemy nowych sąsiadów. Chcemy, aby nasz ogród znowu tętnił życiem i łączył pokolenia. Od seniorów po najmłodszych mieszkańców Poznania. Dzięki grantowi odnawiamy tę przestrzeń. Kolejne spotkanie 10 października o godzinie 11. Zapraszamy do wspólnego budowania nowych grządek warzywnych. Przyda się każda para rąk.
1: Dla wszystkich wolontariuszy pomagających w ogrodzie organizatorzy zapewniają ciepły posiłek oraz napoje.
0: To były informacje Radia Emaus. Pogoda.
5: Pochmurno w stolicy Wielkopolski, a na termometrach 10 stopni Celsjusza. Wiatr wieje z prędkością 9 km na godzinę z kierunku południowo-zachodniego, a ciśnienie wynosi 1015 hektopaskali. Słońce wstanie o godzinie 6.41. Sprawdzamy jeszcze jakość powietrza. W tym momencie jest ona dobra, a biometr jest umiarkowany.
0: Radio Emaus. Dobre radio na dobry dzień.

Już prawie 6 minut po godzinie 6 kłania się poranek w Radiu Emaus. Kuba Antkowiak i Piotr Wielicki, jesteśmy z wami do godziny 10. Dzień dobry.

0: Radio Emaus. Dobra muzyka na dobry dzień. Myśli świętych. Arcybiskup Fulton Sheen.
1: Nigdy nie wierz tym, którzy mówią, kto raz się stał złodziejem, zawsze nim pozostanie, lub marnujesz swoje pieniądze na to bezwartościowe stworzenie. Chrześcijanie tak nie twierdzą. Możesz odrzucić swoją starą naturę i przyoblec się w nową, ponieważ łaska jest odrodzeniem i nie ma większego znaczenia, jaka była twoja dawna natura.
0: Radio Emaus. Dobre radio na dobry dzień.

0: Radio Emaus. Dobre radio na dobry dzień.
1: Już prawie 22 minuty po godzinie 6 za nami na naszej antenie mini audycja Myśli Świętych, za nami także Eros Ramazzotti, Più Bella Cosa. Sprawdzamy dzisiejszą kartkę z kalendarza. Dziś mamy czwartek, 24 września, 267 dzień roku. Imieniny obchodzą dzisiaj m.in. Gerard, Maria, ale także Seweryn. Wszystkim życzymy wszystkiego najlepszego. Jeżeli chodzi o nietypowe święta, mamy dzisiaj dwa. Dzień stylistów rzęs, a także Światowy Dzień Morza. Pozdrawiamy wszystkich słuchaczy Radia Emaus, którzy nas słuchają nad morzem, aż samemu by się chciało właśnie nad morze, na przykład bałtyckie, wybrać. Przysłowie na dziś mamy następujące. Na Gerarda, gdy sucho, zima będzie z pluchą. Natomiast jeżeli chodzi o zdanie na dziś, to zdanie pochodzi od Katarzyny Groholi. Rolą kobiety w naszej rzeczywistości jest radzić sobie oraz radzić też wszystkim innym. Piękne zdanie na czwartek, 24 września. A my gramy dalej, tym razem zespół One Republic.

0: Reklama.
1: Zapraszamy na wyjątkowy koncert Teresy Werner i Gorana Karana w Poznaniu. Już 28 listopada w Centrum Kongresowo-Dydaktycznym przy ulicy Przybyszewskiego 37A. Bilety do nabycia internetowo na kupbilecik.pl. Zapraszamy do wspólnej zabawy przy największych przebojach Teresy Werner i Gorana Karana.
2: Dni mijają, czas upływa, myśli moje wciąż przy tobie.
0: Po reklamie. Radio Emaus. Dobre radio na dobre.

0: Radio Emaus. Na dobry dzień.
1: Już prawie 21 minut zostało do godziny 7. Za nami na naszej antenie Craig David, a także grupa U2, a ja przypominam wam, że jeżeli coś widzicie na poznańskich ulicach albo na poznańskich ulicach albo na wielkopolskich trasach, albo jeżeli chcielibyście nas o czymś poinformować, zapraszamy was bardzo gorąco do kontaktu z nami. 601-077-033, powtarzam, 601-077-033 to jest nasz numer kontaktowy do Radia Emaus. A także zapraszamy do kontaktu z nami przez nasze media społecznościowe, Facebook, a także Instagram, tam jesteśmy, tam czekamy również na wasze wiadomości, także zapraszamy do informowania nas, jeżeli coś widzicie na drodze, albo na przykład chcielibyście nas po prostu o czymś poinformować, zapraszamy was bardzo gorąco. A my co? Gramy dalej, tym razem na naszej antenie Bratanki.

0: smogu.
1: Dziewięć minut zostało do godziny siódmej. Czas na czujnik smogu. Sprawdzamy jakość powietrza w Poznaniu. Obecnie jest ona bardzo dobra. Wartość pyłu zawieszonego PM10 to prawie 18 mikrogramów na metr sześcienny. Jeżeli chodzi o prognozowane stężenie PM10, ono wyniesie maksymalnie dzisiaj 9 mikrogramów na metr sześcienny. Jakość powietrza sprawdzona. Za parę minut, dokładnie o godzinie siódmej, sprawdzimy najnowsze informacje Radia Emau. Za te informacje przedstawi Piotr Wielicki, także koniecznie zostańcie z nami. Thank you.

0: Reklama.
1: Zapraszamy na 21. Festiwal Muzyka Sacromontana. 4 koncerty w pięknej bazylice na Świętej Górze. Wspaniali artyści z Polski i zagranicy, wyjątkowe chóry i orkiestry, charyzmatyczni soliści i dyrygenci, kolejne odkrycia muzyczne i niepowtarzalny klimat barokowej świątyni. 26-27 września, 3-4 października. Bazylika Świętogórska w Gostyniu. Wstęp wolny. Sacromontana.pl.
0: Po reklamie. Autopromocja.
2: W której parafii archidiecezji poznańskiej zbierają na remont dachu kościoła, a w której szykują się do odpustu albo koncertu? Gdzie działa parafialny teatr, gdzie odbywa się przegląd piosenki maryjnej, w którym sanktuarium jest cudowny obraz i czym słynie? Wszystkiego dowiecie się z programu U proboszcza w parafii, który co tydzień gości na naszej antenie i stara się przybliżać codzienne życie parafii archidiecezji poznańskiej oraz starań ich proboszczów. Zapraszamy w każdy czwartek o 12.30.
0: Autopromocja. Radio Emaus. Dobre radio na dobry dzień.

0: informacje Radia Emaus. Zaprasza Piotr Wielicki.
1: Maciej Byrek nadal czeka na wskazanie terminu i miejsca złożenia ślubowania. Trwają drzwi otwarte w poznańskich żłobkach. Rusza kolejna edycja projektu Caritas i MSZ – Rodzina w Centrum na Ukrainie. Maciej Byrek nie otrzymał dotąd odpowiedzi od prezydenta na pismo, w którym oczekuje wskazania terminu i miejsca złożenia ślubowania. Wybrany przez Sejm na sędziego Trybunału Konstytucyjnego prawnik poinformował o tym na antenie programu trzeciego Polskiego Radia. Maciej Byrek nie określił, jak długo będzie czekał na odpowiedź ze strony Kancelarii Prezydenta.
2: To pismo złożyłem w Kancelarii Prezydenta w poniedziałek. Wypada mi wobec prezydenta poczekać interwał, który pewnie będzie liczony w jakichś na 100 dniach, ale ja nie ulegnę tej pokusie, żeby wyznaczyć konkretny termin, żeby wszyscy mogli patrzeć i odliczać. To nie będzie bardzo długi czas, ale też nie będzie on jakiś nieelegancko krótki, w którym chciałbym liczyć na to, że ze strony Kancelarii Prezydenta jakiś kontakt nastąpi, bo jak na razie żadnego kontaktu w żadnym trybie nie było.
1: Maciej Byrek został wybrany na sędziego Trybunału Konstytucyjnego na początku miesiąca. Jego kadencja miała rozpocząć się 16 września. Prawnik podkreślał na antenie radiowej Trójki, że uważa złożenie ślubowania sędziowskiego wobec prezydenta za swój obowiązek, który jest gotów wypełnić.
0: Informacje z Poznania.
1: W Poznaniu rodzice mogą się wybrać na drzwi otwarte do żłobków. Z tej okazji przygotowano warsztaty dla dzieci oraz spotkania informacyjne dla rodziców. Szczegóły w tej sprawie zebrała nasza reporterka Natalia Grudzień.
3: Spotkania w miejskich placówkach będą odbywać się do 5 października. Zaplanowano je popołudniami od godziny 17. Podczas drzwi otwartych maluchy mogą wziąć udział w kreatywnych zajęciach i wspólnej zabawie, a ich rodzice dowiedzieć się czegoś więcej o ofercie danej placówki, zobaczyć jej wnętrze oraz poznać jej pracowników. Poznański Zespół Żłobków skupia 15 placówek zlokalizowanych w różnych dzielnicach miasta. Oferuje maluchom zajęcia takie jak zabawy muzyczne, rytmiczne, plastyczne, sensoryczne czy ruchowe. Aby wziąć udział w drzwiach otwartych, należy się zgłosić na wydarzenie za pośrednictwem strony internetowej. Najbliższe spotkanie odbędzie się 1 października w żłobku Calineczka o godzinie 18. Natalia Grudzień, Radio Emaus.
1: Kiedy zapadną konkretne decyzje w sprawie budowy nowej hali widowiskowo-sportowej w Poznaniu? Deklaracji w tej sprawie domagają się poznańscy politycy Prawa i Sprawiedliwości. Władze miasta już kilka miesięcy temu zapowiedziały, że chcą, by taki obiekt powstał w pobliżu dawnego stadionu Szyca na Wildzie, ale od tego czasu nic w tej sprawie się nie ruszyło. Prezydent miasta Jacek Jaśkiewak tłumaczy, że ma to związek z koniecznością porozumienia się z Urzędem Marszałkowskim w sprawie podziałów, kosztów budowy i późniejszego utrzymania obiektu.
4: Taka hala kosztuje w skali roku konkretne pieniądze i tak jak mamy stadion, który poznaniacy sfinansowali z własnego budżetu i również my dzisiaj jako miasto to utrzymujemy, a to jest stadion, który służy całej Wielkopolsce. Tego typu hala widowiskowo-sportowa to jest obiekt tak naprawdę, który nie jest obiektem poznańskim, tylko wojewódzkim.
1: Jacek Jaśkiewak zapowiada, że potrzebne będzie też dofinansowanie z Ministerstwa Sportu. Podkreśla jednak, że jego priorytetem jest remont poznańskiej areny, która ma pomieścić 4000 osób.
0: Słuchasz informacji Radia Emaus.
1: Caritas Polska kontynuuje wsparcie psychologiczne i rehabilitacyjne dla osób dotkniętych skutkami wojny na Ukrainie. W ramach trwającego od 1 lipca do 31 grudnia projektu Rodzina w Centrum, finansowanego z budżetu państwa w ramach Polskiej Współpracy Rozwojowej MSZ, wsparcie otrzyma co najmniej 2,5 tysiąca potrzebujących. Program kontynuuje działalność w 4 wyspecjalizowanych centrach pomocy rodzinie, zlokalizowanych w 4 miastach – Charkowie, Żytomierzu, Odessie i Kamieńcu Podolskim.
0: W Twojej okolicy dzieje się coś ważnego? Jesteś świadkiem ciekawego wydarzenia? Napisz do nas. emaus@świętywojciech.pl. Radio Emaus. Radio dobrze poinformowane. Pogoda.
5: 10 stopni na termometrach w Poznaniu, a jest pochmurno również w stolicy Wielkopolski. Wiatr wieje z prędkością 11 km na godzinę z kierunku południowo-zachodniego, a ciśnienie wynosi 1015 hektopaskali. Sprawdzamy jakość powietrza. W tym momencie jest ona dobra, ale biometr jest umiarkowany.
0: Radio Emaus. Dobre radio na dobry dzień.

Już prawie 6 minut po godzinie 7 kłania się poranek w Radiu Emaus. Kuba Antkowiak i Piotr Wielicki. Jesteśmy z wami do godziny 10. Dzień dobry.

0: Radio Emaus. Dobra muzyka na dobry dzień. W drodze do Emaus. Rozważania pochodzą z Biblioteki Kaznodziejskiej.
1: Najważniejsze to nie budować swojej przyjaźni z Jezusem na czyichś opiniach, tylko spotkać Go osobiście, nawet jeśli to niełatwe. Gdy ziewam ze zmęczenia podczas modlitwy, gdy ofiarowuję potrzebującemu pieniądze, choć na moim koncie chudo, gdy wyczerpany po pracy pomagam sąsiadowi. Kiedy szczególnie poznaję Jezusa osobiście w mojej codzienności?
0: Radio Emaus. Dobre radio na dobry dzień.

0: Radio Emaus. Na dobry dzień.
1: Już prawie 21 minut, 21 minut po godzinie 7. Za nami duet Kuba i Kuba, Stygnie Lato, za nami także mini audycja W drodze do Emaus. A już za moment, bo o godzinie 7.30 kolejny w tym tygodniu przegląd prasy. Sprawdzimy, o czym piszą gazety na swoich pierwszych stronach. Także zapraszam Was bardzo gorąco, abyście byli na bieżąco z tym, co w prasie pisze. No ale zanim 7.30 i przegląd prasy, to oczywiście pogramy. Nie może być inaczej. Będzie akustycznie, ale i zagranicznie. Mr. Big, to be with you.

0: Radio Emaus. Dobre radio na dobry dzień. Reklama.
1: Czy dojrzałość musi oznaczać mniej energii, mniej ruchu i mniej bliskości? Niekoniecznie. Święty Wojciech Dom Medialny zaprasza 22 października na konferencję Dojrzałość w dobrej formie. Zdrowie, relacje, jakość życia. Dowiesz się, co jeść, by mieć siłę, jak budować relacje, które wzmacniają oraz jak zadbać o sprawność ciała i umysłu. 22 października, godzina 10, Poznań, ulica Arcybiskupa Dymka 188. Liczba miejsc ograniczona. Zapisy marketing@świętywojciech.pl lub pod numerem telefonu 607-887-028. Dojrzałość, bądź w dobrej formie.
2: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie, to się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Schab wieprzowy rzeźnik, cena przed obniżką 15,95, a teraz 9,99 za kilogram. A tylko w poniedziałek masło ekstra 83% Pilos 200 gramów, cena przed obniżką 4,99, a teraz 1,99 zł przy zakupie 3 opakowań. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
3: Lidl, to się opłaca.
0: Po reklamie. Radio Emaus. Dobre radio. Poranna prasówka.
4: 7.30 na naszych radiowych zegarach. Czas na przegląd prasy. Sprawdzamy, o czym piszą gazety na swoich pierwszych stronach. Zaczynamy od Głosu Wielkopolskiego. Szpitale mają karmić lepiej. Zaglądamy pacjentom do talerzy. Od 1 września szpitale muszą stosować nowe zasady żywienia pacjentów. Posiłki mają być lepiej zbilansowane, a jadłospisy przygotowane przez dietetyków. Sprawdzamy, co zmieniło się w poznańskich placówkach i czy nowe przepisy rzeczywiście oznaczają lepsze jedzenie na szpitalnych talerzach. O tym więcej w dzisiejszym wydaniu Głosu Wielkopolskiego. Teraz przechodzimy już do Gazety Wyborczej, a ten temat, o którym już mówiliśmy w naszych informacjach Radia Emaus, dlatego że CBA zatrzymało PR-owy duet PiS, śledztwo w sprawie Polskiej Fundacji Narodowej. Wpływowy PR-owy duet z Nowogrodzkiej, przez lata stojący za kampaniami PiS, został zatrzymany przez CBA. Chodzi o śledztwo dotyczące Polskiej Fundacji Narodowej i jej akcję szkalującą sędziów. PiS już szykuje Front Obrony. Więcej przeczytamy w dzisiejszym wydaniu Gazety Wyborczej. Teraz przechodzimy już do Rzeczpospolitej, a tam skok zonda krypto na Cypr. Giełda kryptowalut Zonda Krypto była o krok od uzyskania licencji MiCA na Cyprze, co pozwoliłoby jej działać w całej Unii Europejskiej. Decyzje cypryjskiej komisji w ostatniej chwili zablokowały polskie służby. Na przełomie marca i kwietnia tego roku cypryjska komisja papierów wartościowych i giełd CISEK miała wydać operatorowi giełdy Zonda Krypto licencję MiCA. Dzięki niej kryptogiełda nie tylko by nie upadła, ale mogłaby też dalej

0: dalej działać na terenie całej Unii Europejskiej po 1 lipca. Więcej przeczytamy w dzisiejszym wydaniu Rzeczpospolitej. I na koniec dziennik Gazeta Prawna. Trump naciska, Zełenski ustępuje. Wołodymyr Zełenski zapowiedział w rozmowie z Donaldem Trumpem gotowość do rozejmu z Rosją w sprawie ataków na infrastrukturę energetyczną. Ukraiński prezydent oświadczył, że Kijów może wstrzymać uderzenia na rosyjskie rafinerie, jeśli Moskwa zakończy ataki na ukraińską sieć energetyczną. Więcej przeczytamy w dzisiejszym wydaniu dziennika Gazeta Prawna. No i to wszystko w dzisiejszym przeglądzie prasy. Kolejny już jutro o godzinie 7.30. Już teraz Was na niego bardzo gorąco zapraszamy.
1: Radio Emaus. Dobra muzyka na dobry dzień.

0: Radio Emaus. Dobra muzyka na dobry dzień.
1: 14 minut zostało do godziny 8. Za nami przegląd prasy, za nami także Sanach i Dawid Podsiadło. Ostatnia nadzieja, pojawił się zespół The Cranberries, a przed chwilą zagrała i zaśpiewała nam Sheryl Crow. Przed nami punktualnie o godzinie 8 najnowsze informacje Radia Emaus. Te informacje przedstawi Piotr Wielicki, także koniecznie zostańcie z nami, a teraz zrobić na naszej antenie nieco spokojniej Coldplay i Trouble.

Radio Emaus. Dobre radio na dobry dzień. Reklama.

0: macie? Capral Car. Prosto i ekologicznie.
1: Zapraszamy na 21. Festiwal Muzyka Sacramontana. 4 koncerty w pięknej bazylice na Świętej Górze. Wspaniali artyści z Polski i zagranicy, wyjątkowe chóry i orkiestry, charyzmatyczni soliści i dyrygenci, kolejne odkrycia muzyczne i niepowtarzalny klimat barokowej świątyni. 26-27 września, 3-4 października. Bazylika Świętogórska w Gostyniu. Wstęp wolny. Sacramontana.pl.
2: Po reklamie. Radio Emaus. Dobre radio na dobry dzień.

0: Informacje Radia Emaus. Zaprasza Piotr Wielicki.
1: Poznańscy policjanci rozwiązali sprawę sprzed 25 lat. Śrem chce przywrócić połączenia kolejowe w ramach programu Kolej Plus do 2029 roku. Muzeum Rolnictwa w Szreniawie zaprasza na retro show. Policjanci z Archiwum X z Poznania rozwiązali sprawę zaginięcia sprzed 25 lat. Działania śledczych doprowadziły do przełomu w wieloletnim postępowaniu dotyczącym tajemniczego zniknięcia lokalnego przedsiębiorcy. Z ustaleń służb wynika, że za zniknięciem mężczyzny stała zorganizowana grupa przestępcza. Szef tego gangu został zatrzymany za granicą, mówi Andrzej Borowiak z Wielkopolskiej Policji.
2: W ostatnim czasie na terenie Hiszpanii, bo tam ci przestępcy znaleźli swój azyl, został zatrzymany lider tej grupy i założyciel Michał B., pseudonim Boruś. Został on przetransportowany do Polski, a wkrótce w Poznaniu usłyszał zarzuty, a przedwczoraj został tymczasowo aresztowany.
1: Poza liderem gangu zarzuty usłyszało jeszcze dwóch mężczyzn z grupy przestępczej, która przed laty organizowała napady na kierowców luksusowych samochodów i ciężarówek.
0: Informacje z regionu.
1: Projekt Kolej Plus do 2029 roku jest jednym z naszych priorytetów, zaznaczają władze Śremu. Temat ten był poruszany podczas ostatniej sesji Rady Miasta. Burmistrz Grzegorz Wiśniewski zaznaczył, że znany jest wstępny przebieg trasy kolejowej.
3: Przebieg linii ma być następujący. Śrem, Psarskie, na Psarskim przełożony ten układ torowo-drogowy. Na końcu miejscowości Psarskie wyjście na grunty rolne, Manieczki, Brodnica i od Brodnicy pociąg ma przejeżdżać do Czempinia.
1: Wciąż opóźnia się termin podpisania stosownych dokumentów, dodaje Grzegorz Wiśniewski.
3: Aneks pomiędzy województwem wielkopolskim a PKP PLK miał być podpisywany do połowy bieżącego roku, ale z informacji też mailowej, która do nas dotarła, trwa analiza możliwości wpięcia się w stację Czempiń, żeby nie pogarszać przepustowości torowiska.
1: Aneks ma zostać podpisany do końca roku. Dzięki niemu gmina będzie mogła zawrzeć porozumienie partnerskie z Urzędem Marszałkowskim. W najbliższą niedzielę Muzeum Narodowe Rolnictwa i Przemysłu Rolno-Spożywczego w Szreniawie zamieni się w żywe Muzeum Techniki podczas jesiennej edycji wydarzenia Retro Show. Jesień w domu i zagrodzie. Zwiedzający zobaczą w akcji unikalne zabytkowe maszyny rolnicze. Retro Show to jedyna impreza w kalendarzu Szreniawskiego Muzeum, w całości poświęcona historii mechanizacji rolnictwa. Będzie widowiskowa parada ciągników i maszyn rolniczych z kolekcji muzeum oraz pojazdów od prywatnych kolekcjonerów z całej Polski. Widzowie zobaczą w ruchu legendarne modele marek Ursus, Lanz czy Bizon, a eksperci na żywo skomentują pokazy ich pracy na polu i folwarku. Impreza potrwa od 11 do 17.
0: Informacje ze świata.
1: Alternatywa dla Niemiec wygrała wybory do Landtagu Mecklenburg i Pomorza Przedniego. Partia zdobyła ponad 38% głosów i po raz pierwszy została największą siłą w tym landzie. To ważny wynik także z perspektywy Polski. Mecklenburgia bezpośrednio graniczy bowiem z województwem zachodniopomorskim. W miasteczku Loknitz, gdzie co piąty mieszkaniec to Polak, poparcie dla AfD przekroczyło aż 50%. Wielu tamtejszych Polaków posiadających niemieckie obywatelstwo oddało głosy, kierując się podobnie jak w naszym kraju niechęcią m.in. do uchodźców z Ukrainy. Mówił o tym na antenie Radia Emaus dr Piotr Kubiak z Instytutu Zachodniego w Poznaniu.
4: Alternatywa dla Niemiec mówi, przywróćmy handlowe relacje z Rosją jak najlepsze. Źródłem naszego problemu jest to, że brakuje nam surowców z Rosji, tak? No a to się nie zgadza z polityką rządu federalnego. Rząd Friedricha Merca wyraźnie stawiają na wsparcie dla Ukrainy. I zresztą mieszkańcy Niemiec Wschodnich też narzekają na to, że no dobrze, my potrzebujemy pieniędzy na szkoły, na rolnictwo, a dużo środków przeznacza się na pomoc dla uchodźców z Ukrainy. Na wschodzie Niemiec to społeczeństwo było takie bardziej zamknięte.
1: Alternatywa dla Niemiec opowiada się także za wyjściem ze strefy euro i Schengen, co także mogłoby znacząco wpłynąć na Polskę. Objęcie władzy przez AfD w Mecklenburg i Pomorzu Przednim jest jednak mało prawdopodobne z uwagi na to, że inne ugrupowania unikają tworzenia koalicji ze skrajnie prawicową partią.
0: To były informacje Radia Emaus. Sponsorem prognozy pogody jest poznańskie biuro podróży Misja Travel. Organizator całorocznych wycieczek i pielgrzymek lotniczych. www.misjatravel.pl. Pogoda.
5: Pochmurno w stolicy Wielkopolski, a na termometrach 11 stopni Celsjusza. Wiatr również wieje z prędkością 11 km na godzinę z kierunku południowo-zachodniego, a ciśnienie wynosi 1015 hektopaskali. Sprawdzamy jakość powietrza. W tym momencie jest ona dobra, ale biometr jest umiarkowany.
0: Sponsorem prognozy pogody jest poznańskie biuro podróży Misja Travel. Organizator całorocznych wycieczek i pielgrzymek lotniczych. www.misjatravel.pl. Radio Emaus. Dobre radio na dobry dzień.

0: Radio Emaus. Dobre radio na dobry dzień. 5 minut z Bogiem.
1: Z Ewangelii według świętego Łukasza. Tetrarcha Herod posłyszał o wszystkich cudach zdziałanych przez Chrystusa i był zaniepokojony. Niektórzy bowiem mówili, że Jan powstał z martwych, inni, że zjawił się Eliasz, jeszcze inni, że któryś z dawnych proroków z martwych wstał. A Herod mówił: Jana kazałem ściąć, któż więc jest ten, o którym takie rzeczy słyszę? I starał się go zobaczyć.
2: Ewangelista mówi, że Herod jest wzburzony, wstrząśnięty, zmącony. Oryginalny tekst grecki używa słowa, które opisuje wzburzoną wodę. Herod zatem nie jest tylko lekko zdziwiony. Jest głęboko poruszony. Kazał zabić Jana Chrzciciela, a teraz słyszy, że ktoś powraca. Sumienie nie zapomina. Można je zagłuszyć i przykryć kolejnymi decyzjami. Wystarczy jednak jedno zdanie, jedno spotkanie, chwila ciszy i wraca to, co miało pozostać zapomniane. Herod pyta, któż to jest i chce go zobaczyć. Nie wiemy, czy z ciekawości, czy z lęku. Pomyśl, co we mnie od jakiegoś czasu szuka odpowiedzi. Przed czym lub przed kim ciągle uciekam wzrokiem.
0: Rozważanie pochodzi z modlitewnika 5 minut z Bogiem, modlitwa na każdy dzień, dodawanego do przewodnika katolickiego w ostatnią niedzielę miesiąca. Radio Emaus. Dobre radio na dobry dzień.

0: Radio Emaus. Dobre radio.
1: Godzina 8:23, za nami na naszej antenie mini audycja 5 minut z Bogiem, za nami także duet Mark Ronson i Miley Cyrus, Nothing Breaks Like a Heart. Zapraszam Was na poranną rozmowę, która będzie już o godzinie 8.30. Dni pustyni dla Poznania to comiesięczne spotkania w ciszy, podczas których można zatrzymać się przy Słowie Bożym, nabrać wewnętrznego oddechu i na nowo uporządkować to, co naprawdę ważne. No i właśnie o dniach pustyni dla Poznania opowie dzisiaj nasz poranny gość, ksiądz Filip Kodur z parafii świętego Jana Kantego w Poznaniu. Start porannej rozmowy 8.30. Zapraszam Was na nią bardzo gorąco. A teraz, skoro był duet na naszej antenie, czas na kolejny duet. Tym razem Queen i David Bowie, Under Pressure.

0: Emaus. Dobra muzyka na dobry dzień. Reklama.
1: Ta kawa zasługuje na gwiazdkę Michela.
2: Teraz na wybranych stacjach Shell dowolna kawa Shell Cafe 200 ml za 5 zł.
1: Polecam Michel Moreau.
2: Najniższa cena z sieci z ostatnich 30 dni przed obniżką 10,99. Szczegóły na shell.pl.
3: Cześć, tu Michał Piela. Zawód aktora i cukrzyca to trudne połączenie. Dzięki Freestyle Libre 2 kontroluję cukier łatwo, dyskretnie, bez nakłuwania palców. System czuwa nade mną przez całą dobę i sprawdza poziom cukru co minutę. Zmień glukometr na Freestyle Libre 2. Zapytaj swojego lekarza o refundację NFZ. Dowiedz się więcej na libre.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Abbott Diabetes Care Ltd. Upoważniony przedstawiciel Abbott BV. Reklamodawca Abbott Laboratories Poland spółka z o.o.
4: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie to się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Schab wieprzowy rzeźnik, cena przed obniżką 15,95, a teraz 9,99 za kilogram. A tylko w poniedziałek. Masło ekstra 83%, pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99, a teraz 1,99 zł przy zakupie 3 opakowań. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
0: Lidl, to się opłaca. Po reklamie. Autopromocja.
5: W której parafii archidiecezji poznańskiej zbierają na remont dachu kościoła, a w której szykują się do odpustu albo koncertu? Gdzie działa parafialny teatr, gdzie odbywa się przegląd piosenki maryjnej, w którym sanktuarium jest cudowny obraz i czym słynie? Wszystkiego dowiecie się z programu U proboszcza w parafii, który co tydzień gości na naszej antenie i stara się przybliżać codzienne życie parafii archidiecezji poznańskiej oraz starań ich proboszczów. Zapraszamy w każdy czwartek o 12.30.
6: Co wydarzyło się na świecie, w Polsce, w Poznaniu i w Wielkopolsce w ostatnich 7 dniach? Czym żyły media? O tym mówimy w audycji Suma Tygodnia. Najważniejsze tematy, rozmowy i relacje z pierwszej ręki. Słuchaj w każdy piątek po godzinie 20.
0: Autopromocja. Radio Emaus. Dobra muzyka na dobry dzień. Poranny gość.
7: Ksiądz Filip Kodur, wikariusz parafii świętego Jana Kantego w Poznaniu, miłośnik lekcji divina.
8: No i dziś chcemy zaprosić do parafii świętego Jana Kantego na Dni Pustyni. To może na początek rozszyfrujmy tą nazwę. Co się pod nią kryje? Dni Pustyni.
7: Pod nazwą Dni Pustyni kryje się dzień, w którym można spędzić prawie 8 godzin na ciszy, modlitwie, no i przede wszystkim słuchaniu Bożego Słowa. Dzień Pustyni przede wszystkim także dlatego, że jest to pewna symbolika oznaczająca wyjście na pustynię, gdzie można zostawić troszeczkę swoją dotychczasową codzienność, swoje dotychczasowe zadania i pójść tam, żeby doświadczyć jednak czegoś innego niż tego, co właściwie na co dzień się doświadcza. Dlatego pustynia.
8: Pustynia pewnie wielu kojarzy się z niemałym wyzwaniem, czy także te dni mogą być takim wyzwaniem dla nas?
7: Tak, myślę, że te dni pustyni są wyzwaniem i dla kogoś, kto pierwszy raz się z tą ideą w ogóle spotykał już, to naprawdę widać, że dla kogoś poświęcenie prawie 8 godzin w ciągu dnia na modlitwę wydaje się trudne, ale też spędzenie tyle czasu w ciszy wydaje się chyba jeszcze trudniejsze.
8: No, szczególnie we współczesnym świecie, takim bardzo głośnym, hałaśliwym, jedną osobę może to przerazić.
7: Tak, ale doświadczenie, czy moje osobiste, ale też tych, którzy w dniach pustyni uczestniczą, pokazuje, że ten trud, który na początku wydaje się ogromny i czasami urasta do ogromnych rozmiarów, okazuje się, że jest trudem, który wydaje tak niesamowite owoce, że potem tej ciszy się pragnie, że pragnie się ją nawet znaleźć w takiej zwykłej codzienności każdego dnia i chce się potem do tej ciszy wracać.
8: No to powiedzmy może, bo wspomnieliśmy, tak, że to jest jednodniowe spotkanie poświęcone na modlitwę, na kontemplację, ale jak to dokładnie wygląda? Jak taki dzień przebiega?
7: Dzień Pustyni rozpoczynamy od pierwszego wspólnego spotkania, pierwszej konferencji wprowadzającej.

0: krócej. Ona się rozpoczyna o godzinie 10. I ona przede wszystkim polega na tym, że w ogóle wprowadzam, bo za każdym razem praktycznie są nowe osoby jakieś. Zazwyczaj są też ci sami, którzy już korzystają ileś czasu, ale też zawsze ktoś się pojawia nowy. Dlatego mówię o tym w ogóle, jaka jest idea Dni Pustyni. Ale też wprowadzam, co jest zawsze dla ludzi bardzo pożyteczne. Nawet ci, którzy słuchają po raz kolejny niby tego samego, to bardzo z tego wiele wynoszą. Wprowadzam więc w to, czym w ogóle lekcja divina jest. Oczywiście mówię o metodzie modlitwy, chociaż bardzo mocno się podkreśla, że lekcja divina nie jest tylko metodą modlitwy, ale koniec końców zmianą całego stylu życia, gdzie daje się pierwszeństwo słuchaniu Pana Boga i tego, co mówi w swoim słowie. I tam o tym też mówię, a później już wprowadzam w dany tekst, bo każdy dzień pustyni to trochę inny tekst biblijny. I potem jest ten czas, który wydaje się najbardziej obfity, czyli czas nie kiedy już ja mówię, tylko ludzie mają 2 godziny czasu, żeby po prostu być w ciszy i modlić się sami. Każdy wybiera sobie swoje miejsce, tej przestrzeni u nas w parafii jest bardzo dużo. Nie tylko zresztą w budynkach, ale poza budynkiem również można. I ludzie rozpoczynają swoją modlitwę. Potem jest chwila przerwy na obiad. O 14 jest następne wprowadzenie, gdzie dalej wprowadzam w kolejny etap danego dnia, bo on jest troszeczkę wtedy inny. A później już pojawia się w naszym dolnym kościele. Jest wystawienie Najświętszego Sakramentu i ludzie mogą modlić się słowem, ale już przed Najświętszym Sakramentem. W międzyczasie mogą też skorzystać ze spowiedzi świętej, czy też po prostu z rozmowy duchowej, kierownictwa duchowego. Dzień pustyni kończymy o godzinie 16, jest Eucharystia, a zaraz po Eucharystii jeszcze, to jest taka stosunkowa nowość w naszych dniach pustyni, jeszcze jest krótkie spotkanie, gdzie dzielimy się tym, co danego dnia po prostu usłyszeliśmy w tym słowie, które wszyscy słuchali, niby to samo słowo, a jednak każdy inaczej.
1: Jak można by było zachęcić do udziału osoby, które się zastanawiają, wahają, czy to dla mnie, czy ja podołam, no bo to jednak cały dzień, czy ja się w tym odnajdę?
0: Jest tak, że kiedy pojawiają nam się trudności i taka myśl, czy ja sobie na pewno dam radę, to zawsze jest taka myśl, którą warto, myślę, z którą warto troszeczkę pobyć i właśnie ta cisza daje tą okazję, żeby nie tylko zastanawiać się, czy dam radę i nie przyjechać, tylko przyjechać nawet trochę specjalnie i zobaczyć, czy to się mi tylko wydaje, że nie dam rady, a może jednak dam. I w tej ciszy wiele odpowiedzi przychodzi tak naprawdę. Bardzo mnie inspiruje i to, czym sam też zachęcam, tych, którzy jeszcze nie znają tej inicjatywy, jeszcze Dni Pustyni, zachęcam właściwie nawet 2 rzeczami. Jedna z nich to jest zdanie księdza Wąsa, który już od wielu lat, jak mówiłem, propaguje lekcję divina w ogóle w Polsce tak naprawdę. On mówi, że wszystko rozpoczyna się, nasza droga za Panem Bogiem, droga słuchania słowa rozpoczyna się właśnie od słuchania. Mówi, że zaczynamy od słuchania. A jak jest słuchanie, to jest szansa na spotkanie. A jak jest spotkanie, to jest szansa na relację. A jak jest relacja, w ogóle są relacje, to jest życie. I to jest droga, którą można by zastosować do życia naszego między ludźmi, między nami, ale to jest droga dokładnie, która się wydarza też między nami a Panem Bogiem. Że zaczynam Go słuchać, spotykam się z Nim, tworzę z Nim relację, a ta relacja sprawia, że ja żyję już zupełnie inaczej i moje życie nabiera. To też jest takie, powiedzmy, księdza Wąsa powiedzenie, że moje życie nabiera zupełnie nowej jakości. Niby jest, można powiedzieć, takie samo, bo biegnie tak samo, wydarzenia są te same, obowiązki są te same, ale one nabierają zupełnie nowej jakości. Natomiast dla mnie osobiście bycie na drodze lekcji divina i zachęcanie do niej ludzi jest tak czymś rzeczywistym, bo to jest trochę to doświadczenie, że coś mam, odkryłem, i zapraszam innych do czegoś, co widzę, że mi samemu też daje życie. I to jest to zdanie bardzo piękne z psalmu 119. Panie, Twoje słowo daje mi życie. Jak się to raz odkryje, jak się raz z tego zaczerpnie, to chcę się potem zostać. I tak było u mnie też.
1: Myślę, że to jest też dobra okazja do tego, żeby znaleźć po prostu czas dla siebie, bo my często gonimy za różnymi sprawami i tego czasu...
0: Tak.
1: Dla siebie de facto nie mamy w ciągu tego dnia.
0: Znalezienie czasu, jak się okazuje, nie jest najprostszą rzeczą. To, co mnie jeszcze, pamiętam, bardzo inspiruje i nawet w ostatnim czasie chyba jeszcze bardziej, to, że odkrycie tego, że samo słuchanie słowa niesamowicie zaczyna porządkować dzień i nawet kalendarz. Że nagle odkrywa się, że pewne rzeczy, które robię każdego dnia albo robię często, można inaczej uporządkować. Z niektórych można zrezygnować, ale właśnie po to, kiedy się widzi, że co jest dla mnie tak naprawdę najważniejsze. Jeśli jest to dla mnie ważne, to zaczynam inaczej ten czas układać i zaczynam szukać tego czasu, żeby z Panem Bogiem się spotkać. To wydaje się niesamowicie dużo. Dzień pustyni trwa długo, ale przecież życie ze Słowem Bożym jest życiem, no właściwie to się dzieje każdego dnia. I to wcale nie musi być nie wiadomo ile w ciągu dnia, nawet kilkanaście minut, a daje niesamowite owoce.
1: Taką, myślę, zachętą będą też słowa, które można znaleźć u was na stronie internetowej. Tam można między innymi przeczytać takie zdanie: my tworzymy przestrzeń, ty decydujesz, jak przeżyjesz ten dzień.
0: Tak. To jest jedno z tych haseł, które nam już bardzo mocno towarzyszy. Tak. I dla mnie też to było ważne, że Dzień Pustyni koniec końców dla nas, organizatorów, mimo że trzeba zrobić wokół niego wiele rzeczy, to koniec końców jest bardzo prostą inicjatywą. Bo jest po prostu tylko i aż zrobienie miejsca i czasu na modlitwę. Żeby było miejsce, był czas, warunki, że my troszczymy się o to, organizatorzy, o to, co na zewnątrz, a ktoś przyjeżdżając wie, że może skorzystać i będzie mieć zagwarantowane ciszę, miejsce, skupienie, także posiłek, jak będzie chciał.
1: Zachęcamy wszystkich, żeby dali sobie ten czas. No i tu przechodzimy też do tych rzeczy trochę organizacyjnych. Gdyby ktoś chciał dać sobie ten czas, gdyby ktoś chciał uczestniczyć w tych dniach pustyni, gdzie może szukać informacji na ten temat, kiedy te spotkania się odbywają, jak one wyglądają, czy trzeba się jakoś zapisać?
0: Tak, i wszelkie informacje możemy przede wszystkim znaleźć na Facebooku, który nazywa się Dni Pustyni dla Poznania. Jest dość charakterystyczny, bo wszystko jest w takim klimacie pustynnym utrzymane, tak się staraliśmy to zrobić. I tam, kiedy wejdziemy na Facebooka, właśnie znajdziemy informacje, także terminarz. Każdy Dzień Pustyni osobny jest na Facebooku jako osobne również wydarzenie i tam wchodząc możemy wejść w link, który jest linkiem jednocześnie do zapisów. Natomiast informacje też dostępne są na stronie parafii świętego Jana Kantego w zakładce Dni Pustyni. Jak wejdziemy na stronę parafii, to od razu ta zakładka będzie, znaczy zobaczymy ją po prostu od razu. I tam wchodząc zobaczymy też opis Dni Pustyni, wszystkie szczegóły i także wiele razy będzie taki przycisk zapisz się i on właśnie będzie nas zawsze odnosił do formularza, przez który podajemy swoje dane i tam zapisujemy się na konkretny Dzień Pustyni. Jest też możliwość zapisania się na stronie, też to możemy znaleźć przez telefon, można zadzwonić do osoby jednej z naszych, która organizuje Dni Pustyni i tam przez telefon również można się na taki Dzień Pustyni zapisać. Poranny gość.

0: Radio Emaus. Dobra muzyka na dobry dzień.
1: Dziewięć minut zostało do godziny dziewiątej. Za nami kolejna w tym tygodniu poranna rozmowa, a muzycznie pojawiła się Zaz, duet Ewelina Flinta i Łukasz Zagrobelny, a także inna Ewelina, tym razem Ewelina Lisowska. Przed nami punktualnie o godzinie dziewiątej najnowsze informacje Radio Emaus. Te informacje przedstawi Piotr Wielicki, także koniecznie zostańcie z nami. A teraz Sarsa i Naucz Mnie.

0: Radio Emaus. Dobre radio na dobry dzień. Reklama.
1: Zapraszamy na 21. Festiwal Muzyka Sacramontana. 4 koncerty w pięknej bazylice na Świętej Górze. Wspaniali artyści z Polski i zagranicy, wyjątkowe chóry i orkiestry, charyzmatyczni soliści i dyrygenci, kolejne odkrycia muzyczne i niepowtarzalny klimat barokowej świątyni. 26-27 września, 3-4 października. Bazylika Świętogórska w Gostyniu. Wstęp wolny. Sacramontana.
2: Pachnący chleb z chrupiącą skórką. O każdej porze dnia. To się opłaca. Już teraz w Lidlu. Ręcznie skręcany chleb z zakwasami. Cena przed obniżką 5,49. Teraz tylko 2,69.
0: Lidl. To się opłaca. Po reklamie. Radio Emaus. Dobre radio na dobry dzień.

0: Informacje Radia Emaus. Zaprasza Piotr Wielicki.
1: Najprawdopodobniej podpalenie było przyczyną nocnego pożaru bazy Starlinków na Mazowszu. Poznańscy franciszkanie przygotowują się do obchodów 800-lecia śmierci założyciela zakonu. QR-fest Bliscy Nieznajomi wraca do Teatru Polskiego w Poznaniu. Wszystko wskazuje na to, że pożar bazy Starlinków na Mazowszu to element wojny hybrydowej, ocenił wicepremier, minister cyfryzacji Krzysztof Gawkowski. W nocy paliły się elementy infrastruktury, ale ogień został szybko ugaszony. Do zdarzenia doszło w Woli Krobowskiej na Mazowszu. Krzysztof Gawkowski mówił w TVP Info, że nie można stwierdzić ze stuprocentową pewnością, czy to działanie Rosji, ale na podobnych działaniach polega strategia Moskwy.
2: Dużo wskazuje na to, że mamy element kolejnej fazy wojny hybrydowej, że mamy do czynienia z celową próbą zakłócenia możliwości działania ważnej stacji, która jest takim hubem internetowym, też zapewniającym bezpieczeństwo działania internetu na Ukrainie. Dzięki tej stacji również mamy bezpieczeństwo internetowe na Ukrainie, również internet działa.
1: Dochodzenie w sprawie przyczyn pożaru przejęły służby, w tym Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego.
0: Informacje z Poznania.
1: Poznańscy franciszkanie przygotowują się do obchodów 800-lecia śmierci założyciela zakonu. 3 października zorganizowane zostanie wyjątkowe wydarzenie, które rozpocznie się średniowiecznym przemarszem ze wzgórza Przemysła na plac Bernardyński. Jak mówi ojciec Michał Baranowski, pod hasłem Śladami biedaczyny z Asyżu wierni przypomną historię świętego Franciszka.
3: Począwszy od tego jego okresu młodzieńczego, młodzież asyska, początki życia rycerskiego, więc przed zamkiem to jak najbardziej pasuje. Jego nawrócenie, potem założenie zakonu franciszkańskiego.
1: Następnie w kościele pod wezwaniem świętego Franciszka przy Garbarach odbędą się uroczysta msza święta oraz nabożeństwo Transitus, w którym uczestniczyć będzie arcybiskup Zbigniew Zieliński. Ojciec Michał Baranowski podkreśla, że mimo upływu 800 lat od śmierci świętego Franciszka, jego przesłanie, między innymi dotyczące pokoju, wciąż pozostaje aktualne.
3: Patrząc na tę sytuację, no właśnie i tutaj blisko nas w Ukrainie, czy w Ziemi Świętej, czy w innych zakątkach, więc wszystkie starania, i on jest patronem właśnie dla starających się, zabiegających, modlących się o pokój.
1: Obchody rozpoczną się o godzinie 17. Papież Leon XIV ustanowił ten rok rokiem świętego Franciszka. 5 poznanianek wyjechało do Ameryki Południowej, by przez 3 tygodnie angażować się w pomoc mieszkańcom jednej z najuboższych części Limy. W ramach misji odwiedzały rodziny żyjące w trudnych warunkach, pomagały dzieciom i seniorom, działały w stołówkach, a także angażowały się w prace, które miały poprawić wygląd i funkcjonowanie lokalnych przestrzeni. Na wyjeździe nie zabrakło też poznańskiego akcentu. Wolontariuszką towarzyszył pluszowy koziołek przekazany przez Urząd Miasta Poznania.
0: Słuchasz informacji Radia Emaus.
1: QR-fest Bliscy Nieznajomi po raz trzeci wraca do Teatru Polskiego w Poznaniu. Tegoroczna odsłona skupi się na problematyce tożsamościowej i relacjach społecznych. W programie festiwalu znalazły się spektakle teatrów z całej Polski, spotkania z twórcami oraz dyskusje panelowe. Jak podkreśla koordynatorka projektu Alicja Schreier, głównym tematem będzie miłość.
4: Te spektakle, tam się ciągle przewija miłość i ta potrzeba bliskości, bo chyba tacy jesteśmy, że potrzebujemy mieć wsparcie, oparcie. Dużo jest odwagi, dużo siły, dużo walki, czasami tej złej, ale ja zawsze wierzę w szczęśliwe zakończenia. Słowo miłość jest bardzo szeroka i głęboka. Miłości do samego siebie, miłości do drugiego człowieka, platonicznej miłości, miłości do matki psa. Pojęcie miłości jest ogromne.
1: Festiwal potrwa od 14 do 23 października. Szczegółowy harmonogram dostępny jest na stronie wydarzenia.
0: W Twojej okolicy dzieje się coś ważnego? Jesteś świadkiem ciekawego wydarzenia? Napisz do nas. emaus@świętywojciech.pl. Radio Emaus. Radio dobrze poinformowane. Sponsorem prognozy pogody jest Poznańskie Biuro Podróży Misja Travel, organizator całorocznych wycieczek i pielgrzymek lotniczych. www.misjatravel.pl. Pogoda.
5: Przejaśnienia w stolicy Wielkopolskiej, a na termometrach 12 stopni Celsjusza. Wiatr wieje z prędkością 11 km na godzinę z kierunku południowo-zachodniego, a ciśnienie wynosi 1014 hektopaskali. Sprawdzamy jakość powietrza. W tym momencie jest ona dobra, ale biometr jest umiarkowany.
0: Sponsorem prognozy pogody jest Poznańskie Biuro Podróży Misja Travel. Organizator całorocznych wycieczek i pielgrzymek lotniczych. www.misjatravel.pl

6 minut po godzinie 9 kłania się poranek w Radiu Emaus, Kuba Antkowiak i Piotr Wielicki. W tym składzie jesteśmy z wami do godziny 10. Dzień dobry.

0: Słowo o słowie. Zaprasza profesor Jerzy Bralczyk.
1: Witam Państwa serdecznie. Pan Hubert pyta, jak to jest z afiliowaniem. Sam pisze, że nastąpiło afiliowanie jednego z wyższych seminariów duchownych do naszego Wydziału Teologicznego, pisze z Uniwersytetu kardynała Stefana Wyszyńskiego. I zaistniał problem, czy afiliowanie ma miejsce przy Wydziale, na Wydziale czy do Wydziału. Sam pan napisał w zdaniu powyżej, że nastąpiło afiliowanie do, a potem pojawiła się wątpliwość. No, oczywiście miał pan rację. Tak właśnie używamy słowa afiliowanie, afiliować, afiliacja do, na przykład do rodziny, a więc także i do wydziału. Dlaczego do rodziny? No bo właśnie afiliacja, afiliare to jest usynowić, usynowienie. Filius to syn, filia córka. Ta filia chyba częściej dzisiaj jest spotykana, mało mamy świadomości, że to córka właśnie, choć mówimy spółka matka, spółka córka, to właśnie filia przecież. No a jeżeli coś afiliujemy, czyli przyjmujemy, no to przyjmujemy do rodziny, afiliowany przy, no moglibyśmy powiedzieć akredytowany przy, ale to już zupełnie co innego. Afiliacja, i tego się trzymajmy, i afiliowanie jest do czegoś, na przykład właśnie do rodziny albo do wydziału, jak w tym przypadku, no, który to wydział także pewnego rodzaju rodziną jest.
0: Słowo o słowie.
1: Pozdrawiam serdecznie.
0: Prosimy o pytania. www.bralczyk.pl.
2: Radio Emaus.

0: Radio Emaus. Dobre radio na dobry dzień.
1: Dwadzieścia trzy minuty po godzinie 9:00 startujemy z konkursem porannym. Dzisiaj do wygrania zestaw książek od Radia Emaus. Jeżeli chcecie zgarnąć taką nagrodę, wysyłacie SMS 7148, powtarzam, 7148. W treści wpisujecie Emaus, stawiacie kropkę, piszecie imię i nazwisko, a następnie dzielicie się waszym ulubionym miejscem nad morzem. To może być miejsce w Polsce albo za granicą, no bo dzisiaj właśnie mamy Światowy Dzień Morza. Ulubione miejsce nad morzem, o to was proszę dzisiaj w porannym konkursie, a koszt wiadomości złotówka i 23 grosze już z podatkiem VAT. Czekam na wasze zgłoszenia, zestaw książek od Radia Emaus również czeka na was i ja powolutku czekam, aż wybije 9:30 i porozmawiam z Piotrem Wielickim na temat tego, co przyniesie dzień. Mogę zdradzić, że Piotr już jest w naszym studiu, ale odezwie się punktualnie 9:30. Niemniej Zanim będzie Piotr, oczywiście przypominam, zgłaszajcie się w naszym porannym konkursie. Startujemy z konkursem właśnie teraz. No i również pogramy w tym momencie Big Mountain, Baby, I Love Your Way.

0: Reklama.
1: Koncerty Szlagierowa Gala z humorem już 11 października w Poznaniu. Centrum Kongresowo-Dydaktyczne Uniwersytetu Medycznego przy ulicy Przybyszewskiego 37A. Duża dawka najlepszych śląskich szlagierów, folku i dobrego humoru. Bilety dostępne internetowo na kupbilecik.pl.
2: Cześć, tu Michał Piela. Zawód aktora i cukrzyca to trudne połączenie. Dzięki Freestyle Libre 2 kontroluję cukier łatwo, dyskretnie, bez nakłuwania palców. System czuwa nade mną przez całą dobę i sprawdza poziom cukru co minutę. Zmień glukometr na Freestyle Libre 2. Zapytaj swojego lekarza o refundację NFZ. Dowiedz się więcej na libre.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Abbott Diabetes Care Ltd. Upoważniony przedstawiciel Abbott BV. Reklamodawca Abbott Laboratories Poland spółka z
3: Może czas, by ta piosenka była też o Twojej pracy? W Lidlu masz umowę bez okresu próbnego. Gwarantowany w umowie wzrost wynagrodzenia, prywatną opiekę medyczną, karty sportowe oraz kupony rabatowe, na których zyskujesz Ty i Twoja rodzina. A od pierwszego dnia pracy możesz liczyć na wsparcie zespołu. Brzmi dobrze? Dołącz do nas. Sprawdź oferty na kariera.lidl.pl i pracuj w naszych barwach. Lidl. To się opłaca.
0: Po reklamie. Autopromocja.
4: W której parafii archidiecezji poznańskiej zbierają na remont dachu kościoła, a w której szykują się do odpustu albo koncertu? Gdzie działa parafialny teatr, gdzie odbywa się przegląd piosenki maryjnej, w którym sanktuarium jest cudowny obraz i czym słynie? Wszystkiego dowiecie się z programu U proboszcza w parafii, który co tydzień gości na naszej antenie i stara się przybliżać codzienne życie parafii archidiecezji poznańskiej oraz starań ich proboszczów. Zapraszamy w każdy czwartek o 12.30.
0: Autopromocja. Radio Emaus. Dobre radio.
5: Dziwę do 30 na naszych radiowych zegarach w studiu Piotr Wielicki. Dzień dobry, cześć Piotr.
6: Dzień dobry, panie Kubo.
5: Dzień dobry, panie Piotrze. Pan mi powie, co będzie dzisiaj w informacjach?
6: Co będzie, proszę pana, dzisiaj będą bardzo ciekawe informacje. Może rozpocznę od tego, że rusza sezon grzewczy. Już dziś kaloryfery będą ciepłe w mieszkaniach na Piątkowie. Na jakich osiedlach później to w informacjach. No dalej, co się wiąże także z, w pewnym sensie na pewno z sezonem grzewczym, to to, że ryzyko pożarów czy zatruć czadu z tym się wiąże. No i dzisiejszej nocy doszło do 3 interwencji strażaków w Wielkopolsce właśnie związanych z czadem. 2 osoby się podtruły tym czadem, więc będziemy mówić i ostrzegać, tak jak się przygotować do tego sezonu grzewczego. Właściwie już powinniśmy być przygotowani. No ale jeszcze co można zrobić, tak, żeby zmniejszyć to ryzyko i uniknąć zatrucia czadem. Co dalej? Utrudnienia w centrum Poznania. Chodzi głównie o ulicę Roosevelta. Tam niestety te prace się przedłużą, w związku z czym utrudnienia potrwają dłużej i tutaj zwłaszcza pasażerowie linii tramwajowych muszą się liczyć z objazdami. Wykopki ziemniaczane w Wielkopolskim Parku Etnograficznym w Dziekanowicach już w tę niedzielę. Więcej opowiemy oczywiście w naszych informacjach. I również powiemy o tym, że na terenie Nowego Grotowiska przy ulicy Lutyckiej w Poznaniu postępują prace. Tam już wykonano fundamenty i stawiane jest, montowana jest konstrukcja stalowa tych przyszłych obiektów. No i nie wiem, czy jeszcze mam chwilkę, tak? Również powiemy o konkursie poznańskiego wolontariusza roku. O tym, że we Wschowie powstało Centrum Usług Społecznych. Wyjaśnimy, co to jest i co się tam będzie działo. 5 lat obchodzi Centrum Szyfrów Enigma i z tej okazji też przygotowano atrakcję. A w sobotę Dzień z Historią na Kolegiackiej.
5: No i bardzo dziękuję.
6: Odsyłam do naszych serwisów cogodzinnych.
5: Tak jest, najbliższy o godzinie 10. Piotr Wielicki. Dzięki
6: bardzo
5: wielkie.
6: Dziękuję.

0: Radio Emaus. Dobre radio.
1: No i wracamy do naszego porannego konkursu. Dzisiaj do wygrania zestaw książkowy od Radia Emaus. Jeżeli chcecie zgarnąć taką nagrodę, wysyłacie SMS 7148, powtarzam, 7148, w treści wpisujecie Emaus, stawiacie kropkę, piszecie imię i nazwisko, a następnie odpowiadacie na pytanie o wasze ulubione miejsce nad morzem. I tutaj mam na myśli inaczej. Możecie napisać o miejscu w Polsce albo za granicą, także tutaj macie dowolność. Ulubione miejsce nad morzem. A pytam was dlatego, ponieważ dzisiaj mamy właśnie Światowy Dzień Morza, więc tym bardziej to pytanie, to zagadnienie pięknie pasuje. Myślę, że pasuje również cena za koszty SMS-a, bo koszt wynosi złotówka i 23 grosze już z podatkiem VAT. Zapraszam was bardzo gorąco do uczestnictwa w konkursie. Przypominam, dzisiaj prosimy was o wasze ulubione miejsce nad morzem. Może być Polska, może być zagranica. Za parę minut rozwiązujemy konkurs, ale póki co pogramy. No i to też będzie taki utwór również o lecie, ale również o jesieni. No dobra, o zimie i o wiośnie też. Cztery pory roku. Wiktor Waligura, Dry Skull.

0: Radio Emaus. Na dobry dzień.
1: No i kończymy nasz poranny konkurs. Dzisiaj do wygrania był zestaw książkowy właśnie od Radia Emaus. Prosiłem was dzisiaj w konkursie o podzielenie się waszym ulubionym miejscem nad morzem. I dzisiaj wygrywa Seweryn, który napisał, że jego ulubionym miejscem nad morzem jest Mielno. Seweryn, gratuluję tobie wygranej w dzisiejszym porannym konkursie. Za moment skontaktuję się z tobą SMS-owo, żeby potwierdzić twoją wygraną, a także żebyś wiedział, jak ją odebrać, bo jest ona już twoja. Bardzo wam dziękuję za dzisiejszy poranek. Kuba Antkowiak odmeldowuje się sprzed mikrofonu. Dziękuję także Piotrowi Wielickiemu, który był odpowiedzialny za informacje Radia Emaus. Od godziny 10 do godziny 14.30 będzie z wami obecny już w studiu Tomek Wandel. Także koniecznie zostańcie z Radiem Emaus. No i co? My się słyszymy jutro po południu 14.30 do godziny 19.00. Miejcie dobry czwartek. Trzymajcie się. Na razie.

Radio Emaus. Dobra muzyka na dobry dzień. Reklama.

0: Cabral Car. Prosto i ekologicznie.
1: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce Moje ING, a zyskasz do 900 zł w promocjach. Poinformuję, teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
2: Plany ING to pakiety usług dostępne z kontem osobistym. Maksymalna kwota nagród w promocjach zależy od wybranego planu. Aplikacja Moje ING to wersja usługi bankowości elektronicznej na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji, konta pełne korzyści, poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
3: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl. Akumulatorowy klucz uterowy 20 V Parkside w zestawie z akumulatorem i ładowarką. Aż 100 zł taniej, tylko 199 zł. Najniższa cena z 30 dni 299 zł.
4: Lidl, to się opłaca.
5: Po reklamie. Radio Emaus. Dobre radio. Na dobry dzień.
6: Jest to czwartek, 24 września, minęła 10.
7: Informacje Radia Emaus. Zaprasza Piotr Wielicki.
8: Senat zajmie się dziś ustawą o nadmiarowych zyskach koncernów paliwowych. W Poznaniu trwają targi Polagra i Toropak. Muzeum Wikliniarstwa i Chmielarstwa w Nowym Tomyślu zaprasza na festyn rzemiosłu. Przed południem obrady w nowy Senat. Senatorowie mają dziś m.in. przeprowadzić głosowanie nad ustawą o nadmiarowych zyskach koncernów paliwowych. Dzięki tym przepisom będzie można ponownie uruchomić program CPN, czyli ceny paliw niżej. To drugie podejście do uregulowania tej kwestii. Poprzednia wersja ustawy została skierowana przez prezydenta do Trybunału Konstytucyjnego.
7: Informacje z Poznania.
8: W odnowionej formule w Poznaniu rozpoczęły się kolejne targi żywności Polagra. Eksperci i producenci z branży mleczarskiej, mięsnej czy cukierniczej będą rozmawiać o sukcesach, wyzwaniach i przyszłości polskiej żywności. Ważnym elementem wydarzenia będzie inauguracja nowej inicjatywy, która umożliwia ekspansję krajowych producentów na rynek afrykański, zapowiada wiceprezes MTP Filip Bittner.
9: Sport na przykład afrykański w polskim eksporcie. W sporcie wynosi 1,2%, w związku z czym jest to naprawdę niewielka liczba, a kraje afrykańskie w zależności od kraju sprowadzają produkty rolno-spożywcze między 70 a nawet 90%. W związku z czym jest to bardzo dobry rynek, na który my się musimy otworzyć, na który Unia Europejska musi się otworzyć.
8: Na targach obecni są dyplomaci i eksperci, m.in. z Angolii, Egiptu i Konga. Obok Polagry odbywa się także Taropak, czyli spotkanie branży techniki pakowania i etykietowania. Blisko 270 dzieł będzie można zobaczyć na najnowszej wystawie Anna Krzymańska, medale i plakaty. Już jutro odwiedzający Muzeum Sztuk Użytkowych w Poznaniu będą mogli przyjrzeć się modelom gipsowym, a także projektom rysunkowych medali, które nie zostały zrealizowane. Kurator wystawy dr Witold Garbaczewski przyznaje, że jest to pierwsza tak duża wystawa dzieł poznańskiej artystki.
10: Wystawa jest wyjątkowa, ponieważ jest to pierwsza wystawa na taką skalę Anny Krzymańskiej, jeśli chodzi o drobny relief. To nie jest jej pierwsza oczywiście wystawa indywidualna, ona miała ich kilkanaście, natomiast te wystawy, które do tej pory były organizowane, one pokazywały co najwyżej kilkadziesiąt, powiedzmy, różnego rodzaju plakiet, medali. No to jest zdecydowanie największa wystawa, która do tej pory była zorganizowana. Praktycznie udało nam się pokazać całą artystyczną drogę rozwoju Anny Krzymańskiej poprzez obiekty, które mamy.
8: Wystawę będzie można oglądać do 10 stycznia. Bilet obowiązuje w ramach wstępu do muzeum.
7: Jest Wielkopolski.
8: Muzeum Wikliniarstwa i Chmielarstwa w Nowym Tomyślu zaprasza w najbliższą niedzielę na festyn rzemiosł. W programie imprezy zaplanowano warsztaty z tradycyjnych form rzemiosł i rękodzieła, kiermasz wyrobów rzemieślniczych i rękodzielniczych oraz żywe lekcje historii z pokazami walk wojowników. poprzednich edycjach takie atrakcje cieszyły się zainteresowaniem szczególnie najmłodszych, mówi kierownik muzeum Andrzej Chwaliński.
4: Bardzo oblegany co roku jest warsztat garncarza. Możliwość ulepienia na kole garncarskim różnego rodzaju wyrobów ceramicznych. Tkactwo też się cieszy wśród dzieci zainteresowaniem. W tym roku w ramach takich małych krosien tkackich będą prowadzone właśnie warsztaty tkania.
8: Festyn będzie trwał od godziny 10 do 17.
7: W twojej okolicy dzieje się coś ważnego? Jesteś świadkiem ciekawego wydarzenia? Napisz do nas. emaus@świętywojciech.pl. Radio Emaus. Radio dobrze poinformowane. Sponsorem prognozy pogody jest Poznańskie Biuro Podróży Misja Travel. Organizator całorocznych wycieczek i pielgrzymek lotniczych. www.misjatravel.pl. Pogoda.
6: Drugi dzień jesieni jak na razie jest słoneczny, chociaż tego słońca jest bardzo mało. Później chmur będzie znacznie więcej. W planie mamy nawet przelotne opady deszczu. Na termometrze teraz 13 stopni Celsjusza. Maks temperaturowy prognozowany na dziś to zaledwie 16, byle do wiosny. 1014 hektopaskali na barometrze. Ciśnienie wzrośnie nieco w godzinach popołudniowych.
7: Sponsorem prognozy pogody jest Poznańskie Biuro Podróży Misja Travel. Organizator całorocznych wycieczek i pielgrzymek lotniczych. www.misjatravel.pl. Radio Emaus. Dobre radio na dobry dzień.

Prawie 6 minut po 10. Pierwszy jesienny czwartek potrwa tylko 12 godzin i 4 minuty. Przy mikrofonie Radia Emaus Tomek Wandel. Dzień dobry, zapraszam dzisiaj do godziny 14.30.

0: Radio Emaus. Dobra muzyka w środku dnia.
1: Święci z nieba ściągnięci, czyli zagadkowe historie.
2: Pacyfikus, pacyfik, spokojny, czyniący pokój. Przez wieki było to ulubione imię w zakonie franciszkańskim. Nosiło je w nim wielu braci, ale tylko trzech, nazywanych tym właśnie imieniem, doczekało się chwały ołtarzy. Pośród nich i nasz dzisiejszy święty, pacyfik San Severino. Czy zgodnie z najgłębszym sensem swojego imienia był spokojny? Niestety nie. Doświadczał raczej nieustannych ponagleń i kuksańców ze strony świata. Wcześniej osierocony, oddany pod opiekę surowego wuja, całe lata smagany twardą, górską pogodą Apeninów, gdy jako kapłan wędrował nauczając po małych wioskach. Wystawiony na burzę emocji z racji posiadania daru czytania w myślach i sumieniach penitentów, a począwszy od roku 1688, ma wtedy 35 lat ledwie, to człowiek cierpiący z powodu utrudniającej chodzenie rany na nodze, postępującej ślepoty i głuchoty. Ostatnie lata to czas, w którym nie może nawet sprawować Eucharystii. Co mu zatem pozostaje? Oczyścić serce ze zbędnych poruszeń. Stać się tym, który jest spokojny, który czyni pokój na przekór emocjom i słabościom, który trwa przy Bogu i franciszkańskiej regule. I tak nieprzerwanie przez 15 lat, aż do 24 września 1721 roku, gdy pacyfik San Severino w zgodzie ze swoim zakonnym imieniem w pokoju odchodzi z tego świata po zasłużoną nagrodę w niebie.
1: Święci z nieba ściągnięci, czyli zagadkowe historie.
0: Radio Emaus.

Ta piosenka już chyba zawsze będzie mi się kojarzyć z osobą, której już wśród nas nie ma. Tak czy owak, ja czekam z wielką niecierpliwością na kolejny koncert Robbie Williamsa w Polsce, jako że sierpniowy koncert na poznańskiej Cytadeli niestety, ale przeoczyłem. W kalendarzu 24 września, w tym roku wypada to w czwartek i właśnie dzisiaj mamy czwartek o 10:30. Wyruszymy w muzyczną podróż w czasie. Zaprezentuje się jubilatka, która dziś kończyłaby 85 lat. O 11:30 serwis kulturalny, o 12:30 u proboszcza w parafii audycja Lili Łady i o 14:15 drugie dziś spotkanie z profesorem Jerzym Bralczykiem, czyli zapraszam na jego felieton językowy pod hasłem Słowo o Słowie.

0: Świętej Górze. Wspaniali artyści z Polski i zagranicy, wyjątkowe chóry i orkiestry, charyzmatyczni soliści i dyrygenci. Kolejne odkrycia muzyczne i niepowtarzalny klimat barokowej świątyni. 26-27 września, 3-4 października. Bazylika Świętogórska w Gostyniu. Wstęp wolny. Sakramentalny.
1: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
2: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
3: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w agacie.
2: I zrobiła nam super pokój.
3: Mamo, dzięki!
4: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo 1000 produktów aż do 30% taniej. Tylko w agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
5: Kręci cię szybka gra? Zagraj w Keno. Typuj liczby i graj co 4 minuty. Chcesz większej wygranej? Zagraj z mnożnikiem i pomnóż ją nawet 10 razy. Keno, ale to kręci. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
6: Już dziś w Lidlu wszystkie soki Solevita. 1 litr, 2 plus 1 za grosz. A z kuponem Lidl Plus wszystkie kawy Lavazza. Drugi tańszy produkt, aż 60% taniej. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
7: Lidl, to się opłaca.
8: Po reklamie. Radio Emaus. W środku dnia. Muzyczna podróż w czasie.
9: Czyli zapraszam na muzyczne wspomnienie. 24 września w roku 1941 urodziła się Linda McCartney. Oczywiście w dniu narodzin nazywała się zupełnie inaczej, ale później była żoną wielkiego Paula McCartneya i współtworzyła z nim autorski projekt muzyczny pod nazwą The Wings. Linda McCartney grała na instrumentach klawiszowych. Proszę posłuchać jak.

No nie da się tego faktu ukryć, że przyszła jesień, czas wyciągnąć z szaf, komórek, walizek rzeczy zimowe albo jesienne. Chociaż ja już dzisiaj rano, na przykład jadąc do pracy w samochodzie, no włączyłem ogrzewanie, wprawdzie tylko na 22 stopnie, ale no chłodno było, bardzo chłodno nawet. Dziś imieniny Gerarda i Gerardy. Pogodowe przysłowie mówi na Gerarda, gdy sucho, zima będzie z pluchą. Ojej. A drugie przysłowie. Gerard czasem wróży na to, że z nim przyjdzie drugie lato. Jeszcze godzinę temu na niebie słońce nam świeciło. Przeświecało troszkę przez chmury, teraz tych chmur trochę więcej, ale w przyszłym tygodniu ma powrócić lato? Nie, chyba nie. W przyszłym tygodniu będziemy mieli do czynienia ze złotą polską jesienią. Temperatury na poziomie 22 stopni Celsjusza, czyli całkiem dobrze to się zapowiada. Tymczasem zagra Carlos Santana, a zaśpiewa niejaki Mano. Corazón Espinado za kwadrans 11.

Wcale nie mam ochoty na taniec, śpiewali panowie z grupy Scissors Sisters. Cóż to za nazwa trudna do wypowiedzenia? Scissors Sisters, no tak się czasami zdarza. Ale być może właśnie taniec jest niezłą receptą na przetrwanie jesiennych dni, jesiennych szarówek, bo myślę, że ta szarówka jesienna najbardziej nam przeszkadza. Inaczej się zupełnie patrzy na świat, na otoczenie, gdy jesienią świeci słońce, no i termometr wskazuje też przyjazną temperaturę. Jakie macie pomysły, jakie macie sposoby na przetrwanie takich właśnie jesiennych nastrojów, a być może lubicie takie jesienne nastroje i nie zamienilibyście ich z letnimi klimatami? Napiszcie 601 077 033. Najciekawsze wypowiedzi oczywiście tutaj zaprezentuję na antenie Radia Emaus.

0: Reklama. Czy dojrzałość musi oznaczać mniej energii, mniej ruchu i mniej bliskości? Niekoniecznie. Święty Wojciech Dom Medialny zaprasza 22 października na konferencję Dojrzałość w dobrej formie. Zdrowie, relacje, jakość życia. Dowiesz się, co jeść, by mieć siłę, jak budować relacje, które wzmacniają oraz jak zadbać o sprawność ciała i umysłu. 22 października, godzina 10, Poznań, ulica Arcybiskupa Dymka 188. Liczba miejsc ograniczona. Zapisy marketing@świętywojciech.pl lub pod numerem telefonu 607-887-028. Dojrzałość, bądź w dobrej formie.
1: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie, to się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Schab wieprzowy rzeźnik, cena przed obniżką 15,95, a teraz 9,99 za kilogram. A tylko w poniedziałek. Masło ekstra 83% Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. A teraz 1,99 zł przy zakupie 3 opakowań. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
2: Lidl, to się opłaca.
0: Po reklamie. Radio Emaus. Dobre radio na dobry dzień.

0: Czwartek, 24 września, na zegarze 11.
1: Informacje Radia Emaus. Zaprasza Piotr Wielicki.
2: Poznański zespół żłobków zaprasza na drzwi otwarte. Franciszkanie ze stolicy Wielkopolskiej przygotowują się do obchodów 800-lecia śmierci założyciela zakonu. Schronisko dla zwierząt w Obornikach organizuje zbiórkę kasztanów. W Poznaniu rodzice mogą się wybrać na drzwi otwarte do żłobków. Z tej okazji przygotowano warsztaty dla dzieci oraz spotkania informacyjne dla rodziców. Szczegóły w tej sprawie zna nasza reporterka Natalia Grudzień.
3: Spotkania w miejskich placówkach będą odbywać się do 5 października. Zaplanowano je popołudniami od godziny 17. Podczas drzwi otwartych maluchy mogą wziąć udział w kreatywnych zajęciach i wspólnej zabawie, a ich rodzice dowiedzieć się czegoś więcej o ofercie danej placówki, zobaczyć jej wnętrza oraz poznać jej pracowników. Poznański zespół żłobków skupia 15 placówek zlokalizowanych w różnych dzielnicach miasta. Oferuje malchom zajęcia takie jak zabawy muzyczne, rytmiczne, plastyczne, sensoryczne czy ruchowe. Aby wziąć udział w drzwiach otwartych, należy się zgłosić na wydarzenie za pośrednictwem strony internetowej. Najbliższe spotkanie odbędzie się 1 października w żłobku Calineczka o godzinie 18. Natalia Grudzień, Radio Emaus.
2: 3 października poznańscy franciszkanie będą obchodzić 800-lecie śmierci swojego założyciela. Wydarzenie rozpocznie się średniowiecznym przemarszem ze wzgórza Przemysła na plac Bernardyński. Jak mówi ojciec Michał Baranowski, pod hasłem Śladami biedaczyny z Asyżu wierni przypomną historię świętego Franciszka.
4: Począwszy od tego jego okresu młodzieńczego, młodzież asyska, początki życia rycerskiego, więc przed zamkiem to jak najbardziej pasuje, jego nawrócenie, potem założenie zakonu franciszkańskiego.
2: Następnie w kościele pod wezwaniem świętego Franciszka przy Garbarach odbędą się uroczysta msza święta oraz nabożeństwo Transitus, w którym uczestniczyć będzie arcybiskup Zbigniew Zieliński. Obchody rozpoczną się o godzinie 17. Papież Leon XIV ustanowił ten rok rokiem świętego Franciszka.
1: Informacje z regionu.
2: Schronisko Azorek w Obornikach organizuje zbiórkę kasztanów. Za pieniądze z ich sprzedaży placówka chce kupić karmę dla psów. Najmłodsi najchętniej włączają się w zbiórkę, zaznacza kierownik schroniska Joanna Urbaniak.
5: Z doświadczenia wiemy, że głównie najchętniej zbierają kasztany najmłodsi ze swoimi rodzicami. Organizujemy zbiórkę, najczęściej robimy to przez szkoły, przedszkola, żłobki. Ogłaszamy taką zbiórkę kasztanów. W takich różnych instytucjach rodzice razem z dzieciakami przynoszą kasztany, które są przez nas albo przez pana z nami współpracującego odbierane. I te kasztany są sprzedawane po prostu do skupu kasztanów.
2: Tegoroczna edycja cieszy się wyjątkowo dużym zainteresowaniem, dodaje Joanna Urbaniak.
5: Telefony się urywają. My też wystosowaliśmy bardzo dużo maili i zapytań, czy szkoły i przedszkola te tutaj w najbliższej naszej okolicy są chętne. Także odzew jest bardzo duży. Na pewno na ten moment wiem, że wszystkie obornickie szkoły już kasztany zbierają. Przedszkola też są zaangażowane.
2: Za kilogram zebranych kasztanów schronisko otrzyma około złotówki. Akcja trwa do 25 października. A w najbliższą niedzielę Muzeum Narodowe Rolnictwa i Przemysłu Rolno-Spożywczego w Szreniawie zamieni się w żywe Muzeum Techniki. Podczas jesiennej edycji wydarzenia Retro Show Jesień w domu i zagrodzie zwiedzający zobaczą w akcji unikalne zabytkowe maszyny rolnicze. Retro Show to jedyna impreza w kalendarzu Szreniawskiego Muzeum w całości poświęcona historii mechanizacji wsi. Będzie widowiskowa parada ciągników i maszyn rolniczych z kolekcji muzeum oraz pojazdów od prywatnych kolekcjonerów z całej Polski. Widzowie zobaczą w ruchu legendarne modele marek Ursus, Lanz czy Bizon, a eksperci na żywo skomentują pokazy ich pracy na polu i folwarku. Impreza potrwa od 11 do 17.
1: To były informacje Radia Emaus. Sponsorem prognozy pogody jest Poznańskie Biuro Podróży Misja Travel. Organizator całorocznych wycieczek i pielgrzymek lotniczych. www.misjatravel.pl. Pogoda.
0: Poznaniu zachmurzenie jest i będzie duże, w pozostałej części Wielkopolski zresztą również. Najwyższe temperatury w regionie będą się dziś wahać w zakresie od 13 do 16 stopni Celsjusza. Teraz w Poznaniu jest 14 stopni, ciśnienie na razie stabilne 1014 hektopaskali.
1: Sponsorem prognozy pogody jest Poznańskie Biuro Podróży Misja Travel, organizator całorocznych wycieczek i pielgrzymek lotniczych. www.misjatravel.pl

Gerarda, Maria Severin, Herman, Jaromir, Tomir, Armata, Pofnucy i Kolumba to dzisiejszy Solenizancie. Jest 24 września, czwartek, 267 dzień roku. Tomek Wander z wami do 14.30.

0: Radio Emaus. Dobre radio na dobry dzień. Myśli świętych. Arcybiskup Fulton Sheen.
1: Nigdy nie wierz tym, którzy mówią, kto raz się stał złodziejem, zawsze nim pozostanie, lub marnujesz swoje pieniądze na to bezwartościowe stworzenie. Chrześcijanie tak nie twierdzą. Możesz odrzucić swoją starą naturę i przyoblec się w nową. Ponieważ łaska jest odrodzeniem i nie ma większego znaczenia, jaka była twoja dawna natura.
0: Radio Emaus. Dobre radio.

Taki właśnie paryski klimat przedstawiła nam Christina Aguilera. To piosenka prosto z filmu Moulin Rouge, ale piosenka ma rodowód z lat 70., gdyż bodajże w 74 lub 5 roku wylansowała go niejaka label. Nie polecam spacerów pod jesiennym, zachmurzonym niebem, ale zawsze, gdy jesienna szaruga jest na dworze, na polu, jak to mówią w Krakowie na przykład, można wybrać się do kina. Za chwilę przedstawię dość bogatą na dziś ofertę kina Bułgarska 19, które to kino mieści się tuż przy stadionie Lecha, przy ulicy Bułgarskiej pod numerem 19. To wszystko w serwisie kulturalnym o 11.30, czyli za około 8 minut.

0: Reklama.
1: Zapraszamy na wyjątkowy koncert Teresy Werner i Gorana Karana w Poznaniu. Już 28 listopada w Centrum Kongresowo-Dydaktycznym przy ulicy Przybyszewskiego 37A. Bilety do nabycia internetowo na kupbilecik.pl. Zapraszamy do wspólnej zabawy przy największych przebojach Teresy Werner i Gorana Karana.
2: Dni mijają, czas upływa, myśli moje wciąż przy tobie.
3: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
4: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
5: Za to mama wzięła...

0: Totalizator sportowy. Dajemy miliardy powodów do szczęścia.
1: W tej reklamie wykorzystano głosy wygenerowane przez AI.
2: W Kiku zrobi się teraz naprawdę przytulnie. Odkryj nasze miękkie koce i poduszki w nowoczesnym i eleganckim stylu oraz świetne świece i patyczki zapachowe. Spa dla zmysłów. Już od 18 zł. To i jeszcze więcej w Twoim sklepie. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
3: Po reklamie. Autopromocja.
4: Co wydarzyło się na świecie, w Polsce, w Poznaniu i w Wielkopolsce w ostatnich 7 dniach? Czym żyły media? O tym mówimy w audycji Suma Tygodnia. Najważniejsze tematy, rozmowy i relacje z pierwszej ręki. Słuchaj w każdy piątek po godzinie 20.
3: Autopromocja. Radio Emaus. W środku dnia. Serwis kulturalny Radia Emaus.
5: Na godzinę 15.30 zaprasza Muzeum Narodowe. Tam Agata Migdalska z działu edukacji tegoż muzeum wygłosi wykład pod tytułem Motyw czasu i przemijania. To wszystko z cyklu Maturalnie o sztuce. Na godzinę 16 natomiast zaprasza pracownia ekonomii społecznej Ładne Rzeczy przy Świętym Marcinie na warsztaty ziołowe. O 18 w Osiedlowym Domu Kultury pod Lipami, na Osiedlu pod Lipami koncert zespołu Arka Dantego w Teatrze Polskim. Natomiast o tej samej godzinie wydarzenie, które nazywa się Silent Book, czyli ludzie, książki, rozmowy. Należy zabrać ze sobą ulubioną książkę, aktualnie czytaną, i porozmawiać z kimś na jej temat i poszukać inspiracji do czytania kolejnej. Dwa zaproszenia do Teatru Nowego o 18.30 i Dlatego nie masz męża. Doskonały spektakl na dwie aktorki. Występują Małgorzata Łodej-Stachowiak i Malwina Gejs. O 20.15 natomiast w tymże Teatrze Nowym Ellen Babić. O godzinie 19 w klubie Muzyka na Nowo koncert amerykańsko-islandzki. Wystąpią Ragnar Olafsson, to z Islandii, i Glorious Leader, to z USA. O godzinie 19 doskonały musical na podstawie doskonałego filmu pokaże Teatr Muzyczny. Tam dzisiaj pani Doubtfire. O 20 w Domu Tramwajarza w klubie Pangar 115 wieczór z piosenką nieobojętną kabaretu Klub Szyderców Bis. I jeszcze Kino Bułgarska 19, które zaprasza dziś do późnego wieczora. O 13.20 Misteczka, o 13.30 Powiedz mi co czujesz, o 15.10 O czym sobie nie mówimy, o 15.20 Obcy, o 17.00 raz jeszcze film Misteczka, o 17.20 Vivaldi i ja, o 18.50 Odzyskane, o 19.10 Dzień Dziecka księdza Jana Kaczkowskiego, o 20.20 Kura i o 20.30 film, który szczególnie polecam, Niebo nad Normandią.
3: Radio Emaus.

Andrzej Zaucha, wielkim artystą był. Słuchacie Radia Emaus jeszcze w czwartkowe przedpołudnie, ale do godziny 12 pozostało już niespełna 20 minut. O punktualnie w samo południe zapraszam do modlitwy Anioł Pański. Według słów następnej piosenki w koło jest jednak wesoło, mimo tutaj jesiennych szarówek, jesiennego zachmurzonego nieba i jesiennej niskiej temperatury. Posłuchajcie zatem piosenki o tym, że w koło jest wesoło i być może znajdziemy odpowiedź na pytanie, kogo skarcić za hołdysa. Perfekt.

Za 40 minut w naszym programie, to już będzie popołudniowy program Radia Emaus, premierowe wydanie audycji U proboszcza w parafii, na które zapraszam w imieniu Lili Łady. Ona sama pojawi się też za 10 minut, nieco ponad 10 minut w serwisie informacyjnym, który zaprezentujemy na naszej antenie tuż po modlitwie Anioł Pański.

0: Z obniżką 23,99. Limit 3 kilo i jedno użycie promocji. A do środy pomidory malinowe 6,99 kilo z Delikartą. Cena przed obniżką 10,99. Limit 3 kilo. W delikatesach Centrum.
1: Cześć, tu Michał Piela. Zawód aktora i cukrzyca to trudne połączenie. Dzięki Freestyle Libre 2 kontroluję cukier łatwo, dyskretnie, bez nakłuwania palców. System czuwa nade mną przez całą dobę i sprawdza poziom cukru co minutę. Zmień glukometr na Freestyle Libre 2. Zapytaj swojego lekarza o refundację NFZ. Dowiedz się więcej na libre.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Abbott Diabetes Care Ltd. Upoważniony przedstawiciel Abbott BV. Reklamodawca Abbott Laboratories Poland spółka ZOO.
2: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie, to się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Schab wieprzowy rzeźnik, cena przed obniżką 15,95, a teraz 9,99 za kilogram. A tylko w poniedziałek. Masło ekstra 83% Pilos 200 gramów, cena przed obniżką 4,99, a teraz 1,99 zł przy zakupie 3 opakowań. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
3: Lidl, to się opłaca.
4: Po reklamie.
5: Na dobry dzień!

0: Łaskę Twoją prosimy Cię, Panie, racz wlać w serca nasze, abyśmy, którzy za zwiastowaniem anielskim wcielenie Chrystusa, Syna Twego, poznali, przez mękę Jego i krzyż do chwały zmartwychwstania byli doprowadzeni przez Chrystusa, Pana naszego.
1: Amen. Modlitwa przygotowana i nagrana przez Dominikański Ośrodek Liturgiczny w Krakowie. Informacje Radia Emaus. Zaprasza Lilia Łada.
2: Piknik historyczny na Placu Kolegiackim w Poznaniu. Groźny początek sezonu grzewczego w Wielkopolsce. Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego i inne służby wyjaśniają przyczyny pożaru stacji Starlinków na Mazowszu. W sobotę poznaniacy spędzą dzień z historią na Kolegiackim. To wydarzenie organizowane w ramach 34. edycji Europejskich Dni Dziedzictwa. Szczegóły programu zna nasza reporterka Ania Hajduczek.
3: Na Placu Kolegiackim staną stanowiska instytucji, które pozwolą mieszkańcom cofnąć się w czasie. Od godziny 13 do 17 Wydział Archeologii UAM wystawi zabytki odkryte podczas badań archeologicznych. Niektórych eksponatów będzie można nawet dotknąć. Chętni spróbują także swoich sił przy tradycyjnym kole garncarskim, poznają podstawy tkactwa, a także wykonają własnoręcznie szyty zeszyt. Z kolei Teatr Mozaika zaprasza na namiot muzyki i opowieści, czyli spotkanie pełne sztuki, historii i wspólnej zabawy dla rodzin z dziećmi. Wieczorem o 20:00 fasada Urzędu Miasta zabłyśnie wyjątkowymi kolorami i zostanie na niej wyświetlony wideomapping pod hasłem Światło nieistniejącej kolegiaty. Dzięki połączeniu światła, animacji i muzyki na plac powróci bryła dawnej świątyni z XIII wieku. Anna Hajduczek, Radio Emaus.
2: Groźny początek sezonu grzewczego w Wielkopolsce. Tylko wczoraj w nocy w naszym województwie strażacy interweniowali w 3 zdarzeniach związanych z obecnością tlenku węgla. 2 osoby zostały zabrane do szpitala. Rzecznik wielkopolskich strażaków, aspirant Martin Halasz, apeluje zatem, by już teraz sprawdzić, czy nasze mieszkania są przygotowane do sezonu.
4: Co najmniej raz w roku należy sprawdzić stan techniczny instalacji gazowej, a także przewodów kominowych, dymowych, spalinowych i wentylacyjnych. Trzeba również pamiętać o ich regularnym czyszczeniu, zgodnie z rodzajem stosowanego paliwa. Nie należy zasłaniać kratek wentylacyjnych i zapewnić prawidłową wentylację wszystkich pomieszczeń w naszym domu czy mieszkaniu.
2: Od początku tego roku w Wielkopolsce już ponad o 90 osób zostało podtrutych tlenkiem węgla. W analogicznym okresie ubiegłego roku było ich około 50. Strażacy apelują także, by zakupić czujkę tlenku węgla.
1: Informacje z Poznania.
2: Poznaniacy i poznanianki mogą już wypoczywać w ogrodzie przy ulicy Winiarskiej, gdzie zakończyły się prace remontowe. Istniejąca zieleń została uzupełniona nowymi roślinami. Powstały również alejki spacerowe oraz przestrzeń do odpoczynku z pergolą, ławkami i leżakami miejskimi. A kompozycję dopełni wysiana łąka kwietna. Ogród jest częścią Winiarskiego Centrum Rekreacji i Sportu.
1: Informacje z kraju.
2: Działa policja, działa Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego. Sprawa jest wyjaśniana, mówi minister koordynator służb specjalnych Tomasz Siemoniak o pożarze stacji Starlinku w miejscowości Wola Krobowska, niedaleko Grójca na Mazowszu. W rozmowie z dziennikarzami Tomasz Siemoniak podkreślił, że sprawa jest traktowana bardzo poważnie. Minister nie chciał na tym etapie przesądzać, kto stoi za podpaleniem stacji.
5: Ale oczywiście mamy od 3 lat do czynienia stale z aktami dywersji ze strony rosyjskiej. Były podpalane obiekty, składy meblowe, centrum handlowe Marywilska, były wysadzane tory w okolicy Garwolina, były zabójstwa na zlecenie, także można uważać, że tego typu instalacja, która ma związek z Ukrainą, z wojną na Ukrainie, mogła być celem, ale jak mówię, nie należy od razu tutaj przesądzać, bo po pierwsze dowody, śledztwo, sprawcy i tutaj dajmy po prostu służbom pracować.
2: Senator Prawa i Sprawiedliwości Wojciech Skurkiewicz uważa, że pożar stacji Starlinków to nie przypadek i zastanawia się, czy ochrona takich obiektów jest wystarczająca.
6: Jeżeli okazuje się, że o pożarze tego agregatora czy tego miejsca powiadamiają służby, sąsiedzi czy mieszkańcy, lokalna społeczność, a nie podmioty odpowiedzialne za to miejsce, no to jest sytuacja absolutnie niepokojąca, bo w takim razie rodzi się pytanie, w jaki sposób ta kluczowa infrastruktura z punktu widzenia nie tylko Polski, ale całej Europy Środkowo-Wschodniej była zabezpieczona. Ale mam nadzieję, że polskie służby szybko na ten temat udzielą odpowiedzi.
2: Śledztwo w tej sprawie prowadzi Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego. Jak zapewnił minister koordynator służb specjalnych, badany jest też wątek zabezpieczenia terenu.
1: W twojej okolicy dzieje się coś ważnego? Jesteś świadkiem ciekawego wydarzenia? Napisz do nas. emaus@świętywojciech.pl. Radio Emaus. Radio dobrze poinformowane. Sponsorem prognozy pogody jest Poznańskie Biuro Podróży Misja Travel. Organizator całorocznych wycieczek i pielgrzymek lotniczych. www.misjatravel.pl. Pogoda.
7: Dzisiaj nie jest ciepło, jest wręcz zimno. Maksymalnie słupek rtęci zatrzyma się na poziomie 16. Temperatura odczuwalna będzie nieco niższa. Teraz już jest około 15 stopni Celsjusza, czyli zbliżamy się do tego momentu, kiedy to temperatura osiągnie swoją maksymalną wartość. Ciśnienie jest na razie stabilne. Jego wartość to 1014 hektopaskali.
1: Sponsorem prognozy pogody jest Poznańskie Biuro Podróży Misja Travel. Organizator całorocznych wycieczek i pielgrzymek lotniczych. www.misjatravel.pl. Radio Emaus. Dobre radio na dobry dzień.

Przy mikrofonie Radia Emaus Tomek Wandel, prawie 10 minut po 12. Popołudnie zaczynamy bardzo dynamicznie. Zagra Eddie Van Halen, a zaśpiewa Michael Jackson.

0: Dobre radio. Radio Emaus. Dobre radio. W drodze do Emaus. Rozważania pochodzą z Biblioteki Kaznodziejskiej.
1: Najważniejsze to nie budować swojej przyjaźni z Jezusem na czyichś opiniach, tylko spotkać Go osobiście, nawet jeśli to niełatwe. Gdy ziewam ze zmęczenia podczas modlitwy, gdy ofiarowuję potrzebującemu pieniądze, choć na moim koncie chudo, gdy wyczerpany po pracy pomagam sąsiadowi. Kiedy szczególnie poznaję Jezusa osobiście w mojej codzienności?

Katarzyna Grochola powiedziała kiedyś: rolą kobiety w naszej rzeczywistości jest radzić sobie oraz radzić też wszystkim innym. Być może ktoś z was chciałby się odnieść do tego cytatu, do czego gorąco oczywiście zachęcam. 601 077 033. Za chwilę zaśpiewa Billy Joel, a za dłuższą chwilę o 12.30 na naszej antenie pojawi się ponownie Lilia Łada.

0: Reklama.
1: Zapraszamy na 21. Festiwal Muzyka Sacramontana. 4 koncerty w pięknej bazylice na Świętej Górze. Wspaniali artyści z Polski i zagranicy, wyjątkowe chóry i orkiestry, charyzmatyczni soliści i dyrygenci. Kolejne odkrycia muzyczne i niepowtarzalny klimat barokowej świątyni. 26-27 września, 3-4 października. Bazylika Świętogórska w Gostyniu. Wstęp wolny. Sacramontana.
2: Kręci się szybka gra? Zagraj w Keno. Typuj liczby i graj co 4 minuty. Chcesz większej wygranej? Zagraj z mnożnikiem i pomnóż ją nawet 10 razy. Keno, ale to kręci. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
3: Cześć, tu Michał Piela. Zawód aktora i cukrzyca to trudne połączenie. Dzięki Freestyle Libre 2 kontroluję cukier łatwo, dyskretnie, bez nakłuwania palców. System czuwa nade mną przez całą dobę i sprawdza poziom cukru co minutę. Zmień glukomę.

0: 99. A teraz złoty 99 przy zakupie 3 opakowań. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
1: Lidl, to się opłaca.
2: Po reklamie. Radio Emaus. Dobre radio na dobry dzień. U proboszcza w parafii. Zaprasza Lilia Łada.
3: Muzyka sakromontana na Świętej Górze w Gostyniu. Koncert utworów Krzysztofa Wilkusa w parafii pod wezwaniem Zmartwychwstania Pańskiego w Poznaniu. Dni pustyni w kościele pod wezwaniem Świętego Jana Kantego oraz kolejna odsłona Verba Sacra w katedrze. Jak zawsze wiele się dzieje w parafiach archidiecezji poznańskiej.
2: U proboszcza w parafii.
3: Dzieła Bacha, Händla, Scarlattiego, a także Zeidlera i Sztamica. To wszystko w przepięknych wnętrzach Bazyliki na Świętej Górze w Gostyniu. 26 września ojcowie Filipini zapraszają na 21. Festiwal Muzyki Oratoryjnej Muzyka Sacromontana 2026, mówi dyrektor festiwalu Wojciech Czemplik.
4: Jako przedstawiciel Stowarzyszenia Miłośników Muzyki imieniu Józefa Zeidlera i jako dyrektor polecam wszystkie 4 koncerty. Mam wrażenie, że każdy z nich będzie bardzo ciekawy. I zacznę od początku, chyba od pierwszego koncertu, który nazwaliśmy Nieznane Skarby Świętej Góry. I to będą 2 dzieła wykonane koncertowo, jak również nagrane na płytę, czyli Litania Józefa Zeidlera oraz Symfonia Karla Sztamica. To są panowie, którzy tworzyli pod koniec XVIII i na początku XIX wieku równolegle, jeden w Niemczech, jeden w Gostyniu. Niemniej jednak te zbiory gostyńskie i Karla Sztamica, i Józefa Zeidlera mają w swojej bibliotece.
3: Podczas drugiego koncertu 27 września Polska Opera Królewska wykona dzieła Georga Friedricha Händla.
4: Drugi koncert, a więc koncert niedzielny, na który złoży się wykonanie oratorium Fryderyka Händla w wersji koncertowej. Jest to przygotowany program specjalnie przez Polską Operę Królewską i Orkiestrę Historyczną.
3: 3 października natomiast usłyszymy koncert Giganci Baroku z muzyką Johanna Sebastiana Bacha, Georga Friedricha Händla oraz Domenika Scarlattiego. A 4 października wystąpi chór Politechniki Morskiej ze Szczecina. Wstęp na wszystkie koncerty jest bezpłatny.
2: U proboszcza w parafii.
3: Parafia Zmartwychwstania Pańskiego na poznańskiej Wildzie zaprasza 27 września na koncert 16 utworów Krzysztofa Wilkusa. Mówi Tomasz Walenciak, poznański organista i akompaniator.
5: Krzysztof Wilkus przez 40 lat był organistą katedralnym. Koncertował w Polsce i wielu krajach Europy, a jego działalność artystyczna i zaangażowanie w życie poznańskiej katedry na trwałe zapisały się w historii muzycznej Poznania. Był absolwentem klasy organów profesora Leona Batora Akademii Muzycznej w Gdańsku. Swoje umiejętności doskonalił również m.in. w Düsseldorfie i Stuttgardzie, gdzie uczestniczył w kursach improwizacji organowej oraz interpretacji muzyki Bacha i Regera. Do dziś wspominane są jego charakterystyczne harmonizacje, niezwykłe wstępy do pieśni oraz improwizacje organowe. Jego intrada Aperi te Portas Christi otworzyła rok wielkiego jubileuszu 2000 w archidiecezji poznańskiej. W 2005 roku Krzysztof Wilkus został uhonorowany złotym medalem ministra kultury i dziedzictwa narodowego, zasłużony dla kultury polskiej.
3: Koncert rozpocznie się po mszy świętej o godzinie 19.
5: Podczas koncertu usłyszymy utwory napisane na głosy solowe, chór, obój, skrzypce oraz orkiestrę dętą. Będzie to również szczególne wydarzenie dla wszystkich, którym bliska jest twórczość Krzysztofa Wilkusa. Właśnie tego dnia zostanie zainaugurowana działalność Stowarzyszenia imienia Krzysztofa Wilkusa. Podczas koncertu można będzie także nabyć pierwszy zbiór nut zawierający pieśni solowe i duety Krzysztofa Wilkusa.
3: Wykonawcami koncertu będą chór Zmartwychwstanie, kwintet dęty, skrzypce i obój.
2: U proboszcza w parafii.
3: Poznańska parafia pod wezwaniem świętego Jana Kantego 26 września ponownie zaprasza na Dni Pustyni. Organizowane są raz w miesiącu, by dać chętnym możliwość wytchnienia od codzienności. Jak się okazuje, jest to bardzo potrzebne. Tworzymy przestrzeń ciszy, modlitwy i spotkania ze Słowem Bożym, mówi ksiądz Filip Kodur, organizator dni.
6: Pod nazwą Dni Pustyni kryje się dzień, w którym można spędzić prawie 8 godzin na ciszy, modlitwie, no i przede wszystkim słuchaniu Bożego Słowa. Dzień Pustyni przede wszystkim także dlatego, że jest to pewna symbolika oznaczająca

0: za wyjście na pustynię, gdzie można zostawić troszeczkę swoją dotychczasową codzienność, swoje dotychczasowe zadania i pójść tam, żeby doświadczyć jednak czegoś innego niż tego, co właściwie na co dzień się doświadcza. Dlatego pustynia. Myślę, że te dni pustyni są wyzwaniem dla kogoś, kto pierwszy raz się z tą ideą w ogóle spotka. To naprawdę widać, że dla kogoś poświęcenie prawie 8 godzin w ciągu dnia na modlitwę wydaje się trudne, ale też spędzenie tyle czasu w ciszy wydaje się chyba jeszcze trudniejsze.
1: Inspiracją były Dni Pustyni dla Krakowa, organizowane od wielu lat przez Centrum Formacji Duchowej Salwatorianów.
0: To jest inicjatywa, którą podjął już dobrych kilka lat temu ksiądz Krzysztof Wąs, salwatorianin, który jest dyrektorem Centrum Formacji Duchowej w Krakowie. To jest miejsce, gdzie prowadzone są różnego rodzaju sesje, rekolekcje modlitewne, przede wszystkim lekcje divina, ale nie tylko, także na przykład rekolekcje ignacjańskie znane, myślę, też wielu z nas. Natomiast sam ksiądz Krzysztof zresztą o tym mówił, że zaczął zauważać potrzebę, ludzie do niego przychodzili z tym, że widzą, że nie są w stanie poświęcić 8 dni na rekolekcje, czy nawet weekendu. Więc zaproponował w pewnym momencie nawet jeden dzień, taki powiedzmy quasi rekolekcyjny. Kiedy bywałem u niego na rekolekcjach, zresztą nieraz, to mówił o tym, że jest coś takiego jak Dzień Pustyni, tam Dzień Pustyni dla Krakowa, ale zachęcał ksiądz Krzysztof wiele razy też tych, którzy do niego przyjeżdżają, że warto robić takie podobne inicjatywy w swoich miastach, tam gdzie żyjemy, tam gdzie jesteśmy. I kiedyś, dokładnie w 2024 roku, kiedy byłem u niego na rekolekcjach, on o tym powiedział po raz kolejny, a akurat zmieniałem parafię, właśnie świętego Jana Kantego w Poznaniu. I po kilku miesiącach rozeznawania stwierdziłem, tak, może być to miejsce właśnie, gdzie będzie Dzień Pustyni dla Poznania. I tak się zaczęło.
1: Szczegółowe informacje o Dniach Pustyni i to, jak się na nie zgłosić, znajdują się na stronie parafii Jana Kantego w zakładce Dni Pustyni. Najbliższe spotkanie, przypomnijmy, w sobotę 26 września o godzinie 10.
2: U proboszcza w parafii.
1: 4 października o godzinie 17 w Bazylice Archikatedralnej w Poznaniu odbędzie się kolejna odsłona Verba Sacra. Ta odsłona będzie poświęcona świętemu Franciszkowi z Asyżu z okazji 800. rocznicy jego śmierci, mówi Przemysław Basiński, reżyser i pomysłodawca Verba Sacra.
3: Teksty wybrane przez franciszkanina ojca Eliota Mareckiego czytał będzie Michał Porosiński, a oprawę muzyczną przygotuje Jacek Kupka, organista katedralny.
1: Verba Sacra zagości również w Obornikach.
3: Będzie również 5 października powtórzenie prezentacji poświęconej świętemu Franciszkowi w Obornikach, w kościele pod wezwaniem Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny, gdzie od ponad 15 lat realizujemy prezentację w ramach Dni Kultury Chrześcijańskiej. Serdecznie wszystkich zapraszamy.
1: Kolejne spotkanie z Verba Sacra już 15 listopada. Odbędzie się wówczas jubileuszowa gala. Fragmenty Boskiej Komedii Dantego będą czytać Krzysztof Wakuliński, Halina Łabonarska i Andrzej Masztalerz.
2: U proboszcza w parafii.
1: Księża Filipini zapraszają 4 października do sali oratorium imienia świętego Jana Henryka Newmana, do kościoła Najświętszej Marii Panny Matki Kościoła przy ulicy Kołłątaja 42 na Poznańskim Świerczewie na oratorium zatytułowane Różaniec – Ukochana Modlitwa Świętych. To muzyczno-słowna opowieść o historii i pięknie modlitwy różańcowej. Usłyszymy m.in. Andrzeja Michałowskiego, tenor, Michała Zatora, harfa i śpiew, Piotra Paszkiewicza, akordeon, Filipa Grześkowiaka, fortepian, Patrycję Osińską w recytacji, a przygotowanie całości i grę na fortepianie zapewni ksiądz Waldemar Partyka. Na fortepianie usłyszymy również profesora Andrzeja Tatarskiego. Wstęp na wydarzenie jest wolny.
2: Radio Emaus. Dobre radio na dobry dzień.

Radio Emaus. Dobre radio na dobry dzień.

51. Polski Festiwal Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni jest już na półmetku, kończy się w sobotę. Jedną z festiwalowych premier jest film Nasza Rewolucja, który traktuje o miłości Jacka i Grażyny Kuroniów. Film autorstwa Piotra Domalewskiego, który jest reżyserem w tym filmie, w rolach głównych Arkadiusz Jakubik i Marcela Popławska jako Jacek i Grażyna Kuroniowie. W roli syna państwa Kuroniów, Maćka, pojawia się tu niespodzianka, syn Arkadiusza Jakubika, czyli Jakub Jakubik. Miło będzie także zobaczyć na ekranie Jacka Komana w roli Marka Edelmana i Andrzeja Andrzejewskiego w roli Lecha Wałęsy. Ogólnodostępna premiera dla wszystkich widzów we wszystkich kinach w Polsce dopiero 11 listopada, jak się zapewne domyślacie. Ta data jest absolutnie nieprzypadkowa. Czekajmy zatem. Nasza Rewolucja o miłości Jacka i Grażyny Kuroniów już za około półtora miesiąca w kinach.

0: Wracając jeszcze na moment do spraw filmowych, od najbliższego poniedziałku, który będzie ostatnim poniedziałkiem września, ostatnim poniedziałkiem miesiąca, w mojej audycji Muzyka z Celluloidu zacznę przypominać wszystkie epizody Gramy z Bonda, które onegdaj były prezentowane na antenie Radia Emaus. W każdy ostatni poniedziałek miesiąca będzie się ukazywać jeden. W ten poniedziałek rozpoczniemy od roku 1962 i od legendarnego Dr. No, kiedy to w rolę agenta 007 wcielił się sam Sean Connery. Premiera najnowszego, 26. Bonda będzie dopiero za mniej więcej 2 lata, może troszkę wcześniej, może troszkę później, ale tak sobie jakoś to wyliczyłem, że gdy skończę prezentację wszystkich epizodów Gramy z Bonda, no to wtedy akurat przyjdzie czas na premierę zupełnie nowego filmu o przygodach agenta 007.
1: Radio Emaus.
0: Za 5,5 minuty minie 13:00.

0: Reklama. Czy dojrzałość musi oznaczać mniej energii, mniej ruchu i mniej bliskości? Niekoniecznie. Święty Wojciech Dom Medialny zaprasza 22 października na konferencję Dojrzałość w dobrej formie. Zdrowie, relacje, jakość życia. Dowiesz się, co jeść, by mieć siłę, jak budować relacje, które wzmacniają oraz jak zadbać o sprawność ciała i umysłu. 22 października, godzina 10, Poznań, ulica Arcybiskupa Dymka 188. Liczba miejsc ograniczona. Zapisy marketing@świętywojciech.pl lub pod numerem telefonu 607-887-028. Dojrzałość bądź w dobrej formie.
1: W tej reklamie wykorzystano głosy wygenerowane przez AI.
2: W Kiku zrobi się teraz naprawdę przytulnie. Odkryj nasze miękkie koce i poduszki w nowoczesnym i eleganckim stylu oraz świetne świece i patyczki zapachowe. Spa dla zmysłów. Już od 18 zł. To i jeszcze więcej w Twoim sklepie. Kik. Więcej niż się spodziewałeś.

0: to nasi pracownicy tworzą prawdziwe barwy Lidla. Łączy nas wspólna energia, ale wyróżnia nas to, jacy jesteśmy. Każdego dnia tworzymy miejsce, które jest czymś więcej niż pracą. Brzmi dobrze? Pracuj w barwach Lidl już dziś. Dołącz do nas na kariera.lidl.pl. Lidl. To się opłaca.
1: Kręci cię szybka gra? Zagraj w Keno. Typuj liczby i graj co 4 minuty. Chcesz większej wygranej? Zagraj z mnożnikiem i pomnóż ją nawet 10 razy. Keno, ale to kręci. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
2: Po reklamie. Radio Emaus. Dobre radio na dobry dzień.
3: Jest czwartek, 24 września, minęła 13.
2: Informacje Radia Emaus. Zaprasza Lilia Łada.
4: Rusza projekt Rodzice w Centrum. Funkcjonariusze Wielkopolskiego Urzędu Celno-Skarbowego przejęli kolejną partię przemyconych papierosów i tytoniu. Jedna osoba nie żyje, 4 są ranne po ataku nożownika w Jarosławiu na Podkarpaciu. Poznański projekt Rodzice w Centrum 2026 to propozycja bezpłatnych warsztatów oraz spotkań ze specjalistami, które mają pomóc budować silne relacje z młodymi ludźmi. W programie mogą wziąć udział rodzice niemowląt, przedszkolaków i nastolatków. Zajęcia otwarte są także dla dziadków, rodzin zastępczych i pedagogów. W trakcie wydarzenia pojawią się przede wszystkim praktyczne zadania, mówi Justyna Odrzykowska z Fundacji Przy Tobie.
5: Poruszamy tematy trudne, ale niezwykle potrzebne. Mówimy o depresji i lękach u młodzieży, ale też o wyznaczeniu granic z miłością czy radzeniu sobie z cyfrowymi zagrożeniami z sieci. Zależy nam na tym, aby rodzic wychodził od nas konkretnymi narzędziami, a nie z pustą teorią. Chcemy dać poznańskim rodzicom poczucie, że nie są ze swoimi trudnościami sami. Tworzymy bezpieczną przestrzeń, w której można zadać każde pytanie, wyciszyć własne emocje.
4: Wydarzenie w ramach projektu są bezpłatne dla mieszkańców Poznania. Na część warsztatów obowiązują jednak wcześniejsze zapisy. Można się na nie zgłaszać z pomocą strony internetowej fundacji.
2: Informacje z Poznania.
4: Ponad 200 tysięcy sztuk papierosów i 85 kg tytoniu przejęli funkcjonariusze Wielkopolskiego Urzędu Celno-Skarbowego w Poznaniu. Przeszukano wytypowane lokale użytkowe, mieszkania oraz garaże w Koninie, Jarocinie i Golinie, mówi rzeczniczka prasowa Izby Administracji Skarbowej w Poznaniu Małgorzata Spychała-Szuszczyńska.
6: W wyniku tych czynności przejęto łącznie ponad 200 tysięcy sztuk papierosów, w tym 67 tysięcy z białoruskimi znakami akcyzy. Zabezpieczono również 85 kg tytoniu do palenia bez znaków akcyzy oraz ponad 9 tysięcy złotych w gotówce. Największą partię nielegalnych wyrobów znaleziono w jednej z nieruchomości w Koninie. Mundurowi ujawnili tam ponad 96 tysięcy sztuk papierosów i 20 kg tytoniu.
4: Łączna kwota podatku akcyzowego, na którego narażona była administracja skarbowa, wyniosła ponad 398 tysięcy złotych. W przypadku papierosów z białoruskimi znakami akcyzy ustalono również należności celne narażone na uszczuplenie w wysokości 1 316 000 złotych.
2: Informacje z Leszna.
4: Warsztaty tworzenia latawców, konkurs na najładniejszy latawiec, zawody latawcowe, strefa gastronomiczna i występy muzyczne. Leszczyński Bank Żywności zaprasza całe rodziny na Leszczyński Dzień Latawca z wieloma atrakcjami. Impreza odbędzie się na lotnisku. Początek o godzinie 14.
2: Informacje z kraju.
4: Jedna osoba nie żyje, 4 są ranne po ataku nożownika w Jarosławiu na Podkarpaciu. Policja zatrzymała 31-letniego mężczyznę. Do zdarzenia doszło na terenie opactwa sióstr benedyktynek. Rzeczniczka prokuratury okręgowej w Przemyślu Małgorzata Taciuch-Kurasiewicz przekazała Polskiemu Radiu, że na miejscu trwają intensywne czynności procesowe pod nadzorem prokuratury.
7: Mamy potwierdzone, że doszło do ataku osoby uzbrojonej w nóż na terenie opactwa sióstr benedyktynek w Jarosławiu. W tej chwili tam na miejscu wykonywane są intensywne czynności procesowe pod nadzorem prokuratora. Na miejsce udał się prokurator rejonowy z Jarosławia, jak również prokurator okręgowy z Przemyśla. Wiemy, że jedna osoba, która była poszkodowana w tym zajściu, nie żyje. To są informacje potwierdzone, które możemy na tą chwilę przekazać.
4: Do ataku doszło około godziny 9.30 przy ulicy Benedyktyńskiej. Według policji 31-latek narodowości ukraińskiej zaatakował nożem 4 mężczyzn i kobietę.
2: To były informacje Radia Emaus.
8: Sponsorem prognozy pogody jest poznańskie biuro podróży Misja Travel, organizator całorocznych wycieczek i pielgrzymek lotniczych. www.misjatravel.pl. Pogoda.
3: Słońce zajdzie o 18.46. Mało jego promieni jest nam dane dzisiaj oglądać, bo zachmurzenie jest duże, niewykluczone, przelotne albo i nie, opady deszczu. Na termometrze zaokiennym tylko 15 stopni.
8: Sponsorem prognozy pogody jest poznańskie biuro podróży Misja Travel, organizator całorocznych wycieczek i pielgrzymek lotniczych. www.misjatravel.pl.

0: Radio Emaus. Dobra muzyka w środku dnia. Pięć minut z Bogiem.
1: Z Ewangelii według świętego Łukasza. Tetrarcha Herod posłyszał o wszystkich cudach zdziałanych przez Chrystusa i był zaniepokojony. Niektórzy bowiem mówili, że Jan powstał z martwych, inni, że zjawił się Eliasz, jeszcze inni, że któryś z dawnych proroków z martwych wstał. A Herod mówił: Jana kazałem ściąć, któż więc jest ten, o którym takie rzeczy słyszę? I starał się go zobaczyć.
2: Ewangelista mówi, że Herod jest wzburzony, wstrząśnięty, zmącony. Oryginalny tekst grecki używa słowa, które opisuje wzburzoną wodę. Herod zatem nie jest tylko lekko zdziwiony. Jest głęboko poruszony. Kazał zabić Jana Chrzciciela, a teraz słyszy, że ktoś powraca. Sumienie nie zapomina. Można je zagłuszyć i przykryć kolejnymi decyzjami. Wystarczy jednak jedno zdanie, jedno spotkanie, chwila ciszy i wraca to, co miało pozostać zapomniane. Herod pyta, któż to jest i chce go zobaczyć. Nie wiemy, czy z ciekawości, czy z lęku. Pomyśl, co we mnie od jakiegoś czasu szuka odpowiedzi. Przed czym lub przed kim ciągle uciekam wzrokiem.
0: Rozważanie pochodzi z modlitewnika 5 minut z Bogiem, modlitwa na każdy dzień, dodawanego do przewodnika katolickiego w ostatnią niedzielę miesiąca. Radio Emaus.

Mr. Jones to była grupa Counting Crows. Słuchacie popołudniowego programu Radia Emaus. 23 minuty temu minęła godzina 13. Dziś 24 września, w kalendarzu czwartek. Do końca roku już mniej niż 100, bo zostało tylko 98 dni. Dziś imieninowe pozdrowienia mamy dla Gerarda, Gerardy, Marii, Seweryna, Hermana, Jaromira, Tomira, Amaty, Pafnucego i Kolumba. Pozdrawiamy zatem bardzo serdecznie.

0: Reklama.
1: Koncerty Szlagierowa Gala z humorem już 11 października w Poznaniu. Centrum Kongresowo-Dydaktyczne Uniwersytetu Medycznego przy ulicy Przybyszewskiego 37A. Duża dawka najlepszych śląskich szlagierów, folku i dobrego humoru. Bilety dostępne internetowo na kupbilecik.pl.
2: W tej reklamie wykorzystano głosy wygenerowane przez AI.
3: W Kiku zrobi się teraz naprawdę przytulnie. Odkryj nasze miękkie koce i poduszki w nowoczesnym i eleganckim stylu oraz świetne świece i patyczki zapachowe. Spa dla zmysłów. Już od 18 zł. To i jeszcze więcej w Twoim sklepie. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
4: Ta kawa zasługuje na gwiazdkę Michela.
5: Teraz na wybranych stacjach Shell dowolna kawa Shell Cafe 200 ml za 5 zł.
4: Polecam Michel Moron.
5: Najniższa cena z sieci z ostatnich 30 dni przed obniżką 10,99. Szczegóły na Shell.pl.
6: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
7: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
8: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w Agacie.
7: I zrobiła nam super pokój.
8: Mamo, dzięki!
9: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo 1000

Chciałem się w tym roku zgłosić do uczestnictwa w maratonie. W zeszłym roku też chciałem, 2 lata temu też chciałem. Nigdy jakoś się nie zgłosiłem, bo zawsze mnie ta cyfra, ta liczba właściwie przeraża. Ponad 40 kilometrów do przebiegnięcia, ale śmiałków nie brakuje i to bardzo cieszy. A mówię o tym dlatego, ponieważ 4 października po raz 25 w Poznaniu wystartuje ten słynny poznański maraton. W tym roku trasa się trochę zmienia, bo maratończycy pobiegną również przez płytę Starego Rynku. Żeby zapisać się na maraton, to nie trzeba nawet z domu wychodzić. Można to zrobić przez internet, z tym, że uwaga, zapisy mają potrwać tylko do 1 października. Czy tak będzie, to nie wiadomo, bo być może ta pula uczestników się wyczerpie nieco wcześniej. Za 23, 13, 14 oczywiście minie. Za 23 minuty minie godzina 14, żeby tu nikogo nie wprowadzać w błąd. Szybciutko się poprawiam i śpiewa Dawid Pociadło.

Grupa Lombard. Za starych, dobrych i niepowtarzalnych czasów i Szklana Pogoda. Mówiłem o premierze najnowszego filmu Nasza Nadzieja, o historii, opowiadającym o historii miłości Jacka i Grażyny Kuroniów. Pora na awizację pozycji książkowej. Powieść Jakuba Żulczyka zatytułowana Pan Darek. Jej premiera odbędzie się gdzieś w połowie października. Już w tej chwili można zamawiać preordery. Pan Darek to koniec trylogii, którą zapoczątkowała powieść Ślepnąc od świateł. Po drodze mieliśmy nawet serial, potem dawno temu w Warszawie. No i teraz pora na Pana Darka. A Pan Darek to nikt inny jak filmowy Dario, w którego rolę w serialu Ślepnąc od świateł genialnie wcielił się nieodżałowany Jan Frycz. Zapamiętajcie ten tytuł, Pan Darek, zapamiętajcie to nazwisko, Jakub Żulczyk.

naszym programie jeszcze polecam, szczególnie w następnej godzinie, spotkanie z profesorem Jerzym Braczykiem. Pan profesor będzie dziś odpowiadał na pytanie pana Huberta i postara się wyjaśnić, jak to właściwie jest z tym afiliowaniem i co to znaczy afiliować. Zapraszam, godzina 14:15.

0: Reklama. Czy dojrzałość musi oznaczać mniej energii, mniej ruchu i mniej bliskości? Niekoniecznie. Święty Wojciech Dom Medialny zaprasza 22 października na konferencję Dojrzałość w dobrej formie. Zdrowie, relacje, jakość życia. Dowiesz się, co jeść, by mieć siłę, jak budować relacje, które wzmacniają oraz jak zadbać o sprawność ciała i umysłu. 22 października, godzina 10, Poznań, ulica Arcybiskupa Dymka 188. Liczba miejsc ograniczona. Zapisy marketing@świętywojciech.pl lub pod numerem telefonu 607-887-028. Dojrzałość, bądź w dobrej formie.
1: W tej reklamie wykorzystano głosy wygenerowane przez AI.
2: W Kiku zrobi się teraz naprawdę przytulnie. Odkryj nasze miękkie koce i poduszki w nowoczesnym i eleganckim stylu oraz świetne świece i patyczki zapachowe. Spa dla zmysłów. Już od 18 zł. To i jeszcze więcej w Twoim sklepie. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
3: Przepraszam, bo to ważne. Słucha nas ktoś, kto idzie na swoje?
4: No ja. Właśnie otwieram firmę.
3: To krótko. Nowoczesne konto firmowe w PKO Banku Polskim. Wchodzisz w apkę, zakładasz konto w promocji i nie płacisz za jego prowadzenie.
4: To tak się da?
3: No ba.
5: Idź na swoje i załóż konto firmowe za 0 zł za prowadzenie. PKO. Twój bank polski. Sprawdź warunki w regulaminie konto firmowe za 0 zł na pkobp.pl/konto firmowe. Konto w promocji otworzysz do 28 lutego 2027 roku.
6: Po reklamie. Autopromocja.
7: Co wydarzyło się na świecie, w Polsce, w Poznaniu i w Wielkopolsce w ostatnich 7 dniach? Czym żyły media? O tym mówimy w audycji Suma Tygodnia. Najważniejsze tematy, rozmowy i relacje z pierwszej ręki. Słuchaj w każdy piątek po godzinie 20.
6: Autopromocja. Radio Emaus. Dobre radio. Na dobry dzień.
8: Minęła 14.
0: Informacje Radia Emaus. Zaprasza Lilia Łada.
9: Muzeum Pierwszych Piastów zaprasza na wykopki. W parafii Jana Kantego w Poznaniu rozpoczynają się dni pustyni. Jedna osoba zginęła, a 4 zostały ranne podczas ataku w klasztorze benedyktynek. Jak wyglądały wykopki ziemniaków szaterą nowoczesnych maszyn rolniczych? Na to pytanie będzie można poznać odpowiedź już w najbliższą niedzielę, 27 września w Wielkopolskim Parku Etnograficznym w Dziekanowicach. Na uczestników będzie czekać dużo atrakcji, mówi Anna Wieczorek z Muzeum Pierwszych Piastów na Lednicy.
10: Okazja, by przyjrzeć się dawnym metodom pracy na roli i poznać codzienność mieszkańców wielkopolskiej wsi, dla których jesienne wykopki były jednym z ważnych etapów całego roku gospodarczego. Podczas wydarzenia będziemy prezentować dawne narzędzia, dawne maszyny rolnicze, które były wykorzystywane przy zbiorze ziemniaków i nie zabraknie również pracy ludzkich rąk i koni.
9: Wykopki odbędą się w godzinach od 11 do 16.
0: Informacje z Archidiecezji Poznańskiej.
9: Cisza, zatrzymanie i czas tylko dla Boga. Tę formę spędzania wolnego czasu proponuje parafia pod wezwaniem świętego Jana Kantego w Poznaniu w ramach Dni Pustyni. Dla osób, które przychodzą do nas pierwszy raz, jest to niezwykłe doświadczenie, mówi wikariusz parafii ksiądz Filip Kodur.
11: Poświęcenie prawie 8 godzin w ciągu dnia na modlitwę wydaje się trudne, ale też spędzenie tyle czasu w ciszy wydaje się chyba jeszcze trudniejsze. Doświadczenie, czy moje osobiste, ale też tych, którzy w dniach pustyni uczestniczą, pokazuje, że ten trud, który na początku wydaje się ogromny i czasami urasta do ogromnych rozmiarów, okazuje się, że jest trudem, który wydaje tak niesamowite owoce, że potem tej ciszy się pragnie, że pragnie się ją nawet znaleźć w takiej zwykłej codzienności każdego dnia.
9: Podczas wydarzenia obowiązuje tradycja czytania Biblii Lectio Divina. Najbliższe dni pustyni odbędą się w najbliższą sobotę. Zalecenia dla uczestników oraz zapisy znajdują się na stronie internetowej parafii.
0: Informacje ze Śremu.
9: Od wczoraj w Śremie działa nowoczesny, zautomatyzowany punkt selektywnej zbiórki odpadów komunalnych, z którego można korzystać przez całą dobę 7 dni w tygodniu. Dzięki temu systemowi samorząd będzie mógł zarządzać odpadami nie na podstawie szacunków, ale danych rzeczywistych. To pozwoli na lepsze zarządzanie odpadami i oszczędności w budżecie.
6: Informacje z kraju.
9: Jedna osoba zginęła, a cztery zostały ranne podczas ataku w klasztorze benedyktynek w Jarosławiu. Jak mówi przełożona klasztoru, siostra Barbara Dendor, napastnik najpierw zachowywał się agresywnie, słownie.
12: To jest taki zamach na naszą też tożsamość tutaj, na nasze bezpieczeństwo, na to dobro, które się tutaj dzieje. To jest teren otwarty i każdy tu może wejść. Dzisiaj z tego, co wiem, to zaczęło się właśnie od takiej agresji, nie? Tego słownej, tego napastnika, gdzie no właśnie, no niech pan się uspokoi, proszę pana, no nie to miejsce i tak dalej, a po wymianie słów zaczęła się akcja.
9: Po ataku na terenie ośrodka zapanowała panika.
12: Jak tutaj weszłam, bo akurat nie wracałam od lekarza, to była wielka panika. Młodzież, która 5 minut, 10 wyszła ze zwiedzania ośrodka, no to była świadkiem. Mówi, no jakiś szaleniec. Nie? I to dopiero, a co się dzieje? Panika, no a czy ktoś zadzwonił po pogotowie? A czy tak, no w ogóle takie, no. Także ciężko. Mamy świadomość, że nie żyje ksiądz Stanisław, a ksiądz Marek jest też w ciężkim stanie.
9: Siostra Barbara podkreśla, że wcześniej nie przypomina sobie podobnych zdarzeń na terenie opactwa. 31-letni podejrzany został już zatrzymany. Policja podała, że sprawcą jest obywatel Ukrainy. Okoliczności ataku są wyjaśniane.
13: W twojej okolicy dzieje się coś ważnego? Jesteś świadkiem ciekawego wydarzenia? Napisz do nas. emaus@świętywojciech.pl. Radio Emaus. Radio dobrze poinformowane. Sponsorem prognozy pogody jest Poznańskie Biuro Podróży Misja Travel, organizator całorocznych wycieczek i pielgrzymek lotniczych. www.misjatravel.pl. Pogoda.
8: Zachmurzenie cały czas jest duże, momentami nawet bardzo duże. Na termometrze tylko 15 stopni, na barometrze 1014 hektopaskali. Wychodząc z domu, nie zapomnijcie wziąć ze sobą parasola, może się przydać.
13: Sponsorem prognozy pogody jest Poznańskie Biuro Podróży Misja Travel, organizator całorocznych wycieczek i pielgrzymek lotniczych. www.misjatravel.pl.

0: Radio Emaus. Dobre radio na dobry dzień.
1: Słowo o słowie. Zaprasza profesor Jerzy Bralczyk.
2: Witam Państwa serdecznie. Pan Hubert pyta, jak to jest z afiliowaniem. Sam pisze, że nastąpiło afiliowanie jednego z wyższych seminariów duchownych do naszego Wydziału Teologicznego, pisze z Uniwersytetu kardynała Stefana Wyszyńskiego. I zaistniał problem, czy afiliowanie ma miejsce przy Wydziale, na Wydziale czy do Wydziału. Sam pan napisał w zdaniu powyżej, że nastąpiło afiliowanie do, a potem pojawiła się wątpliwość. No, oczywiście miał pan rację. Tak właśnie używamy słowa afiliowanie, afiliować, afiliacja do, na przykład do rodziny, a więc także i do wydziału. Dlaczego do rodziny? No bo właśnie afiliacja, afiliare to jest usynowić, usynowienie. Filius to syn, filia córka. Ta filia chyba częściej dzisiaj jest spotykana, mało mamy świadomości, że to córka właśnie, choć mówimy spółka matka, spółka córka, to właśnie filia przecież. No a jeżeli coś afiliujemy, czyli przyjmujemy, no to przyjmujemy do rodziny, afiliowany przy, no moglibyśmy powiedzieć akredytowany przy, ale to już zupełnie co innego. Afiliacja, i tego się trzymajmy, i afiliowanie jest do czegoś, na przykład właśnie do rodziny albo do wydziału, jak w tym przypadku, no, który to wydział także pewnego rodzaju rodziną jest.
1: Słowo o słowie.
2: Pozdrawiam serdecznie.
1: Prosimy o pytania. www.bralczyk.pl
0: Radio Emaus. Dobre radio na dobry dzień.
3: They say the holy water's watered down, and this town's lost its faith. Our colors will fade eventually, so if our time is running out, day after day, we'll make the mundane a masterpiece. Oh my, my, oh my, my love, I take one look at you, you're taking me out.

kalendarzu niezmiennie mamy czwartek, 24 września, no i jesień już mamy. Jeszcze nie tak pełną parą, bo ta pora roku dopiero się rozkręca. Zobaczymy, w którą stronę się rozkręca, no ale już kalendarzowa jesień na pewno jest, a meteorologiczna jesień w ogóle jest już od 1 września z nami. Za chwilę przywita się z wami Arek Szymański. Już serdecznie dziękuję za uwagę. Słyszymy się jutro kilka minut po 10:00. Do usłyszenia, mówi Tomek Wandal.

0: Reklama.
1: Zapraszamy na 21. Festiwal Muzyka Sacramontana. 4 koncerty w pięknej bazylice na Świętej Górze. Wspaniali artyści z Polski i zagranicy, wyjątkowe chóry i orkiestry, charyzmatyczni soliści i dyrygenci. Kolejne odkrycia muzyczne i niepowtarzalny klimat barokowej świątyni. 26-27 września, 3-4 października. Bazylika Świętogórska w Gostyniu. Wstęp wolny. Sacramontana.
2: Cześć, tu Michał Piela. Zawód aktora i cukrzyca to trudne połączenie. Dzięki Freestyle Libre 2 kontroluję cukier łatwo, dyskretnie, bez nakłuwania palców. System czuwa nade mną przez całą dobę i sprawdza poziom cukru co minutę. Zmień glukometr na Freestyle Libre 2. Zapytaj swojego lekarza o refundację NFZ. Dowiedz się więcej na libre.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Abbott Diabetes Care Ltd. Upoważniony przedstawiciel Abbott BV. Reklamodawca Abbott Laboratories Poland spółka z o.o.
3: Kręci cię szybka gra? Zagraj w Keno. Typuj liczby i graj co 4 minuty. Chcesz większej wygranej? Zagraj z mnożnikiem i pomnóż ją nawet 10 razy. Keno, ale to kręci. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
0: Po reklamie. Radio Emaus. Dobre radio. Audycja zawiera lokowanie produktu.
4: To jest podcast Robi się Show, poświęcony kulisom pracy w Teatrze Muzycznym w Poznaniu. Dowiecie się w nim, jak powstają spektakle, poznacie bliżej artystów i realizatorów, a także osoby,

0: Zdecydowanie bardziej marzyliście o tym, żeby po prostu odpocząć i odespać ten premierowy maraton. Zdaję sobie sprawę, że taki poniedziałek po premierze to jest taki specyficzny moment. Wiele tygodni pracy w końcu znalazło swój finał. Spektakl zobaczyli widzowie, pojawiły się pierwsze reakcje, recenzje. Więc chciałabym na początek zapytać, jak wy się po prostu dzisiaj czujecie? Czy bardziej jest to właśnie zmęczenie, ulga, a może jeszcze adrenalina? Michał, od ciebie zaczniemy.
1: To ja zacznę. Czuję się zmęczony, tak. Czuję się bardzo szczęśliwy, tak. Czuję się... Jestem bardzo, bardzo zbudowany tym, co ten spektakl... Takie było moje marzenie, że takie uczucia będzie budził u widzów, ale to oczywiście trzeba zawsze sprawdzić na żywo. Mhm. I rzeczywiście to się udało i to jest wspaniałe, bo cała nasza gigantyczna robota wszystkich nas i całego Teatru Muzycznego w Poznaniu, umówmy się, bo naprawdę to jest ogromne przedsięwzięcie, bardzo, bardzo trudne logistycznie. Ja tam gdzieś jestem na końcu tego łańcucha zależności.
0: Albo na początku,
1: ale raczej wydaje mi się, żeby ważne, żeby podkreślić, jak wiele czynników i różnych zmiennych musi zadziałać, żeby te wszystkie przebiórki Daniela w panią D i w różne inne jeszcze tutaj rzeczy, nie będę spoilerował za dużo, będę się starał w każdym razie, musi zadziałać, żeby to był taki efekt, jaki jest. Reakcje są wspaniałe, ludzie się śmieją, ludzie się wzruszają, więc chyba nie może być wspanialszej nagrody i takiego właśnie samopoczucia poniedziałkowego po premierze, chociaż oczywiście syndrom odstawienia już zaczyna działać. A teraz Adam i Tina.
2: Myślę, że mamy podobnie emocjonalnie. Na pewno jakieś takie zadowolenie i szczęście w takim dowiezieniu, że to faktycznie wyszło i się udało i działa i oby działało jak najdłużej, ale też zbliżający się niedługo zjazd emocjonalny. Myślę, że dzisiaj dzięki temu podcastowi jeszcze nie ruszył ten zjazd, ale myślę, że jest na drodze startu.
1: Tak, przepraszam się za
0: krzywdę. I też planujecie odpocząć teraz po prostu.
3: Chwilkę, oby się udało, tak. Na pewno zawsze jest tak po premierze, że wchodzi ta pustka popremierowa, dziecko idzie w świat.
0: Tak, słyszałam nawet o depresji popremierowej.
2: Tak, jest coś takiego. Tak,
1: autentycznie.
3: My już tego dotykać nie będziemy tak naprawdę, więc dla nas ta przygoda się w sumie...
2: zakończyła.
3: Kończy w tym momencie i to zawsze jest to... U nas to zajmuje tydzień, odchorowanie, tak mniej więcej, żeby dojść, wrócić do normalnego życia i móc zacząć myśleć o innych rzeczach. Faktycznie to trwa. Około tygodnia przeważnie, jak już zdążyliśmy u siebie zauważyć.
2: Tak.
3: I się zacznie jutro to wszystko.
2: Dopiero dotrze do nas to.
3: Tak.
0: Będziecie tęsknić.
3: Już tęsknimy.
0: Już tęsknimy.
3: No. Już wczoraj, jak się żegnaliśmy po premierze z aktorami, z tancerzami, to już było czuć ten moment rozłąki, że trzeba się faktycznie pożegnać.
0: Ale chyba nie na zawsze.
3: Oby.
2: No nie.
1: Myślę, że na pewno nie.
0: Pani Dauptweier to jest historia, którą wiele osób zna przede wszystkim dzięki filmowi z Robinem Williamsem. I pod tą warstwą taką najbardziej charakterystyczną tych przebieranek, gagów, komedii, mamy historię rozpadającej się rodziny, rozwodu, ojca, który bardzo chce utrzymać kontakt z dziećmi. To jest to, co każdy wie o tej historii, jeżeli widział film, ale chciałabym was zapytać, teraz, kiedy tak byliście blisko tej historii, tak mocno w nią zanurzeni i tak na świeżo po tej premierze, czy macie jakieś przemyślenia, jakby coś nowego w tym odkryliście? Czym dla was jest ta historia? O czym ona jest tak naprawdę dla was? Jak wy ją dzisiaj czujecie? Przede wszystkim jestem właśnie ciekawa, Michał, twojej perspektywy. O czym dla ciebie jest pani Dauptweier?
1: Wiesz co, to jest jeden z naprawdę moich ukochanych filmów dzieciństwa. Tym bardziej ta propozycja, która wyniknęła jeszcze nawet przed premierą Rewolty. Dostałem te propozycje od Łukasza Brzezińskiego i powiedziałem mu, dobra, teraz odpalmy Rewoltę i ja sobie to przemyślę. Ale naprawdę wpadłem w panikę, bo kocham ten film. Kocham

0: nieodżałowanego Robina Williamsa. Mm-hmm. Zawsze go kochałem. Jest jednym z moich autentycznie ukochanych aktorów. I to jest dobre słowo, ukochanych, bo tak. Są aktorzy, których podziwiam, którym zazdroszczę, nie wiem, talentu, wyglądu, czegoś. A Robin Williams to jest aktor, który ma taki kluczyk do serca i to jest, mm-hmm. miał. I wszystkie jego role miały ten faktor. To coś, że on po prostu docierał jakoś głębiej, rozbawiał bardziej i wzruszał bardziej niż każdy inny i dlatego naprawdę wpadłem w delikatną panikę, bo się zastanowiłem, czy jestem w stanie wejść w te buty, a to są duże buty do wypełnienia. I oczywiście wiadomo, że musical jest zupełnie inną formą wypowiedzi niż film i mamy tutaj inne narzędzia, które mogą spowodować, że inaczej widzowie będą patrzyli na mnie w tej roli niż oczywiście na ten pierwowzór, który wszyscy znają i kochają.
1: Tak.
0: Ale gdzieś bardzo mocno cały czas czułem ten cień jego nad sobą i chyba dobrze, że tak było, bo bardzo nie chciałem mu uchybić i bardzo nie chciałem uchybić temu, jak ja ten film odbierałem jako dzieciak. Teraz go odbieram zupełnie inaczej, bo jestem już ojcem 15-latki, nomen omen, czyli tak jak mm-hmm, Daniel tak Hillard swojej Lili. Mm-hmm. I też mam pasierbicę, która już w tej chwili ma co prawda 27 lat, Zuzka, a Tonia teraz moja ma 15. Natomiast no jest mi to i oczywiście dookoła tych wszystkich historii o tym, że ktoś się rozstaje, nasi znajomi się rozwodzą, ale jedni się rozwodzą spoko, a inni mają wojnę, a gdzieś i zawsze się pytamy wśród właśnie swoich znajomych na jakichś pogaduchach po prostu, a co z dzieciakami, jak dzieciaki na to reagują i tak dalej, i tak dalej. To jest w tej chwili zupełnie gdzie indziej położony ciężar odpowiedzialności w całej tej historii, bo ja teraz już po prostu patrzę sobie tylko, jak moja córka też oglądała ten spektakl, jakie miała wnioski, mimo tego, że mam cudną żonę Madzie, z którą się jakby jesteśmy chyba szczęśliwą rodziną, tak mi się wydaje. I Tonia jest, mamę i tatę pod jednym adresem, ale jest naprawdę duża szansa, żeby być pod różnymi adresami, a dziecko nie powinno mieć poczucia, że mama i tata, mimo że nie są razem, fajnie by było, ale czasami po prostu tak się wydarzy, że nie. Mhm. Ale dzieci nie powinny na tym tracić. I o tym chyba jest ta historia dla mnie, że ten facet miał taki imperatyw w sobie, żeby po prostu nie zniknąć z ich życia i dowozić jako tata. I to jest super w tej historii dla mnie teraz już jako 46-letniego mnie, a nie tam nastoletniego, który to oglądał pierwszy raz.
1: Ten spektakl jest współcześnioną wersją tej historii z filmu. Dzieci korzystają ze smartfonów, Daniel gotuje, wspierając się filmami z internetu. Miranda projektuje kolekcje dla klubów fitness. Produkcji, czy coś takiego współczesnego wy dodawaliście w procesie?
0: Nie, on już w tej wersji, w którą zakupił Teatr Muzyczny, czyli, ale to jest non-replika, licencja. Tak. Natomiast tekst dokładnie jest przez Jacka Mikołajczyka dokładnie tak przetłumaczony, jak brzmi po angielsku, świetnie zresztą przetłumaczony, bo udało mu się tak ogromną ilość żartów, które wydawały mi się trudne do przeniesienia, tak. Bronić po polsku i działają. Wiem, sprawdziłem już trzy razy i działa.
1: Tak.
0: Działa. To to nic tam przez nas na siłę nie było dodawane, współcześniane. Poza jednym delikatnym słowem do żartu o studentach, który dorzuciłem już ja, ale na to też chyba Jacek się nie obraził.
1: Więc... To był twój pomysł, tak? Na tych studentach?
0: Okay. Nie. Studenci jako tacy byli żartem sami. Ja dodałem, że boli budy.
2: Ale ładnie to podkreśliło, że...
1: Tak, to fajnie wybrzmiało. Tina i Adam, wy pracujecie też przy dużych telewizyjnych show, współpracujecie z gwiazdami polskiej sceny muzycznej. Czy trudno było Teatrowi Muzycznemu w Poznaniu namówić was na pracę przy choreografii do pani Doubtfire?
3: Myślę, że nie trudno nas było, bo kochamy teatr i kochamy musicale i tak jak lubimy robić też rzeczy telewizyjne, jakieś duże projekty sceniczne, to wiadomo też, ale jednak teatr ma swoją inną magię, która jest po prostu niepodrabialna i niepowtarzalna, więc myślę, że tam jest nasze serce i ciężko by było odmówić takiej propozycji.
1: Mm-hmm. Michał mówił o tym, że ten film był dla niego ważny zawsze. Wy też mieliście specjalny jakiś sentyment do pani Doubtfire?
3: Ja go oglądałam w dzieciństwie, ale ja go tak nie pamiętałam dobrze, więc musiałam go sobie odświeżyć. I zresztą, tak jak i Michał powiedział, też kocham Robina Williamsa i w każdej jego roli po prostu robił każdy film. Dzięki niemu chciało się oglądać i się po prostu przywiązywało do tej postaci, co by nie grał. Ale tak, musiałam go sobie odświeżyć i bardzo mi się podobał. On jest po prostu ponadczasowy, mimo wszystko.
2: Ponadczasowy. Ja też pamiętam za dzieciaka i bardzo duże wrażenie na mnie robił ten film, bardzo mi się podobał. Tak samo przed produkcją odświeżyliśmy sobie całą historię i w tym momencie można już było dostrzec dużo więcej głębi, o co chodziło, niż jako dzieciak, gdzie po prostu to bawi.
3: Tak, zdecydowanie.
2: A jednak jak się ogląda już z tym doświadczeniem trochę większym, to faktycznie się wyciąga i wzrusza, bardzo wzrusza ten film. Jest naprawdę ciepłym. Te postacie są mądrze napisane i mają fajne naprzeciw siebie emocje, co też było... Dyskutowaliśmy zresztą o tym, kto, jak i co i dlaczego psychologicznie działa u nich, u rodziców i jak to się przenosi właśnie na dzieciaki.
1: A to ciekawy wątek, ale na próbach dyskutowaliście właśnie o tych postaciach, czy między sobą tak bardziej zakulisowo?
3: My chyba między sobą, tak naprawdę tuż po obejrzeniu filmu, po tym odświeżeniu przed rozpoczęciem prób, no tak, żeby się bardziej zagłębić, rozkminić jakby kto, gdzie, jakie ma motywy i czemu takie działania i czemu takie słowa wypowiada i czemu ma taki charakter, a nie inny.
1: A powiedzcie jeszcze o samym procesie tworzenia choreografii do tego spektaklu. Od czego wy zaczynaliście? Czy najpierw oglądaliście jakieś produkcje zagraniczne pani Doubtfire, czy bardziej z muzyką się osłuchiwaliście? Jak ten proces u was przebiegał?
3: Generalnie słuchaliśmy bardzo dużo tej muzyki. Dostaliśmy od Kuby Czerskiego jak najszybciej, tylko się dało wszystkie podkłady od orkiestry, ale to jeszcze były same podkłady i bez tekstów i bez śpiewania, więc próbowaliśmy sobie sami dośpiewać, o co chodzi, co, gdzie, jak.
0: I dopowiedzieć,
3: tak.
0: I właśnie słowa.
3: Tak, i właśnie patrząc też na tę produkcję broadwayowską, żeby w ogóle poznać jakby melodię, linię melodyczną, co tam oni śpiewają i sobie potem zgodnie ze scenariuszem rozczytać po polską wersję. No ale też ze względu na bardzo, bardzo, bardzo małą ilość czasu, to jeżeli chodzi o próby, to już w większości zaczynaliśmy tak naprawdę od choreografii jakichś takich zbiorowych, żeby zespół mógł sobie wyćwiczyć, wypracować, wytańczyć. I najpierw jakby zajmowaliśmy się tym, chociaż zazwyczaj robimy zupełnie na odwrót i robimy najpierw koncepcję całą i jakby bardziej co się dzieje po kolei w obrazku i tak dalej, ale tutaj przez to, że było bardzo mało czasu, to chcieliśmy dać też zespołowi trochę się zaznajomić tak z tym materiałem, żeby byli, czuli się bardziej komfortowo.
1: A która choreografia była tutaj waszym zdaniem taka najbardziej wymagająca i najwięcej czasu nad nią spędziliście?
3: Są dwie takie choreografie. Nie wiem, która jest bardziej wymagająca. Jedno jest easy peasy, czyli łatwe danie w polskiej wersji.
0: Dla pani Doubtfire wcale nie easy peasy, ale,
3: ale jest oj, dla nas też
0: ale
3: nie
0: jest
3: było.
0: Też make me a woman.
2: Chyba tak, tak. Chyba to make me
0: i tam jest, tam dla nas jest łatwiej, więc ja ją dużo bardziej lubię oglądać. Podziwiam ją
1: no
0: z fotela.
1: Właśnie, bo to jest ta scena twojej pierwszej charakteryzacji i to jest scena, w której pojawiają się znane kobiety.
3: Tak.
1: I rozumiem, że to była też kwestia dopatrzenia pewnych charakterystycznych elementów tych postaci, tak? Żeby oddać chociażby księżną Kate czy Dianę, po to, by te postaci były trochę sobą, a jednocześnie w wspólnej choreografii.
3: Tak, tak, tak. No i przede wszystkim tam było bardzo dużo tych postaci, które trzeba było w tym numerze wprowadzić, przeprowadzić. One musiały wytrzymać przez cały ten numer w charakterze i jeszcze do tego zatańczyć jakąś choreografię i przekazać historię. No bo właśnie tak jak powiedziałaś, to był jest pierwszy moment charakteryzacji i zmiany w ogóle Daniela w panią Doubtfire i bardzo dużo tam było zadań, akcji, które się muszą wydarzyć, oprócz tego, że to miało być ubrane w jakąś, w jakiś taniec. Mm-hmm. Także no faktycznie tak myślę, że to można powiedzieć, że to był najtrudniejszy numer, bo też było więcej ludzi. Mm-hmm. Jest o wiele dłuższy niż Łatwe danie i tam naprawdę to trzeba się było nagimnastykować, żeby to się wszystko udało.
2: Mm-hmm. I dużo też zmian takich, no, pomimo tego, że utwór już powstał, to później z racji na rzeczy techniczne też trzeba było ten utwór tak, przerabiać.
0: Póki byliśmy na baletówce, to
2: wszystko się zgadzało.
0: Potem weszliśmy na scenę.
3: Scena nas zweryfikowała.
0: Się, ona jednak nas zweryfikowała. Ale to się fajnie zmieściło i tak.
1: Mhm. Michał, ty i Patryk Kośnicki dzielicie rolę Daniela Hillarda i pani Doubtfire. I tak naprawdę macie w tym spektaklu kilka wcieleń, bo oprócz Daniela i pani Doubtfire jeszcze dochodzą te głosy i postaci, które tworzycie, ponieważ Daniel
0: jest
1: pracuje
0: aktorem
1: dubbingowy. Co było dla ciebie największym wyzwaniem w zbudowaniu tej postaci? Czy postać pani Doubtfire, czy ten Daniel, czy to, że właśnie pracujesz jako aktor dubbingowy i musisz jeszcze tam wykrzesać z siebie kilka dodatkowych postaci?
0: Myślę, że zdecydowanie Eufegenia Doubtfire była najtrudniejsza. Daniel jest, wiesz, dużo bliższy mnie, w związku z powyższym mogłem gdzieś tam go wyposażyć w jakieś takie swoje naturalne odczucia też właśnie być. Jestem ojcem, więc chyba wiedziałbym,
1: czujesz,
0: jak się w konkretnych sytuacjach ojciec i dzieci zachować. Więc wydaje mi się, że tutaj tak. Natomiast bardzo, bardzo chciałem właśnie i ten Robin Williams znowu gdzieś tutaj patrzył sobie na mnie z góry. Bardzo chciałem, żeby ona była rzeczywiście dowcipna, rzeczywiście zabawna, ale żeby ten rodzaj takiego właśnie wewnętrznego wzruszenia i takiej autentycznej chęci bycia z tymi dziećmi w niej był, mimo tego, że to jest przecież zabawne, bo facet się ubiera w duży kostium kobiety, ma buty na obcasie i kieckę w szkocką kratę i rzuca żartami na lewo i prawo, natomiast żeby właśnie zachować to coś, co u Williamsa było najwspanialsze, że on nawet w niej, jak był na maksa śmieszny, to tam w środku było to coś takiego.
1: No, tak kipiał tą miłością
0: do dzieci. I to było, o to bardzo, mam nadzieję, dbałem i dbać będę i postaram się tego nigdy nie zgubić w tej roli, bo wiem, że to powinno działać tak, jak działała na mnie właśnie rola Williamsa w filmie. Żeby tego nie zgubić, że ta Eufegenia nie jest tylko po prostu śmiesznym, wiecie, tworem, tylko trochę ją trzeba obronić jako fikcyjny po prostu z prostetyków i z maski odlanej i silikonowej twór po prostu, który nagle jest żywy i autentycznie się wzrusza i autentycznie tęskni za swoim zmarłym mężem.
2: I to był bardzo ciekawy proces w ogóle obserwować Michała, jak dojrzewa w nim ta rola? Od pierwszych prób, gdzie żarty były pełne, głośne, mm-hmm. I jeszcze z tempami, które czasami nawet do naszej ekipy potrafiły nie dotrzeć, a na końcu jakby ostatnie spektakle i przedpremierowe pokazy, po prostu my jako zespół siedzieliśmy na widowni i płakaliśmy ze śmiechu.
3: Mimo, że poprzez te tempa znalezione,
2: jak to jest powiedziane, ile wyczekane, jakim głosem, ile się rusza pani Doubtfire ostatecznie, bo to, że pani Doubtfire teraz jest taką panią Doubtfire, jeszcze 2 tygodnie temu była zupełnie inną panią Doubtfire.
1: Zatrzymajmy się przy tym wątku, bo to jest też kwestia ruchu scenicznego. Wy też pracowaliście nad ruchem scenicznym postaci, nie tylko nad tymi choreografiami.
0: Absolutnie jakby, tak.
1: Nad czym wam zależało, jakby, żeby jaka była ta pani Doubtfire? Co w tym jej ruchu chcieliście pokazać? Czy, jakby, bo, no bo nawet jak zobaczyłam te postaci, które wyszły do Starego Browaru w ramach tej akcji flashmobowej, to zwróciłam uwagę, że te wszystkie naście postaci się poruszają w podobny sposób. Mm-hmm. Opowiedzcie trochę o tym, co tam wrzuciliście w tę postać wy jako...
2: Parę, tak naprawdę od nas wyszło parę prostych gestów, parę prostych zachowań.
0: Ale takich zasadniczych.
2: Zasadniczych.
1: Kluczowych.
0: Tak. Ustawiają
2: te, jak trzymać ręce, gdzie torebka ma wisieć, jak stawiamy nogi, jak stoimy, czy nogi są rozłączone, czy są złączone, to też trochę zmienia wygląd całej postaci. A nam zawsze najbardziej zależy, żeby pracować z aktorem i postarać się powrzucać parę tematów, nie zawsze dobrych, też, i też to jest zawsze eksperyment na żywym organizmie, więc czasami również musimy się wycofać z naszych wskazówek, bo się okazuje, że nie działają. Staramy się robić to wspólnie z aktorami. Nigdy nie chcemy narzucić swojej jednej wersji, żeby też właśnie Michał, tak jak Michał czy Patryk, mieli okazję też wrzucić od siebie swoje przemyślenia, żeby zabrać nasze myśli do domu, przemyśleć sobie ze swoim warsztatem, który jest ogromny u chłopaków, i wtedy przychodzą następnego dnia, a słuchaj, wiesz co, bo ja tak pomyślałem, że teraz trochę się mniej poruszę i zobaczę, jak mi to idzie. I masz tak, okej, dobra, spróbujmy w tę stronę. I się okazuje, że wychodzi z całego przebiegu zupełnie inny spektakl, niż graliśmy do tej pory wszystkie sceny, i nagle jest wszyscy zaczarowani, oglądają i nikt nie chce pisnąć ani słowem, bo się zmienia całkowicie temperatura tego, jak panowie grają, poprzez jedną małą myśl.
1: To był fragment podcastu Robi się Show, którego w pełnej wersji możecie od jutra słuchać na kanałach teatru, na Spotify i na YouTube. Do usłyszenia.

Audycja zawierała lokowanie produktu. Radio Emaus. Dobre radio na dobry dzień.

0: To był Garu, śpiewający po francusku, a za chwilę po polsku. Lilia Łada, informacje Radia Emaus, punktualnie o godzinie 15 przedstawi. No tak, będziemy razem z Lilią dzisiaj na popołudnie. Arkadiusz Szymański, ja się witam, bo ja się nie przywitałem z wami, a w końcu my w tym składzie dzisiaj na dobre popołudnie z wami tutaj będziemy i spędzimy ten czas razem. Mam nadzieję, że przyjemnie.
1: Reklama.
2: Przepraszam, bo to ważne. Słucha nas ktoś, kto idzie na swoje?
3: No ja. Właśnie otwieram firmę.
2: To krótko. Nowoczesne konto firmowe w PKO Banku Polskim. Wchodzisz w apkę, zakładasz konto w promocji i nie płacisz za jego prowadzenie.
3: To tak się da?
2: No ba.
4: Idź na swoje i załóż konto firmowe za 0 zł za prowadzenie. PKO. Twój Bank Polski. Sprawdź warunki w regulaminie konto firmowe za 0 zł na pko.bp.pl/konto firmowe. Konto w promocji otworzysz do 28 lutego 2027 roku.
5: W tej reklamie wykorzystano głosy wygenerowane przez AI.
6: W Kiku zrobi się teraz naprawdę przytulnie. Odkryj nasze miękkie koce i poduszki w nowoczesnym i eleganckim stylu oraz świetne świece i patyczki zapachowe. Spa dla zmysłów. Już od 18 zł. To i jeszcze więcej w Twoim sklepie. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
7: Wpadaj do Lidla. To się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl. Akumulatorowy klucz udarowy 20 V Parkside w zestawie z akumulatorem i ładowarką. Aż 100 zł taniej. Tylko 199 zł. Najniższa cena z 30 dni 299 zł.
8: Lidl. To się opłaca.
1: Po reklamie. Radio Emaus. Dobre radio na dobry dzień.

0: Już 15 sekund po godzinie 15.
1: Informacje Radia Emaus. Zaprasza Lilia Łada.
2: Remont przy Kaponierze w Poznaniu potrwa dłużej niż planowano. Jeszcze można się zapisywać na jesienny bieg charytatywny. Do grudnia może zapaść decyzja Amerykanów w sprawie stałej bazy w Polsce. Remont w okolicach Ronda Kaponiera w Poznaniu potrwa dłużej niż wcześniej planowano. Mowa o modernizacji torowiska pomiędzy rondem a mostem teatralnym. Obecnie trwa tam wymiana zwrotnic i krawężników peronowych, mówi Agnieszka Smogulecka z poznańskiego MPK.
3: Z uwagi na konieczność przeprowadzenia dodatkowych prac, odtworzenia kanalizacji teletechnicznej oraz naprawy uszkodzonej nawierzchni drogi rowerowej, prace w tym rejonie potrwają o tydzień dłużej niż pierwotnie zakładano. Zakończą się 2 października.
2: To nie jedyny remont w centrum. Na ulicy Dowbora Muśnickiego pękła płyta torowa. W związku z tym zamknięta jest trasa tramwajowa od węzła Kurnicka do ulicy Podgórnej. Nieznany jest termin usunięcia awarii. Cały czas jest też wyłączona trasa tramwajowa przez Most Chrobrego ze względu na jego przebudowę.
1: Informacje z Poznania.
2: Wciąż można się zapisywać na jesienny bieg charytatywny. Druga edycja tej imprezy odbędzie się 25 października nad poznańską Maltą. Podobnie jak w zeszłym roku, trasa będzie liczyć 10 km. Dla najmłodszych przewidziano kolorowe biegi na dystansach od 200 do 1500 metrów. Cały przychód z wydarzenia trafi do dzieci czekających na dom i ich rodzin zastępczych, zaznacza prezes Fundacji Biegusiem Bartosz Jadczak.
4: Foteliki samochodowe, lekarstwa, rehabilitacje dla potrzebujących dzieci, również ortezy dla dziecka niechodzącego, ale też takie proste artykuły jak pieluchy, ubrania, zakupy po prostu w sklepach drogeryjnych.
2: Ideą biegu jest wsparcie rodzin zastępczych, a tych wciąż brakuje, przyznaje zastępczyni prezydenta Poznania Magdalena Pietrusik-Adamska.
5: W Poznaniu mamy bardzo dużo postanowień sądu i dzieci, które jeszcze oczekują na umieszczenie. Dlatego naszą intencją jest jak najszersze rozpromowanie rodzicielstwa zastępczego i pokazanie wszystkich narzędzi, które możemy dać takiej rodzinie.
2: Ci, którzy zapiszą się na bieg do końca września, otrzymają pamiątkową koszulkę. Szczegóły są dostępne na stronie wydarzenia.
1: Słuchasz informacji Radia Emaus.
2: Miasto Poznań sprzedało województwu wielkopolskiemu działkę przy ulicy Garbary, przylegającą do Wielkopolskiego Centrum Onkologii. Dzięki niej w centrum powstaną nowe obiekty ambulatoryjne oraz składka. Wartość nieruchomości została określona przez rzeczoznawcę majątkowego na 1 680 000 zł. Przy sprzedaży zastosowano 99% bonifikatę. W efekcie cena nieruchomości wyniosła 16 800 zł.
1: Informacje z kraju.
2: Do grudnia może zapaść decyzja Amerykanów w sprawie stałej bazy w Polsce. Mówił o tym w Rzeszowie minister obrony narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz. Jego zdaniem jeszcze w tym roku sprawa może zostać sfinalizowana.
6: Jest decyzja kierunkowa wydana przez prezydenta Trumpa. Pracujemy nad tym, żeby ostateczna decyzja, już formalna, zatwierdzona, podpisana, była podjęta w ciągu najbliższych tygodni. Moi zastępcy, którzy są właśnie teraz w Stanach Zjednoczonych, mówią o tym, że będzie się to zbiegać z zakończeniem przeglądu stacjonowania wojsk amerykańskich w Europie, który został określony na koniec listopada lub grudzień. Do grudnia powinniśmy się spodziewać ostatecznej decyzji.
2: Wicepremier i minister obrony narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz miał polecieć wczoraj do Stanów Zjednoczonych, by spotkać się z amerykańskim sekretarzem obrony Pete'em Hegsethem. Wizyta polityka została przełożona na pilną prośbę Amerykanów, a za ocean polecieli wiceministrowie.
1: To były informacje Radia Emaus. Sponsorem prognozy pogody jest Poznańskie Biuro Podróży Misja Travel, organizator całorocznych wycieczek i pielgrzymek lotniczych. www.misjatravel.pl. Pogoda.
0: Czy 14 stopni to jest dużo? No myślę, że dużo, jak spojrzymy w kalendarz, że to 24 września. 14 stopni, całkiem przyjemna pogoda. Niebo, no niebo jakie jest, każdy widzi pewnie za swoim oknem, ale trochę chmur będzie, trochę słońca będzie, trochę błękitnego nieba, no tylko te zachody słońca takie jakieś wczesne. 18.47, no to już jest lekka przesada. Mogłoby słońce z nami zostać trochę dłużej, no ale 18.47 wtedy, dzisiaj, o tej porze właśnie będzie zachód słońca. Jeśli ktoś się wybiera, to może się wybrać. My się z Lilią nie wybieramy, bo my w pracy będziemy jeszcze wtedy. Chyba. Ale dobra jakość powietrza. Dzisiaj także okna można otworzyć, wywietrzyć, świeże powietrze nad stolicą Wielkopolski.
1: Sponsorem prognozy pogody jest poznańskie biuro podróży Misja Travel. Organizator całorocznych wycieczek i pielgrzymek lotniczych. www.misjatravel.pl. Radio Emaus. Dobre radio na dobry dzień.

0: Lilia Łada, Arkadiusz Szymański. My z wami dzisiaj na dobre popołudnie. No Lilio, dzień dobry w ogóle pani redaktor, bo ja powiem szczerze, już zapomniałem jak ty wyglądasz w ogóle. Tak się ostatnio jakoś nie zazębiamy dyżurami.
1: No tak jakoś wyszło. Ale wyglądam tak samo jak zawsze, tu się nic nie zmieniło.
0: A ja?
1: Też.
0: Dobrze, no to jest okej. Czyli wszystko w porządku. Lilia Łada, Arkadiusz Szymański i teraz zagramy dynamicznie. A co? A popołudnie niech będzie dynamiczne. W końcu większość z nas wychodzi z pracy. Oprócz radiowców oczywiście.

0: Radio Emaus na dobre popołudnie.
1: Święci z nieba ściągnięci, czyli zagadkowe historie.
2: Pacyfikus, pacyfik, spokojny, czyniący pokój. Przez wieki było to ulubione imię w zakonie franciszkańskim. Nosiło je w nim wielu braci, ale tylko trzech, nazywanych tym właśnie imieniem, doczekało się chwały ołtarzy. Pośród nich i nasz dzisiejszy święty, pacyfik San Severino. Czy zgodnie z najgłębszym sensem swojego imienia był spokojny? Niestety nie. Doświadczał raczej nieustannych ponagleń i kuksańców ze strony świata. Wcześniej osierocony, oddany pod opiekę surowego wuja, całe lata smagany twardą, górską pogodą Apeninów, gdy jako kapłan wędrował nauczając po małych wioskach. Wystawiony na burzę emocji z racji posiadania daru czytania w myślach i sumieniach penitentów, a począwszy od roku 1688, ma wtedy 35 lat ledwie, to człowiek cierpiący z powodu utrudniającej chodzenie, rany na nodze, postępującej ślepoty i głuchoty. Ostatnie lata to czas, w którym nie może nawet sprawować Eucharystii. Co mu zatem pozostaje? Oczyścić serce ze zbędnych poruszeń. Stać się tym, który jest spokojny, który czyni pokój na przekór emocjom i słabościom, który trwa przy Bogu i franciszkańskiej regule. I tak nieprzerwanie przez 15 lat, aż do 24 września 1721 roku, gdy pacyfik San Severino w zgodzie ze swoim zakonnym imieniem w pokoju odchodzi z tego świata po zasłużoną nagrodę w niebie.
1: Święci z nieba ściągnięci, czyli zagadkowe historie.
0: Radio Emaus.

Nie co dzień można gwiazdę tego formatu jak Robbie Williams usłyszeć na żywo, a w Poznaniu było to możliwe podczas ostatniego festiwalu Bittersweet, a przed momentem właśnie Robbie Williams i utwór Supreme na naszej antenie. Moi drodzy, dzisiaj sporo się będzie działo tutaj, jeśli chodzi o antenę Radia Emaus, bo na przykład o godzinie 18.30 będziecie mogli usłyszeć... Co będzie można przeczytać w najnowszym numerze Przewodnika Katolickiego? Ksiądz Wojciech Nowicki, redaktor naczelny Przewodnika Katolickiego i Piotr Jóźwik opowiedzą o tym, o czym w najnowszym numerze będziecie mogli przeczytać. To już o 18.30. Ja powtarzam tę godzinę, bo ona się zmieniła w porównaniu z poprzednią ramówką. Teraz o 18.30 popołudnie z Przewodnikiem właśnie w czwartki, czyli dzisiaj. No a o 20.10 dzisiaj zapraszam serdecznie tych wszystkich, którzy czują się seniorami albo czują się sympatykiem, sympatyczką seniora. Seniorów, bo o 20.10 Maciej Gładysz i Centrum Inicjatyw Senioralnych, a właściwie z tego centrum Wojciech Bauer. No i to będzie audycja nie tylko dla seniorów na naszej antenie. Dojrzali na fali. Myślę, że i seniorzy, i nieseniorzy chętnie posłuchają o targach Viva Seniorzy, bo dzisiaj o tym będzie w tej audycji, więc myślę, że warto o 20.10 być blisko.

0: Reklama. Czy dojrzałość musi oznaczać mniej energii, mniej ruchu i mniej bliskości? Niekoniecznie. Święty Wojciech Dom Medialny zaprasza 22 października na konferencję Dojrzałość w dobrej formie. Zdrowie, relacje, jakość życia. Dowiesz się, co jeść, by mieć siłę, jak budować relacje, które wzmacniają oraz jak zadbać o sprawność ciała i umysłu. 22 października, godzina 10, Poznań, ulica Arcybiskupa Dymka 188. Liczba miejsc ograniczona. Zapisy marketing@świętywojciech.pl lub pod numerem telefonu 607-887-028. Dojrzałość? Bądź w dobrej formie.
1: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce Moje ING, a zyskasz do 900 zł w promocjach. Poinformuję, teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
2: Plany ING to pakiety usług dostępne z kontem osobistym. Maksymalna kwota nagród w promocjach zależy od wybranego planu. Aplikacja Moje ING to wersja usługi bankowości elektronicznej na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji, konta pełne korzyści. Poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
3: Kręci Cię szybka gra? Zagraj w Keno. Typuj liczby i graj co 4 minuty. Chcesz większej wygranej? Zagraj z mnożnikiem i pomnóż ją nawet 10 razy. Keno, ale to kręci. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
0: Po reklamie. Radio Emaus. Dobre radio na dobry dzień.

0: to już dzisiaj wieczorem w imieniu papieża Leona XIV. Proprefekt dykasterii do spraw ewangelizacji, kardynał Luis Antonio Tagle, będzie przewodniczył mszy, która ma na celu beatyfikację arcybiskupa Fultona Sheena. Arcybiskup Fulton Sheen należy do najbardziej znanych amerykańskich duchownych XX wieku, którzy wykorzystywali środki masowego przekazu do ewangelizacji. Więcej na jego temat możecie przeczytać chociażby dzisiaj na stronie misyjne.pl. No i tam także ten, sylwetka tego, który nazywany był mikrofonem Boga, bo przez radio, prasę i telewizję docierał z przesłaniem chrześcijańskim do milionów odbiorców, a jego działalność łączyła formację intelektualną z bezpośrednim językiem i troską o zbawienie człowieka. To już dziś wieczorem naszego czasu, a o 14 czasu amerykańskiego będzie beatyfikacja arcybiskupa Fultona J. Sheena, bo Peter John Sheen tak naprawdę się nazywał, to są pełne jego personalia, należy do najbardziej znanych amerykańskich duchownych XX wieku. Dzisiaj wieczorem będzie beatyfikowany.
1: Radio Emaus. Dobre radio na dobry dzień.

już za chwilę na naszej antenie. Fragment wielkiego projektu. Wielkiego projektu, bo ten projekt już od wielu, wielu lat trwa. No i tym projektem jest oczywiście Męskie Granie. Jednoczy zawsze wielu muzyków, wielu artystów i zawsze, no myślę, że miłośnicy tej muzyki czekają na każdą nową edycję, jaki to utwór będzie hymnem Męskiego Grania. No i myślę, że ten utwór, który za chwilę usłyszycie, to jest nie tylko mój ulubiony utwór, ale wielu z was na pewno też polubiło ten hymn Męskiego Grania. Za chwilę u nas na antenie Igor Herbut, Zalia i Vito Bambino w utworze Nareszcie. Nareszcie mogę zagrać utwór Męskiego Grania i myślę, że wielu z was też jest tym faktem zachwyconych. A za 15 minut, niecałe 15 minut, nareszcie będzie można usłyszeć informacje Radia Emaus. Lilia Łada się tutaj pojawi i dowiemy, co się wydarzyło w minionej godzinie, no ale najpierw właśnie zagramy Męskie Granie Orkiestra, Igor Herbut, Zalia i Vito Bambino. Utwór Nareszcie.

Już za 9 minut, niecałe 9 minut, informacje Radia Emaus. Lilia Łada już w gotowości, ale zanim ona, to jeszcze tutaj pojawi się obywatel GC. Niezapomniany Grzegorz Ciechowski zaśpiewa tak trochę autobiograficznie. Bo to będzie taka piosenka, która no, nie jest to autobiografia zespołu Perfect, ale w tym tytule tej piosenki no, można by się doszukiwać i w tekście, że on śpiewa tak naprawdę o sobie. A może każdy z nas może zaśpiewać tę piosenkę o sobie po prostu.

Poczekaj no, już ja cię urządzę. Powtarzasz to, to wszystko co robię. Już mam cię dość, tych oczu pustych. Poczekaj zaraz, bij.

0: Cabral Car. Prosto i ekologicznie.
1: Jak brzmią wielkie liczby totalizatora sportowego? Tak brzmią ponad 4 miliardy złotych przekazane na kulturę. A tak brzmi ponad 19 miliardów złotych przekazane na polski sport. Totalizator sportowy. Dajemy miliardy powodów do szczęścia.
2: Już dziś w Lidlu wszystkie soki Solevita. 1 litr, 2 plus 1 za grosz. A z kuponem Lidl Plus wszystkie kawy Lavazza. Drugi tańszy produkt, aż 60% taniej. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
3: Lidl, to się opłaca.
4: Po reklamie. Autopromocja.
5: Co wydarzyło się na świecie, w Polsce, w Poznaniu i w Wielkopolsce w ostatnich 7 dniach? Czym żyły media? O tym mówimy w audycji Suma Tygodnia. Najważniejsze tematy, rozmowy i relacje z pierwszej ręki. Słuchaj w każdy piątek po godzinie 20.
4: Autopromocja. Radio Emaus. Dobre radio na dobry dzień.

0: jest 16.
1: Informacje Radia Emaus. Zaprasza Lilia Łada.
2: Poznańskie Centrum Szyfrów Enigma ma dziś urodziny. Zarząd Komunalnych Zasobów Lokalowych w Poznaniu wznowił nabór do Społecznej Agencji Najmu. Prace przy budowie kolejnego gratowiska w Poznaniu postępują. Poznańskie Centrum Szyfrów Enigma obchodzi dziś swoje 5. urodziny. To placówka, która przypomina, że historia złamania szyfrów rozpoczęła się właśnie w stolicy Wielkopolski. Choć dziś centrum przyciąga wiele osób, jego kierownik Piotr Bojarski wspomina trudne początki, które przypadły na środek pandemii COVID-19.
3: Nasi zwiedzający bali się przyjść w taki czas do muzeum. Bały się też przychodzić szkoły. A dodatkowo jeszcze mieliśmy remont ulicy Święty Marcin, który bardzo zorganizował naszą działalność, bo przypominam, ulica była rozkopana.
2: Przez 5 lat centrum odwiedziło 250 000 osób. Z okazji urodzin pracownicy już jutro zaproszą na koncert Głupi Komputer. Z kolei w październiku zaprezentowane zostaną 3 spektakle teatralne.
3: Rozgrywać się będą na naszej ekspozycji. To jest spektakl inspirowany życiem i twórczością Henryka Zygalskiego, poznaniaka w gronie łamaczy Enigmy.
2: Premiera odbędzie się 9 października.
1: Informacje z Poznania.
2: Postępują prace na terenie nowego gratowiska przy ulicy Lutyckiej. O szczegółach opowie nasza reporterka Natalia Grudzień.
4: Po zakończeniu robót ziemnych i wykonaniu fundamentów rozpoczęły się montaże konstrukcji stalowych. W najbliższych miesiącach prowadzone będą dalsze prace związane z wykonaniem obiektów, instalacji oraz zagospodarowaniem terenu. Równolegle prowadzone są działania związane z powstaniem kolejnego gratowiska przy ulicy Obodrzyckiej. Obecnie trwa kompletowanie dokumentacji niezbędnej do rozpoczęcia robót budowlanych. Podobnie jak pozostałe gratowiska w Poznaniu, nowe obiekty będą wyposażone w punkty drugie życie rzeczy, umożliwiające mieszkańcom przekazywanie przedmiotów nadających się do ponownego wykorzystania. Planowane jest również uruchomienie miejsc napraw wspierających przygotowanie wybranych rzeczy do ponownego użycia. Natalia Grudzień, Radio Emaus.
2: Zarząd Komunalnych Zasobów Lokalowych w Poznaniu wznowił nabór do programu Społeczna Agencja Najmu 2.0. O szczegółach projektu oraz o tym, do kogo skierowane jest to wsparcie, mówi Łukasz Kubiak, rzecznik ZKZL.
5: Pomoc w przypadku SAN-u 2.0, ona jest skierowana przede wszystkim do przedstawicieli sektora edukacji, ochrony zdrowia, pomocy społecznej, a także dla osób z niepełnosprawnościami. Myślę, że to, co jest ważne dla tych uczestników programu, że mogą liczyć na korzystny najem, ale też to nie tylko najem mieszkań, ale też indywidualne formy wsparcia. To są kursy, szkolenia zawodowe, treningi kompetencji, ale też poradnictwo psychologiczne.
2: ZKZL po pozyskaniu nowej puli mieszkań chce jak najszybciej przekazać je mieszkańcom. Wnioski o udział w programie można składać do 2 października.
1: Informacje ekonomiczne.
2: Ponad 17 milionów pasażerów skorzystało w lipcu i sierpniu tego roku z oferty Polregio. Zdaniem szefów spółki to zasługa coraz lepszej współpracy z urzędami marszałkowskimi. Najwięcej pasażerów Polregio wyruszyło w podróż do stacji Poznań Główny, Kraków Główny, Szczecin Główny, Rzeszów Główny i Gdańsk Główny. W 2 wakacyjne miesiące spółka Polregio uruchomiła łącznie 128 tysięcy pociągów. Dla porównania w roku 2019 było ich 101 tysięcy.
1: W Twojej okolicy dzieje się coś ważnego? Jesteś świadkiem ciekawego wydarzenia? Napisz do nas. emaus@świętywojciech.pl. Radio Emaus. Radio dobrze poinformowane. Sponsorem prognozy pogody jest Poznańskie Biuro Podróży Misja Travel. Organizator całorocznych wycieczek i pielgrzymek lotniczych. www.misjatravel.pl. Pogoda.
0: Dzisiaj maksymalnie 14 stopni na termometrach w Poznaniu można zobaczyć. Już jutro będzie można zobaczyć nawet 15 stopni, jeśli oczywiście sprawdzą się prognozy. A w sobotę 20 stopni w sobotę na termometrach ma być. No i teraz uwaga, jeśli chodzi o warunki biometeo, w nocy dzisiaj będą korzystne, jutro będą korzystne, w sobotę będą korzystne. No to chyba tak powinno zostać, ja tu nie mam nic przeciwko temu. A powiem więcej, widzę niedzielę na horyzoncie, czyli 27 września i w niedzielę 22 stopnie pokażą termometry, prawie bezchmurne niebo, no tylko te noce takie będą troszeczkę chłodniejsze. Z soboty na niedzielę na przykład tylko 7 stopni na termometrach, więc odczuwalna temperatura pewnie będzie dużo, dużo niższa.
1: Sponsorem prognozy pogody jest Poznańskie Biuro Podróży Misja Travel. Organizator całorocznych wycieczek i pielgrzymek lotniczych. www.misjatravel.pl. Radio Emaus. Dobre radio na dobry dzień.

0: Podejrzałem cię troszeczkę. Ty tu widzę, że oglądasz jakąś pogodę w nocy, jaka będzie. Ty coś na noc planujesz?
1: Na noc akurat nie. Na noc zazwyczaj planuję sen.
0: Ale no to zazwyczaj. To mnie intryguje tak troszeczkę. Czyli nie zawsze.
1: No pewnie, że nie zawsze.
0: Czasami wybierasz się gdzieś nocą? Na jakieś spacery?
1: No oczywiście, przecież jest Festiwal Kryminału Granda. Poznański Festiwal Kryminału w najbłodliższy weekend.
0: No tak, dobrze.
1: Wszystkie noce nieprzespane.
0: No dobrze, ale nocą i w ogóle kryminał i noc, to w ogóle mi się tak kojarzy, że ja na pewno bym nie zasnął wtedy. No i to już nawet jakbym chciał zasnąć, to pewnie bym nie zasnął. No ale faktycznie Festiwal Kryminału Granda się zbliża, a że ty jesteś miłośniczką kryminałów, co więcej.
1: No ba.
0: Jesteś takim też twórcą kryminałów. No, może nie wszyscy wiedzą, ale to warto wiedzieć. Lilia Łada, Arkadiusz Szymański, my z wami dzisiaj po południu i teraz będzie The Weeknd. Znaczy taki zespół The Weeknd, bo to jeszcze do weekendu trochę mamy czasu.
1: Ale już niewiele.
0: Ale już niewiele.

0: Radio Emaus na dobre popołudnie. Myśli świętych. Arcybiskup Fulton Sheen.
1: Nigdy nie wierz tym, którzy mówią, kto raz się stał złodziejem, zawsze nim pozostanie, lub marnujesz swoje pieniądze na to bezwartościowe stworzenie. Chrześcijanie tak nie twierdzą. Możesz odrzucić swoją starą naturę i przyoblec się w nową, ponieważ łaska jest odrodzeniem i nie ma większego znaczenia, jaka była twoja dawna natura.
0: Radio Emaus. Dobre radio.

To była Zalia w utworze Tylko mnie kochaj i muszę powiedzieć, że ja tę artystkę, i to przyznaję, odkryłem dopiero za sprawą tegorocznego męskiego grania, bo ona w składzie tegorocznego męskiego grania wystąpiła. Ja nigdy wcześniej, wiem, że może to głupio zabrzmi, ale nigdy wcześniej Zalii nie słyszałem. Nie słyszałem jej możliwości wokalnych, jak sobie radzi na scenie, jak współbrzmi z innymi głosami. No a tu się okazuje, że to jest bardzo utalentowana młoda dziewczyna, która doskonale radzi sobie scenicznie, ma świetne partie wokalne i myślę, że jeszcze nie jedną oktawę w głosie ma zamkniętą, której jeszcze nie pokazała nam nawet w pełnej krasie. Więc myślę, że jeszcze o Zalii usłyszymy, a póki co możemy jej słuchać w wielu utworach na antenie Radia Emaus, między innymi w kompozycjach, które dotyczą męskiego grania, ale też w takich solowych utworach, w takich solowych projektach, jak ten przed momentem. Tylko kochaj mnie, to była Zalia przed momentem na naszej antenie. A tu już za chwileczkę na scenie pojawi się Bruno Mars, ale nie sam. To będzie kompozycja Marka Ronsona. No a o godzinie 16.30 zapraszam na serwis kulturalny. Będzie kilka propozycji kulturalnych. Być może z którejś z nich skorzystacie, no bo w kulturze się sporo dzieje, jak to zawsze w Poznaniu zresztą.

0: Radio Emaus. Dobra muzyka na dobre popołudnie.
1: Robbie Williams się pojawił już dzisiaj u nas na antenie jako ten, który też wystąpił na scenie w Poznaniu na Cytadeli, a tym razem Melanie C. Ona też miała szansę występować w Poznaniu i wystąpiła. I też na poznańskiej Cytadeli.

0: Reklama. Czy dojrzałość musi oznaczać mniej energii, mniej ruchu i mniej bliskości? Niekoniecznie. Święty Wojciech Dom Medialny zaprasza 22 października na konferencję Dojrzałość w dobrej formie. Zdrowie, relacje, jakość życia. Dowiesz się, co jeść, by mieć siłę, jak budować relacje, które wzmacniają oraz jak zadbać o sprawność ciała i umysłu. 22 października, godzina 10, Poznań, ulica Arcybiskupa Dymka 188. Liczba miejsc ograniczona. Zapisy marketing@świętywojciech.pl lub pod numerem telefonu 607-887-028. Dojrzałość, bądź w dobrej formie.
1: Ta kawa zasługuje na gwiazdkę Michela.
2: Teraz na wybranych stacjach Shell dowolna kawa Shell Cafe 200 ml za 5 zł.
1: Polecam Michel Moron.
2: Najniższa cena z sieci z ostatnich 30 dni przed obniżką 10,99. Szczegóły na shell.pl.
3: Cześć, tu Michał Piela. Zawód aktora i cukrzyca to trudne połączenie. Dzięki Freestyle Libre 2 kontroluję cukier łatwo, dyskretnie, bez nakłuwania palców. System czuwa nade mną przez całą dobę i sprawdza poziom cukru co minutę. Zmień glukometr na Freestyle Libre 2. Zapytaj swojego lekarza o refundację NFZ. Dowiedz się więcej na libre.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Abbott Diabetes Care Ltd. Upoważniony przedstawiciel Abbott BV. Reklamodawca Abbott Laboratories Poland spółka z o.o.
4: Po reklamie. Radio Emaus na dobre popołudnie. Serwis kulturalny Radia Emaus.
5: Jędrzej Czarnecki, gitara. Ignacy Dolny, gitara. Wojciech Szóstka, fortepian, to skład zespołu Arka Dantego. Dzisiaj ten zespół będziecie mogli usłyszeć w ODK pod Lipami, w Osiedlowym Domu Kultury pod Lipami. To jest adres osiedle pod Lipami 108A, gdyby ktoś nie wiedział. Ale myślę, że warto się tam wybrać, bo dzisiaj Arka Dantego, czyli ten zespół, zagra tam utwory Jacka Kaczmarskiego. Ale nie tylko te utwory, zagrają też własne kompozycje. Myślę, że warto posłuchać ich kompozycji. Będą dwie gitary i będzie fortepian. I to trio, czyli Jędrzej Czarnecki, Ignacy Dolny i Wojciech Szóstka, tworzą zespół Arka Dantego. I Arka Dantego dzisiaj o godzinie 18 w Osiedlowym Domu Kultury pod Lipami wystąpi. Silent Book, Ludzie Książki Rozmowy, to propozycja, którą ma dzisiaj Teatr Polski w piwnicy pod sceną o godzinie 18. Właśnie w tej piwnicy można się spotkać, ale trzeba wziąć ze sobą książkę, usiąść wygodnie i pozwolić sobie na moment tylko dla siebie. Po godzinie, mniej więcej po godzinie, będzie można porozmawiać o tej książce, a może ktoś poleci swoją książkę temu, kto przyszedł ze swoją książką. Jest jeszcze całkiem inny scenariusz. Książka wciągnie tak bardzo, że nie będzie się miało ochoty na rozmowę z kimkolwiek, nie szkodzi. No i tutaj ważne są zakładki. Każdy, kto zdecyduje się o tym, co się wydarzy dalej, bo można wybrać jedną z zakładek do książki. Żółta zakładka, uwaga, oznacza chętnie porozmawiam. Biała zakładka oznacza wolę czytać. Czyli możecie przyjść ze swoją książką, wziąć białą zakładkę i po prostu sobie czytać tam w tej piwnicy pod sceną, ale możecie też wziąć swoją książkę i żółtą zakładkę i wtedy liczycie na pewną interakcję z osobami, które też tam przyszły i chcą z kimś porozmawiać o książkach. Wczoraj było można porozmawiać o książkach w księgarni.

Reszta wciąż nie jest zapisana. Tak śpiewa Natasha Bedingfield w tym utworze Unwritten. Piękny utwór i też taki z głębokim przesłaniem, bo Katarzyna, tak? Kasia się podpisała, więc nie wiem, czy Kasia, czy Katarzyna, przysłała mi taką myśl przed momentem, która idealnie do tego pasuje, że nigdy nie zobaczysz wielkich rzeczy przed sobą, jeśli wciąż będziesz patrzeć na złe rzeczy za sobą. No tak, bo to, co przed nami, jeszcze nie zapisane, więc warto na nowo kreować to, co może się wydarzyć, a nie powracać do tego, co nam gdzieś tam ciąży z przeszłości. To jest oczywiście bardzo trudne, nie chciałbym tutaj filozofować, ale ta myśl, którą przysłała Kasia, nigdy nie zobaczysz wielkich rzeczy przed sobą, jeśli wciąż będziesz patrzeć na złe rzeczy za sobą. No jest to pewien taki bagaż, pewien kamień, który za nami może się ciągnąć, no i wtedy nie jesteśmy w stanie zobaczyć wielkich rzeczy przed sobą, bo cały czas gdzieś tam czujemy to, co nam gdzieś ciąży z przeszłości. Za chwilę u nas na antenie Under the Bridge. To będzie utwór, który skłania do tego, żeby zejść pod most. Nie. To będzie utwór, który przenosi nas do Kalifornii, gdzie tworzył zespół Red Hot Chili Peppers. I właśnie oni napisali taką piosenkę. W ogóle historia zespołu Red Hot Chili Peppers i Antonego Kiddisa, wokalisty tego zespołu, jest bardzo skomplikowana. Czytałem biografię Antonego Kiddisa, polecam autobiografię i myślę, że to jest dobra książka, żeby lepiej rozumieć ich teksty. I chyba teraz trochę lepiej rozumiem. Under the Bridge, Red Hot Chili Peppers.

8 miliardów uśmiechów, a twój jest moim ulubionym. To jest dopiero komplement. No pięknie, przesłane to do mnie. Nie mam pojęcia, bo ktoś się nie podpisał. No ale nie, oczywiście nie o moim uśmiechu mowa, bo przecież wy uśmiechów radiowców nie widzicie. No bo to jest nasza przewaga, że nas tutaj nie widać, widać tylko, słychać tylko nasz głos. Ja zawsze mówię, że uroda radiowa polega na tym, że medycyna estetyczna i wszelkie programy poprawiające wizerunek, jakieś tam w internecie komputerowe, są po prostu bezbronne w tym przypadku. Ja mówię oczywiście o sobie, nie ujmuję urodzie naszych koleżanek radiowych na przykład, no ale mam świadomość swoich ułomności, dlatego pracuję w radiu, a nie w telewizji. Dobrze, moi drodzy, już za chwilę, niedługo, bo za 10 minut na naszej antenie linia Łada. No, kobieta, po prostu. No i tutaj już o urodzie nie będziemy rozmawiać, bo to po prostu... nijak to porównywać w ogóle. Ona przedstawi informacje Radia Emaus o 17, a to będą najnowsze informacje Radia Emaus. I tuż po informacjach ja powiem wam, co w pogodzie się dzieje. No, ale za wiele się właśnie nie dzieje, bo jest w ogóle ciepło. Jak na 24 września, to pogoda jest taka, no, niewrześniowa, bym powiedział. Będzie się robiło coraz cieplej z każdym dniem, no i będzie bezchmurniało niebo. Piękne.

0: Reklama.
1: Zapraszamy na 21. Festiwal Muzyka Sacramontana. 4 koncerty w pięknej bazylice na Świętej Górze. Wspaniali artyści z Polski i zagranicy, wyjątkowe chóry i orkiestry, charyzmatyczni soliści i dyrygenci. Kolejne odkrycia muzyczne i niepowtarzalny klimat barokowej świątyni. 26-27 września, 3-4 października. Bazylika Świętogórska w Gostyniu. Wstęp wolny. Sacramontana.
2: Cześć, tu Michał Piela. Zawód aktora i cukrzyca to trudne połączenie. Dzięki Freestyle Libre 2 kontroluję cukier łatwo, dyskretnie, bez nakłuwania palców. System czuwa nade mną przez całą dobę i sprawdza poziom cukru co minutę. Zmień glukometr na Freestyle Libre 2. Zapytaj swojego lekarza o refundację NFZ. Dowiedz się więcej na libre.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Abbott Diabetes Care Ltd. Upoważniony przedstawiciel Abbott BV. Reklamodawca Abbott Laboratories Poland spółka z o.o.
0: Po reklamie. Radio Emaus. Dobre radio na dobry dzień.

0: informacje Radia Emaus. Zaprasza Lilia Łada.
1: W Poznaniu zaczyna się sezon grzewczy. Kończy się sezon kolejki Maltanka. Jedna osoba zginęła, a cztery przebywają w szpitalach po ataku nożownika na terenie opactwa benedyktynek w Jarosławiu. Na termometrach coraz niższe temperatury, a to oznacza, że do łask wracają kaloryfery. W stolicy Wielkopolski rozpoczyna się sezon grzewczy. Szczegóły zna nasz reporter Mateusz Markiewicz.
2: W czwartek na uruchomienie ogrzewania w blokach mogą liczyć mieszkańcy Piątkowa. Z kolei od piątku ciepło zacznie sukcesywnie płynąć do lokatorów z pięciu winogradzkich osiedli. Niestety, dla mieszkańców początek sezonu oznacza też wyższe rachunki. Tamtejsza spółdzielnia już zapowiada podwyżki opłat. Z kolei największa w mieście spółdzielnia mieszkaniowa Osiedle Młodych wciąż nie podała oficjalnego terminu, w którym odkręci kurki na swoich osiedlach. Nie ma jedynego stałego terminu, który wyznaczałby początek sezonu grzewczego. Czego spółdzielcy tłumaczą, że jednym z decydujących czynników jest temperatura, która często spada poniżej 10 stopni Celsjusza. Mateusz Markiewicz, Radio Emaus.
1: W Poznaniu to już ostatni moment na przejazd jedną z najstarszych kolejek parkowych w Polsce. Maltanka, która w okresie wakacyjnym codziennie woziła mieszkańców i turystów do nowego ZOO czy Term Maltańskich, odjeżdża na zasłużony jesienno-zimowy odpoczynek. Ostatnia okazja na przejażdżkę będzie w najbliższą niedzielę. Do skorzystania z atrakcji zachęca rzeczniczka Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego Agnieszka Smogulecka.
3: Sama podróż kolejką jest niebywałą atrakcją, zwłaszcza dla najmłodszych. Do końca tygodnia Maltanka jest czynna codziennie. W dni robocze kursy odbywają się co godzinę, a w sobotę i niedzielę tradycyjnie co 30 minut.
1: Kolejka parkowa Maltanka funkcjonuje od 1972 roku i od początku służy wyłącznie pasażerskim przewozom turystycznym.
0: A co z Poznania?
1: Na Zejlanda wraca zieleń. Wzdłuż ulicy powstały szerokie pasy przeznaczone pod nasadzenia zieleni, nowych drzew i krzewów. Dobór roślin uwzględnia cień, który przez część dnia rzucają pobliskie kamienice. Nowe nasadzenia zostaną zabezpieczone słomianymi matami. Mają one chronić jeszcze nieukorzenione rośliny przed zadeptaniem, solą drogową oraz zwierzęcymi odchodami. Koszt prac związanych z odbrukami i nasadzeniami to ponad 180 tysięcy złotych.
0: Informacje z kraju.
1: Jedna osoba zginęła, a cztery przebywają w szpitalach po ataku nożownika na terenie opactwa benedyktynek w Jarosławiu. Sprawca został zatrzymany. Według ustaleń prokuratury jest nim 31-letni obywatel Ukrainy, który w nocy wjechał do Polski z terenu Niemiec. Miał kierować się na przejście graniczne w Korczowej. Nie był związany z klasztorem. O szczegółach tragicznych wydarzeń w opactwie w Jarosławiu mówiła Bożena Harasz-Wołoszyn z prokuratury okręgowej w Przemyślu.
4: Wszedł do pomieszczeń kuchni. Tam doszło do pierwszych takich spotkań z osobami, które uczestniczyły w tym zdarzeniu. Później zdarzenie przeniosło się na teren kościoła, który znajduje się tutaj w opactwie.
1: Prokuratura zapowiada, że zarzuty mogą zostać przedstawione zatrzymanemu w ciągu 48 godzin od zatrzymania, jeśli pozwoli na to jego stan. Na terenie opactwa nadal pracują policjanci, biegli oraz prokuratorzy. Prowadzone są oględziny, zabezpieczane dowody i ustalani świadkowie zdarzenia. Burmistrz Jarosławia Marcin Nazarewicz mówi, że służby będą monitorowały sytuację w mieście. W związku ze zdarzeniem zebrały się zespoły zarządzania kryzysowego. W mieście do końca tygodnia będzie obowiązywać żałoba.
0: To były informacje Radia Emaus. Sponsorem prognozy pogody jest Poznańskie Biuro Podróży Misja Travel. Organizator całorocznych wycieczek i pielgrzymek lotniczych. www.misjatravel.pl. Pogoda.
5: Temperatura dzielnie się broni, bo 14 stopni na termometrach w Poznaniu cały czas jeszcze, ale uwaga, no tu jest ale dość poważne, bo temperatura odczuwalna jest o 3 stopnie niższa. 11 stopni, tyle odczuwamy, a 14 stopni dla zmylenia widzimy na termometrach. Nie wiem, czy to komuś pomaga poczuć się lepiej, że na termometrze jest wyższa temperatura, ale być może tak. Jeśli chodzi o jakość powietrza, ona jest dobra, a pewnie może nawet znakomita, bo i trochę deszcz popadał, i przejaśnienia są, No i wiatr też na wiele sobie pozwala, bo dzisiaj porywy wiatru nawet, moi drodzy, na poziomie 50 km na godzinę. Jutro też będzie podobnie, więc naprawdę wietrznie. No wietrznie, tak. Czapki z głów. Wietrznie.
0: Sponsorem prognozy pogody jest Poznańskie Biuro Podróży Misja Travel. Organizator całorocznych wycieczek i pielgrzymek lotniczych. www.misjatravel.pl.

0: Radio Emaus. Dobre radio. Na dobry dzień.
1: Tak spojrzałaś na zegar, czy spojrzałaś na to, co za chwilę zagramy?
2: Spojrzałam na to, co za chwilę zagramy, bo to tak a propos, spojrzałam też na zegar przy okazji.
1: No właśnie, bo zegar, w zasadzie nie zegar, tylko nasze informacje, które mamy, mówią o tym, że zachód słońca będzie dzisiaj o godzinie 18:47 i ta piosenka musi zdążyć być zagrana przed zachodem słońca, prawda? Potwierdzasz?
2: No tak, ale to jeszcze trochę za wcześnie.
1: No tak, ale to już teraz możemy. Gorzej by było, gdybyśmy to zrobili po 18:47, bo wtedy to już by było nie w czas, jak to niektórzy mówią.
2: Prawda, zgadza
1: się. Nim zajdzie słońce, taki tytuł tego utworu i to będzie kilka osób, bo to będzie zarówno Smolasty, jak i Doda, Filip Leon i jeszcze do tego Wiktor. No to zapraszamy.

0: Radio Emaus. Dobre radio na dobry dzień. W drodze do Emaus. Rozważania pochodzą z Biblioteki Kaznodziejskiej.
1: Najważniejsze to nie budować swojej przyjaźni z Jezusem na czyichś opiniach, tylko spotkać Go osobiście, nawet jeśli to niełatwe. Gdy ziewam ze zmęczenia podczas modlitwy, gdy ofiarowuję potrzebującemu pieniądze, choć na moim koncie chudo, gdy wyczerpany po pracy pomagam sąsiadowi. Kiedy szczególnie poznaję Jezusa osobiście w mojej codzienności?

Andrzej zadał mi pytanie SMS-em. Czy drogowcy nadal pracują za węzłem Krzesiny? No, proszę wybaczyć, Andrzeju, ale ja nie mam widoku na węzeł Krzesiny stąd od nas z redakcji. Jesteśmy dość wysoko tutaj w tym budynku naszym radiowym, ale nie aż tak wysoko, żeby zobaczyć węzeł Krzesiny. Natomiast to jest pytanie do was, słuchacze i słuchaczki. Czy na węźle Krzesiny nadal drogowcy pracują na S11? Takie pytanie zadał Andrzej, jeden z naszych słuchaczy. Jeśli macie wiedzę na ten temat, to poproszę na 601-077-033. No, ale ja mam za to wiedzę natomiast od motosygnałów, że korek jest przed węzłem Poznań Zachód. I motosygnały też podają, że drogowcy za węzłem Krzesiny do Kurnika. No ale to jest informacja sprzed godziny, więc może macie informacje obecne z teraz właśnie, z godziny 17:26. Za chwilę na naszej antenie popołudnie z przewodnikiem katolickim. Nie, no to by było, jeśli by była stara ramówka. A jest nowa ramówka i popołudnie z przewodnikiem katolickim będzie za godzinę. O 18:30 ksiądz Wojciech Nowicki i Piotr Jóźwik opowiedzą o tym, o czym będzie można przeczytać w najnowszym numerze przewodnika katolickiego. Ciekaw jestem, czy będzie arcybiskupie Fultonie Sheenie, który dziś będzie beatyfikowany w Stanach Zjednoczonych.

Dzisiaj użyłem takiego neologizmu, przyznaję, bo tutaj Anna zwróciła mi na to uwagę. Bezchmurnieć, że zacznie bezchmurnieć nam niebo. No to oczywiście, że to jest neologizm, no nie ma takiego słowa, ale gdybyśmy tak się zastanowili nad językiem polskim, to ja myślę, że chętnie mi profesora Jerzego Bralczyka spytał o to, że niebo się zachmurzyło, możemy tak powiedzieć. A na przykład, gdy przestały się chmury pojawiać i zaczęło ich być coraz mniej, to możemy powiedzieć, że się odchmurzyło? No to myślę, że to język polski tutaj nie daje nam możliwości niestety ruchu w tym momencie. Trzeba wymyślać neologizmy. No oczywiście neologizmy, jak prawdą jest, że to niepoprawne jest stwierdzenie, że zaczyna bezchmurnieć albo że się coś odchmurza. Ale skoro się zachmurza, to może się też i odchmurzyć, prawda? No może by i tak mogło. Nie wiem, muszę pana profesora spytać. Myślę, że to jest dobre pytanie. Gdyby język polski przyjął takie słowo jak odchmurzyło się, albo bezchmurnieje na przykład, no to nie wiem, co na ten temat sądzicie. Myślę, że to takie neologizmy, które może by nam pomogły w komunikacji, ale niekoniecznie są poprawne. Ale nie o języku polskim jest tu rzecz. Profesor Jerzy Bralczyk jeszcze się chyba dzisiaj pojawi. Tak, pojawi się jeszcze dzisiaj. 15 minut po godzinie 6. Zapraszam na spotkanie z panem profesorem.

Wyż demograficzny. Czy młodzież w ogóle dzisiaj wie, czy uczniowie wiedzą dzisiaj, co to jest wyż demograficzny? Ja pamiętam i myślę, że wielu z was też pamięta, drodzy słuchacze i słuchaczki. Ja chodziłem do klasy G w szkole podstawowej. G, tak. No więc tych klas było mnóstwo i wyż demograficzny to było na porządku dziennym. Przez wiele, wiele lat to się utrzymywało. A teraz proszę bardzo, Joanna Ćwiek-Świdecka i Janina Blikowska dzisiaj w Rzeczpospolitej piszą o tym, że 22 uczniów w całej szkole. Taka sytuacja się zdarzyła. Albo 40 na 23 nauczycieli. To jest niewiarygodne, ale prawdziwe. Dzieci w Polsce ubywa, samorządowcy są zmuszeni podejmować trudne decyzje o likwidacji placówek. W latach 2023-2025 pod nóż poszły 323 szkoły i, uwaga, 150 publicznych przedszkoli. Tak wynika z informacji przekazanych przez MEN. No to mogą przerażać te liczby. Co zmiany demograficzne oznaczają dla szkół? Odsyłam do artykułu w Rzeczpospolitej Joanny Ćwiek-Śwideckiej i Janiny Blikowskiej, bo to, co możecie tam przeczytać, to naprawdę, no to zatrważa nas, mnie bardzo, że brakuje dzieci, żeby szkołę otworzyć? No to jest niesamowite.

Mówiłem przed momentem, że ja chodziłem do klasy G w podstawówce, bo był wyż demograficzny wtedy, a Basia napisała, że ona chodziła do F. Więc pan redaktor lepszy o jedną literę. No tak, no ale to ja wiem, czy lepszy. No po prostu takie to były czasy wtedy. Wyż demograficzny był czymś normalnym, a teraz mamy niedobór uczniów w szkołach. No i to nie dlatego, że uczniowie nie chcą chodzić do szkoły, tylko po prostu ich brakuje. No uczniów jest za mało, żeby otworzyć taką placówkę edukacyjną. No i co te zmiany demograficzne oznaczają dla szkół? I ja dzisiaj zagłębiłem się w ten artykuł w Rzeczpospolitej i polecam wam go, bo on jest naprawdę doskonale napisany moim zdaniem. Tam wiele ciekawych informacji się pojawia dotyczących tego, co teraz dzieje się w sprawie demografii. No i jak to się ma na szkoły.

0: Obniżką 23,99. Limit 3 kilo i jedno użycie promocji. A do środy pomidory malinowe 6,99 kilo z Delikartą. Cena przed obniżką 10,99. Limit 3 kilo. W Delikatesach Centrum.
1: Po reklamie. Radio Emaus. Dobre radio na dobry dzień.

0: Podsumowanie dnia w Radiu Emaus. Zaprasza Lilia Łada.
1: W sobotę Poznaniacy spędzą dzień z historią na Kolegiackim. To wydarzenie organizowane w ramach 34. edycji Europejskich Dni Dziedzictwa. Szczegóły programu zna nasza reporterka Anna Hajduczek.
2: Na Placu Kolegiackim staną stanowiska instytucji, które pozwolą mieszkańcom cofnąć się w czasie. Od godziny 13 do 17 Wydział Archeologii UAM wystawi zabytki odkryte podczas badań archeologicznych. Niektórych eksponatów będzie można nawet dotknąć. Chętni spróbują także swoich sił przy tradycyjnym kole garncarskim, poznają podstawy tkactwa, a także wykonają własnoręcznie szyty zeszyt. Z kolei Teatr Mozaika zaprasza na namiot muzyki i opowieści, czyli spotkanie pełne sztuki, historii i wspólnej zabawy dla rodzin z dziećmi. Wieczorem o 20:00 fasada Urzędu Miasta zabłyśnie wyjątkowymi kolorami i zostanie na niej wyświetlony wideomapping pod hasłem Światło nieistniejącej kolegiaty. Dzięki połączeniu światła, animacji i muzyki na plac powróci bryła dawnej świątyni z XIII wieku. Anna Hajduczek, Radio Emaus.
1: Remont w okolicach Ronda Caponiera w Poznaniu potrwa dłużej niż wcześniej planowano. Mowa o modernizacji torowiska pomiędzy rondem a mostem teatralnym. Obecnie trwa tam wymiana zwrotnic i krawężników peronowych, mówi Agnieszka Smogulecka z poznańskiego MPK.
3: Z uwagi na konieczność przeprowadzenia dodatkowych prac, odtworzenia kanalizacji teletechnicznej oraz naprawy uszkodzonej nawierzchni drogi rowerowej, prace w tym rejonie potrwają o tydzień dłużej niż pierwotnie zakładano. Zakończą się 2 października.
1: Przypomnijmy, że równolegle w centrum trwa usuwanie awarii na ulicy Dowbora Musińskiego. Pękła tam płyta torowa, w związku z tym zamknięta jest trasa tramwajowa od węzła Kurnicka do ulicy Podgórnej. Nieznany jest termin usunięcia awarii. 3 października natomiast ruszy remont na moście teatralnym od strony ulicy Fredry. Oznacza to kolejne utrudnienia w ruchu.
0: Informacje z Archidiecezji Poznańskiej.
1: Cisza, zatrzymanie się i czas tylko dla Boga. Tę formę spędzania wolnego czasu proponuje parafia pod wezwaniem świętego Jana Kantego w Poznaniu w ramach Dni Pustyni. Dla osób, które przychodzą do nas pierwszy raz, jest to niezwykłe doświadczenie, mówi wikariusz parafii i pomysłodawca Dni Pustyni w Poznaniu, ksiądz Filip Kodur.
4: Poświęcenie prawie 8 godzin w ciągu dnia na modlitwę wydaje się trudne, ale też spędzenie tyle czasu w ciszy wydaje się chyba jeszcze trudniejsze. Doświadczenie, czy moje osobiste, ale też tych, którzy w dniach pustyni uczestniczą, pokazuje, że ten trud, który na początku wydaje się ogromny i czasami urasta do ogromnych rozmiarów, okazuje się, że jest trudem, który wydaje tak niesamowite owoce, że potem tej ciszy się pragnie, że pragnie się ją nawet znaleźć w takiej zwykłej codzienności każdego dnia.
1: Najbliższe Dni Pustyni odbędą się w sobotę. Zalecenia dla uczestników oraz zapisy znajdują się na stronie internetowej parafii.
0: Z Poznania.
1: Poznańskie Centrum Szyfrów Enigma obchodzi dziś swoje 5. urodziny. To placówka, która przypomina, że historia złamania szyfrów rozpoczęła się właśnie w stolicy Wielkopolski. Choć dziś centrum przyciąga wiele osób, jego kierownik Piotr Bojarski wspomina trudne początki działalności, które przypadły na środek pandemii COVID-19.
5: Nasi zwiedzający bali się przyjść w taki czas do muzeum, bały się też przychodzić szkoły, a dodatkowo jeszcze mieliśmy remont ulicy Święty Marcin, który bardzo zdezorganizował naszą działalność, bo przypominam, ulica była rozkopana.
1: Przez 5 lat centrum odwiedziło 250 000 osób. Z okazji urodzin pracownicy już jutro zaproszą na koncert Głupi Komputer. Z okazji z kolei w październiku zaprezentowane zostaną 3 spektakle teatralne.
5: Rozgrywać się będą na naszej ekspozycji. To jest spektakl inspirowany życiem i twórczością Henryka Zygalskiego, poznaniaka w gronie łamaczy Enigmy.
1: Premiera spektaklu odbędzie się 9 października.
0: Informacje z kraju.
1: Ponad 17 milionów pasażerów skorzystało w lipcu i sierpniu z oferty Polregio. Zdaniem szefów spółki to zasługa coraz lepszej współpracy z urzędami marszałkowskimi. Najwięcej pasażerów Polregio wyruszyło w podróż do stacji Poznań Główny, Kraków Główny, Szczecin Główny, Rzeszów Główny i Gdańsk Główny. W 2 wakacyjne miesiące Polregio uruchomiło łącznie 128 tysięcy pociągów. Dla porównania w 2019 roku było ich 101 tysięcy.
0: Informacje z Leszna.
1: Warsztaty tworzenia latawców, konkurs na najładniejszy latawiec, dmuchańce dla dzieci, zawody latawcowe, strefa gastronomiczna i występy muzyczne. Leszczyński Bank Żywności 26 września zaprasza całe rodziny na Leszczyński Dzień Latawca z wieloma atrakcjami. Impreza odbędzie się na lotnisku. Początek o godzinie 14.
0: W Twojej okolicy dzieje się coś ważnego? Jesteś świadkiem ciekawego wydarzenia? Napisz do nas. emaus@świętywojciech.pl. Radio Emaus. Radio dobrze poinformowane. Reklama.
6: Zapraszamy na 21. Festiwal Muzyka Sacramontana. 4 koncerty w pięknej bazylice na Świętej Górze. Wspaniali artyści z Polski i zagranicy, wyjątkowe chóry i orkiestry, charyzmatyczni soliści i dyrygenci, kolejne odkrycia muzyczne i niepowtarzalny klimat barokowej świątyni. 26-27 września, 3-4 października. Bazylika Świętogórska w Gostyniu. Wstęp wolny. Sacramontana.
7: Kręci Cię szybka gra? Zagraj w Keno. Typuj liczby i graj co 4 minuty. Chcesz większej wygranej? Zagraj z mnożnikiem i pomnóż ją nawet 10 razy. Keno, ale to kręci. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
8: Cześć, tu Michał Piela. Zawód aktora i cukrzyca to trudne połączenie. Dzięki Freestyle Libre 2 kontroluję cukier łatwo, dyskretnie, bez nakłuwania palców. System czuwa nade mną przez całą dobę i sprawdza poziom cukru co minutę. Zmień glukometr na Freestyle Libre 2. Zapytaj swojego lekarza o refundację NFZ. Dowiedz się więcej na libre.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Abbott Diabetes Care Ltd. Upoważniony przedstawiciel Abbott BV. Reklamodawca Abbott Laboratories Poland spółka ZO.
0: Po reklamie. Autopromocja.
2: Co wydarzyło się na świecie, w Polsce, w Poznaniu i w Wielkopolsce w ostatnich 7 dniach? Czym żyły media? O tym mówimy w audycji Suma Tygodnia. Najważniejsze tematy, rozmowy i relacje z pierwszej ręki. Słuchaj w każdy piątek po godzinie 20.
0: Autopromocja. Pogoda.
9: No moi drodzy, trzeba się spodziewać dzisiaj jeszcze opadów deszczu w stolicy Wielkopolski. Może popadać, ale to nie będzie jakaś wielka ulewa, po prostu deszczyk sobie popada. Czyli chyba jeszcze chciałby zrobić nam przyjemność i jeszcze bardziej nam oczyścić powietrze, to czym oddychamy. Jakość powietrza jest dobra, a podobno ma być bardzo dobra. Tak stwierdził deszcz. Dlatego popada jeszcze. Będzie pochmurno w nocy, także myślę, że z obserwacją gwiazd może być pewien kłopot. Chociaż, no, jak ktoś ma dobry wzrok, to może coś tam wypatrzy. Bo jedna prognoza mówi o tym, że 50%, no może 40% nieba będzie odsłonięte, a druga prognoza mówi, że nic się nie odsłoni, że będą tylko chmury. No to zobaczymy, jak będzie w rzeczywistości. Wiatr w nocy na poziomie 25 km na godzinę, ale znowu jutro wracamy na poziom 50 km na godzinę.

0: To już prawie 9 minut po godzinie 18. Będzie Hozier za chwilę śpiewał. Potem będzie Sting, a potem, wiesz kto będzie?
1: Nie.
0: Profesor Jerzy Bralczyk, ale on już śpiewać nie będzie, tylko on będzie opowiadał o języku polskim. Posłuchamy pana profesora, bo zawsze to są bardzo cenne informacje na temat naszej mowy ojczystej. Lilia Łada, Arkadiusz Szymański, my z wami jeszcze chwilkę, tak? Czy ty już uciekasz?
1: Jeszcze chwilkę poczekam.
0: Jeszcze chwilkę poczekaj. Ja zostaję jeszcze z wami, drodzy słuchacze, no i poczekam sobie na pana profesora, oczywiście.

0: We'll Be Together i to Sting, ale wprawny słuchacz wysłyszy tutaj w tym utworze wpleciony jeszcze jeden utwór Stinga. Myślę, że wielu z was słyszało to przed momentem.
1: Radio Emaus. Dobre radio na dobry dzień.
0: Tak, tak, tak. If you love somebody, set them free. To był ten element wpleciony w utwór We'll Be Together.
1: Radio Emaus. Dobre radio na dobry dzień.
2: Słowo o słowie. Zaprasza profesor Jerzy Bralczyk.
3: Witam państwa serdecznie. Pan Hubert pyta, jak to jest z afiliowaniem. Sam pisze, że nastąpiło afiliowanie jednego z wyższych seminariów duchownych do naszego Wydziału Teologicznego, pisze z Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego.

0: Stefana Wyszyńskiego. I zaistniał problem, czy afiliowanie ma miejsce przy wydziale, na wydziale czy do wydziału. Sam pan napisał przed, w zdaniu powyżej, że nastąpiło afiliowanie do. A potem pojawiła się wątpliwość. No, oczywiście miał pan rację. Tak właśnie używamy słowa afiliowanie, afiliować, afiliacja, afiliacja do, na przykład do rodziny, a więc także i do wydziału. Dlaczego do rodziny? No, bo właśnie afiliacja, afiliare to jest usynowić, usynowienie. Filius to syn, filia córka. Ta filia chyba częściej dzisiaj jest spotykana. Mało mamy świadomości, że to córka właśnie. Choć mówimy spółka matka, spółka córka, to właśnie filia przecież. No a jeżeli coś afiliujemy, czyli przyjmujemy, no to przyjmujemy do rodziny. Afiliowany przy, no moglibyśmy powiedzieć akredytowany przy, ale to już zupełnie co innego. Afiliacja i tego się trzymajmy i afiliowanie jest do czegoś, na przykład właśnie do rodziny albo do wydziału, jak w tym przypadku, no, który to wydział także pewnego rodzaju rodziną jest.
1: Słowo o słowie.
0: Pozdrawiam serdecznie.
1: Prosimy o pytania. www.bralczyk.pl
2: Radio Emaus. Dobre radio na dobry dzień.

przewodów, w objęciach biurek, w krokach obchodów. Rodzą się rzeczy jasne i ciemne. Ja nie rozróżniam ich, nie ufam więc w

już za chwilę. O 18.30 po południe z przewodnikiem katolickim, czyli ksiądz Wojciech Nowicki i Piotr Jóźwik, opowiedzą o tym, o czym będzie można przeczytać w najnowszym numerze przewodnika katolickiego. Ale zachęcam was dzisiaj także, no myślę, że niektórych nie trzeba zachęcać, bo ta audycja ma swoich stałych słuchaczy, którzy bardzo lubią tę audycję. Po godzinie 21.00, po apelu jasnogórskim, krąg biblijny. Ksiądz profesor Janusz Nawrot i Hubert Piechocki zapraszają na krąg biblijny. Oni zapraszają, ale wiem, że ta audycja, i mówię to z całym przekonaniem, ma swoich wiernych słuchaczy i na pewno ich dzisiaj też wieczorem nie zabraknie, a więc po apelu jasnogórskim krąg biblijny i ksiądz profesor Janusz Nawrot i Hubert Piechocki się dzisiaj pojawi. Oczywiście, że tak, ale lista z mocą to godzina 22. W zasadzie 22.10, bo punktualnie o 22.00 to jeszcze będzie serwis Radia Watykańskiego i dopiero po nim o godzinie 22.10 lista z mocą, do której też serdecznie was zachęcam. Jeśli chcielibyście posłuchać, to myślę, że warto posłuchać też takiej muzyki, która no jest taką wartościową muzyką. Jest taką bardziej głęboką muzyką. To myślę, że dzisiaj będziecie mogli też to zrobić. A teraz u nas na scenę o godzinie 18.24 wejdzie Teddy Swims.

0: Popołudnie z przewodnikiem katolickim.
1: Ksiądz Wojciech Nowicki,
2: Piotr Jóźwik.
1: Bardzo serdecznie witamy w popołudniu z przewodnikiem. Tak się złożyło, taka koincydencja, że wraz z początkiem jesieni czytamy w liturgii fragmenty Księgi Koheleta, a tam o tym, że wszystko przemija i o marności, że wszystko ma czas i mógłbym tak sparafrazować, że jest czas pracy i czas wypoczynku. No dla mnie ten czas wypoczynku się skończył. I nastał znów czas pracy, ale może inni będą mieli odwrotnie.
2: A ja mam od razu skojarzenie z naszym tematem numeru, bo tak naprawdę wszystko przemija, nic nie jest stałe. Pisz, wymaluj słowa profesor Małgorzaty Boguni-Borowskiej z rozmowy w naszym
1: od razu adrem poszedł.
2: Tak, od razu konkret, bo nasz temat numeru dotyczy sztucznej inteligencji, tego jak ona nas zmienia. Ciekawe badania, które zostały opublikowane. Wymiar, tak naprawdę raport z badań ma tytuł Polacy i AI, psychika, dobrostan i relacje, więc o bardzo ważnych kwestiach. Wymiar ludzki sztucznej inteligencji. Profesor Bogunia-Borowska była jedną z osób, które konsultowały ten raport. I teraz tak, jakby wiemy, że dużo rzeczy się zmienia, widzimy te wszystkie niepokojące trendy i też od nich nie uciekamy. W innym artykule w temacie numeru Mirosław Konkel pisze o tym właśnie, że dzięki takiemu powszechnemu użyciu sztucznej inteligencji kłamca dostał alibi, może będzie okazja o tym za chwilę powiedzieć, ale biorąc pod uwagę właśnie te wszystkie takie bezpieczniki, które nam się włączają, no to pojawia się pytanie, czy przypadkiem nie powinniśmy jakoś tego, nie wiem, zablokować, unikać, okiełznać. Fajnie.
1: A ty tak złowieszczo piszesz, że tych zmian nie da się zatrzymać.
2: No nie da się. Znaczy profesor Borowska mówi, cała historia ludzkości polega na tym, że te zmiany się dokonują. Mhm. I do tych zmian musimy się jakoś adaptować. Najgorszy oczywiście jest ten okres przejściowy, kiedy coś nowego się pojawia, nie wiemy dokładnie jak to ugryźć, nie wiemy dokładnie co to nam przyniesie, nie mamy regulacji, nie mamy jakichś zasad, które są dla nas uniwersalne i tak, to faktycznie jest bardzo problematyczne, ale historia ludzkości pokazuje, że przez wiele, wiele takich etapów przeszliśmy. Tak samo będzie w przypadku sztucznej inteligencji. Więc po pierwsze, no jakby nie ma co się bać, nie ma co się obrażać na rzeczywistość, co nie znaczy, że nie widzimy już takich sygnałów, które świadczą o tym, że nad pewnymi obszarami będziemy musieli popracować nieco bardziej.
1: Czyli nie hurra optymizm, ale też nie dekadentyzm, czyli przewodnikowo spoglądamy po prostu realnie, rzeczywiście na problem, staramy się pokazać to, co jest cenne, przestrzegamy przed tym, co może być niebezpieczne.
2: No tak, może być, bo na przykład tytuł wywiadu Łatwiej ze sztuczną inteligencją niż z prawdziwym człowiekiem, on się odnosi do relacji. I to jest tak, że ludzie dzisiaj już właśnie deklarują, że z tym chatbotem to fajniej, lepiej, bezpieczniej porozmawiać niż z innym człowiekiem. No bo tak, nie trzeba się umawiać na takie spotkanie czy rozmowę. Nie musisz się liczyć z tym, że ktoś gdzieś tam będzie kwestionował, czy może dopytywał o to, co chcesz powiedzieć.

0: No, chcę być tego, ale skoro chcesz bardziej jednak, żebym był krytyczny, no i rzeczywiście...
1: To musisz wykupić wersję premium.
0: Właśnie. Rzeczywiście nastąpiła pewna zmiana w tej narracji i uwzględnianie także na przykład takich prognoz mniej przychylnych. Nie, no bo chodziło o to, że faktycznie ja mogę pewne rzeczy pytać, ale cały czas ta narracja jest taka, żeby trochę podtrzymać mój dobrostan. Jest to miłe, ale ja bym wolał jednak wiedzieć i przygotować się przynajmniej na to, co może mnie realnie spotkać, a nie być tylko głaskanym po główce z takim przesłaniem, będzie dobrze, nie? I to jest niebezpieczeństwo, masz rację, że łatwo uwierzyć no, w taką narrację, a jeszcze gorzej, kiedy zaczynamy wierzyć, że ta osoba, z którą rozmawiamy, naprawdę myśli, czuje i co gorsze, nas rozumie.
1: No właśnie, ale są też inne problemy, jakie napotykamy, między innymi kwestia pewnych wiarygodności informacji czy treści szerzej, jakie napotykamy w przestrzeni cyfrowej. Kłamca dostał alibi, to ten artykuł, o którym wspomniałem, Mirosława Konkela. No właśnie, dzisiaj, kiedy pojawiają się różnego rodzaju kontrowersyjne tematy i pojawiają się jakieś zarzuty pod adresem tej czy innej osoby, bardzo łatwo jest być mówiąc, a to jest ten deepfake, czyli materiał stworzony przez sztuczną inteligencję. No więc pozwala ona z jednej strony nie tylko produkować fałszywe treści, ale z drugiej daje też alibi ludziom, którzy chcą się wyprzeć prawdziwych słów i czynów. I właśnie najgroźniejszym produktem sztucznej inteligencji może być nie film, którego nie odróżnimy od rzeczywistości, a nawyk uznawania każdej niewygodnej rzeczywistości za produkt AI. Także tutaj także mamy lekcję do odrobienia, a takim dopełnieniem w temacie numeru jest artykuł Szymona Bojdo o religijnej sztucznej inteligencji, ponieważ no dobrze wiemy, że AI jest z nami już od kilku ładnych lat. Są też badania pokazujące, jak ona korzysta z języka religijnego, czy ma jakieś swoje ulubione religie, czy bywa stronnicza.
0: Czy jest neutralna światopoglądowo?
1: No właśnie nie do końca, nie do końca i właśnie o tym też pisze Szymon, pokazując, jak to działa właśnie od tej strony, gdy postanowimy zagadnąć sztuczną inteligencję właśnie o jakieś kwestie światopoglądowe, czy takie dotyczące wprost religii.
0: Trzy tematy plus wstępniak w temacie sztucznej inteligencji. To temat z całą pewnością będzie na nasze łamy powracał, bo można na ten temat spoglądać i będziemy na niego spoglądać z różnych perspektyw. Tymczasem Elżbieta Wiater zabiera nas do Paryża. Do Francji też będziemy zresztą wracać, bo papież Leon tamże leci, ale akurat ze względu na to, że w Paryżu będzie do publicznej czci wystawiona taka szczególna szata i to jest powód, dla którego Elżbieta Wiater właśnie nas tam chce zabrać.
1: Tunika Jezusa. Tak, to sztuczna inteligencja, to jest prawdziwa tunika, której historia jest doprawdy fascynująca. Jak pisze Elżbieta Wiater, to jest relikwia, która pozwala stwierdzić przez dotyk, że Chrystus i jego męka to wydarzenia, które miały miejsce w przeszłości oraz, że ten, kto tę tunikę nosił, był Mesjaszem. No faktycznie wystawiona zostanie do publicznej czci, to na stadionie dla kilkudziesięciu tysięcy osób, ale on będzie pierwszym papieżem, który właśnie te relikwie uczci. Ciekawa historia, tak jak powiedziałem, między innymi z podzieleniem jej na kilkanaście kawałków, czego dokonał katolicki ksiądz. A o tym dlaczego można się dowiedzieć z artykułu Elżbiety Wiater. Skoro o papieżu, to jeszcze warto tutaj powiedzieć o tekście Michała Kłosowskiego i o watykańskiej Aleksandrii, czyli o decyzji Leona o rozbudowie biblioteki i archiwum apostolskiego. To jeden z tych ruchów, które teoretycznie każda wielowiekowa instytucja musi od czasu do czasu wykonać, bo po prostu brakuje miejsca, ale za tym kryje się coś więcej. Co konkretnie? O tym pisze w tym numerze Michał Kłosowski.
0: To wspomnimy, choć już o tym mówiliśmy, że mamy na łamach przewodnika cykl o miłości do Boga, czyli o tym, jak w szczegółach rozumieć to przekazanie, które Jezus nam zostawia, by miłować Boga całym swoim sercem, całą swoją duszą, całym swoim umysłem i w ogóle całym sobą, a bliźniego swego jak siebie samego. I teraz jesteśmy, a właśnie Dariusz Piórkowski, który dla nas analizuje ten temat, jest przy sercu. Miłuj całym sercem, co to właściwie oznacza, o tym można przeczytać w kolejnym tekście z cyklu Miłość do Boga.
1: Jesteśmy na progu października, można powiedzieć, a październik to oczywiście początek roku akademickiego. No i Piotr Wójcik w swoim tekście przygląda

0: Przygląda się sytuacji studentów, takich, którzy nie mają tego szczęścia i nie studiują, chociaż nie wiem, czy tak można powiedzieć, nie studiują w miejscu swojego zamieszkania, chciałem powiedzieć, ale na to można różnie spoglądać. No chodzi o takich studentów, którzy będą poszukiwali, będą musieli znaleźć jakieś miejsce pobytu na czas swoich studiów, bo są z dala od domu. Z jednej strony liczba studentów w Polsce z roku na rok rośnie, ale tylko co dziesiąty może poszczycić się łóżkiem w akademiku, a liczba takich miejsc z roku na rok jest coraz mniejsza. Przybywa za to prywatnych, takich powiedziałbym ekskluzywnych domów studenckich. Jak wygląda ta sytuacja tuż przed rozpoczęciem kolejnego roku akademickiego, a także kto studiuje, skąd się wywodzi i dlaczego tak naprawdę tutaj pochodzenie cały czas daje dodatkowe punkty. 41% studentów mieszka z rodziną. To pokazuje, że właśnie uprzywilejowani są ci, którzy pochodzą z miast akademickich, bo wtedy o studiowanie jest łatwiej. O tym pisze Piotr Wójcik, a Maria Przełomiec o historii, która zabija. Była taka procesja w Moskwie pod przewodnictwem patriarchy Cyryla. Różne rzeczy opowiada ten przywódca religijny. Reżim Władimira Putina religię traktuje tak jak historię, wykorzystuje, by uzasadniać swoje agresywne działania, a ukazała się ostatnio taka ciekawa książka, historia, która zabija, polityka historyczna putinowskiej Rosji. Właśnie te publikacje recenzuje dla nas Maria Przełomiec. Jak pisze, chodzi nie tylko o stawianie pomników nigdy nieistniejącym bohaterom czy zakłamane lekcje historii, ale chodzi też Putinowi o walkę z każdym, kto neguje oficjalną wersję rosyjskich dziejów, a ta oficjalna wersja od tej rzeczywistej w wielu miejscach mocno się różni.
1: To zajrzymy jeszcze do działu blisko siebie. Tutaj ciekawy tekst Angeliki Szerągowskiej-Mironiuk o tym, że w kulturze czy w czasie, gdzie dominują przede wszystkim obrazki lub krótkie formy, krótkie filmiki, niech TikTok czy Instagram będą tego w pewnym sensie symbolami, jednak popularność ciągle, albo może bez słowa ciągle, popularność biją podcasty. Wracamy do tego tematu, dlatego że 30 września przypada w ogóle Międzynarodowy Dzień Podcastów, no i ich popularność, czy właśnie pytanie, w czym tkwi siła ich popularności, i czy ich słuchanie może być szkodliwe? No właśnie nad tym się zastanawia psycholożka.
0: To jest mądrość ludowa, że co za dużo, to niezdrowo. Myślę, że jak w każdej sytuacji, chociaż jak dobrze wiemy, dzisiejsze media potrafią być tak wciągające, że ani się nie obejrzysz, a już się okazuje, że 3 godziny nad czymś spędziłeś.
1: To jest najgorsze na tych platformach z serialami, dlatego ja jak już zanim zacznę oglądać, to patrzę, czy nie ma za dużo odcinków, bo wiem,
0: serii po 20 odcinków każdy.
1: Tak, bo może być
0: plan na weekend.
1: Może być mi ciężko przestać oglądać, zwłaszcza jakby wiem, że jeszcze 2 odcinki do końca, nie? A potem się robi 3 w nocy. Słuchasz jakichś podcastów?
0: Kilku.
1: Takich stałych?
0: To tak trochę tak naprawdę zależy. Głównie jeżeli słucham, to audiobooków. Ale w takim fajnym wydaniu, które przybierają formę właśnie takich słuchowisk. I z tym się też wiąże ciekawa historia, bo słucham tego na prędkości 1.0, czyli tak jak zostało nagrane, a wiem, że dzisiaj ludzie, tak, można powiedzieć, masowo przyspieszają to tempo, bo szkoda im czasu na to, żeby spędzić ten czas, który został przewidziany, skoro można właśnie przyspieszyć i wysłuchać tego z 1,5-krotną prędkością startową. No jest to zastanawiające. Ja w każdym razie traktuję to jako przyjemność, jako relaks. Coś mi się od życia należy.
1: Widzisz, może jesteśmy już jednak tym starszym pokoleniem w stosunku do tych, którzy tak robią, ale jeśli ktoś ciągle pozostaje w trybie 1.0, czy oczywiście oprócz podcastów, to skoro gościmy tutaj na falach Radia Emos, to zachęcam oczywiście do tego, by słuchać Radia Emos albo naszego podcastu, bo tak można nazwać to, co my tutaj robimy w pewnym sensie, na stronie Przewodnika Katolickiego. W ten sposób płynnie też przechodzę do tego, żeby powiedzieć, że warto zajrzeć na naszą stronę.
0: Dokładnie tak, bo tam już jeszcze przed niedzielą, w niedzielę najczęściej w formie drukowanej nas nasi czytelnicy dostają, a już teraz można to zrobić na stronie internetowej. Ostatni numer na wrzesień, a zatem numer z modlitewnikiem.
1: 5 minut z Bogiem na październik.
0: Dziękujemy pięknie, życząc dobrego jesiennego już popołudnia. Piotr Jóźwik
1: i ksiądz Wojciech Nowicki.
0: Do usłyszenia.
2: Popołudnie z Przewodnikiem Katolickim. Dobra muzyka w Radiu Emaus.

0: Rachel Agatha Keane, tak nazywa się ta wokalistka, występująca pod pseudonimem Ray. I ona bardzo sobie ceni to, żeby nie przypisywać jej żadnych sztywnych ram gatunkowych. Płynie muzycznie, łącząc tradycyjne inspiracje z nowoczesną produkcją muzyczną. To jej brzmienie to jest takie eklektyczne śpiewanie, wielogatunkowe. Najprościej można je opisać jako taką fuzję R&B, współczesnego popu, jazzu, no i jeszcze soul bym do tego dorzucił. No i to właśnie była Ray na naszej antenie.
1: Radio Emaus. Dobre radio.

powoli zbliżamy się do godziny 19. Ja za dzisiaj wam już, drodzy słuchacze, dziękuję bardzo. Żegnam się z wami do jutra, do godziny 6 rano. Będę tutaj o poranku i Piotr Wielicki też będzie, bo on będzie odpowiedzialny za informacje Radia Emaus, a ja po prostu sobie tutaj będę prezenterem porannym jutro w Radiu Emaus. Zapraszam zarówno na przegląd prasy poranny jutro pierwszych stron gazet, jak i na poranny konkurs o 9.15. Też was serdecznie zapraszam. Nie wiem jeszcze, co będzie do wygrania, ale myślę, że to będzie poranny konkurs, na który warto się zjawić, bo zawsze jakaś nagroda jest. A poza tym jutro mini konkurs geograficzny, czyli pewnie znajdę jakąś miejscowość, niekoniecznie dużą, bo dlatego to jest mini konkurs geograficzny, że to są małe miejscowości, no a wy tę miejscowość pewnie bardzo sprawnie znajdziecie, a dla zwycięzcy będzie nagroda. Jaka to będzie nagroda, to przekonacie się jutro. Za dzisiaj dziękuję, za chwilę informacje Radia Emaus na naszej antenie. Zachęcam, żebyście zostali z nami jeszcze dzisiaj. Przypominam, że po godzinie 21 po apelu jasnogórskim dzisiaj jeszcze krąg biblijny, ksiądz profesor Janusz Nawrot i Hubert Piechocki. To jest audycja, na którą wielu z was pewnie czeka. Wiem o tym dobrze, więc serdecznie zachęcam. A seniorzy po godzinie 20.10 dzisiaj na naszej antenie dojrzali na fali. Maciej Gładysz i jego gość Wojciech Bauer zapraszają. Do usłyszenia!

0: Informacje Radia Emaus. Zaprasza Lilia Łada.
1: W Poznaniu zaczyna się sezon grzewczy. Kończy się sezon kolejki Maltanka. Jedna osoba zginęła, a cztery przebywają w szpitalach po ataku nożownika na terenie opactwa benedyktynek w Jarosławiu. Na termometrach coraz niższe temperatury, a to oznacza, że do łask wracają kaloryfery. W stolicy Wielkopolski rozpoczyna się sezon grzewczy. Szczegóły zna nasz reporter Mateusz Markiewicz.
2: W czwartek na uruchomienie ogrzewania w blokach mogą liczyć mieszkańcy Piątkowa. Z kolei od piątku ciepło zacznie sukcesywnie płynąć do lokatorów z pięciu winogradzkich osiedli. Niestety, dla mieszkańców początek sezonu oznacza też wyższe rachunki. Tamtejsza spółdzielnia już zapowiada podwyżki opłat. Z kolei największa w mieście spółdzielnia mieszkaniowa Osiedle Młodych wciąż nie podała oficjalnego terminu, w którym odkręci kurki na swoich osiedlach. Nie ma jedynego stałego terminu, który wyznaczałby początek sezonu grzewczego. Czego spółdzielcy tłumaczą, że jednym z decydujących czynników jest temperatura, która często spada poniżej 10 stopni Celsjusza. Mateusz Markiewicz, Radio Emaus.
1: W Poznaniu to już ostatni moment na przejazd jedną z najstarszych kolejek parkowych w Polsce. Maltanka, która w okresie wakacyjnym codziennie woziła mieszkańców i turystów do nowego ZOO czy Term Maltańskich, odjeżdża na zasłużony jesienno-zimowy odpoczynek. Ostatnia okazja na przejażdżkę będzie w najbliższą niedzielę. Do skorzystania z atrakcji zachęca rzeczniczka Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego Agnieszka Smogulecka.
3: Sama podróż kolejką jest niebywałą atrakcją, zwłaszcza dla najmłodszych. Do końca tygodnia Maltanka jest czynna codziennie. W dni robocze kursy odbywają się co godzinę, a w sobotę i niedzielę tradycyjnie co 30 minut.
1: Kolejka parkowa Maltanka funkcjonuje od 1972 roku i od początku służy wyłącznie pasażerskim przewozom turystycznym.
0: Informacje z Poznania.
1: Na Zejlanda wraca zieleń. Wzdłuż ulicy powstały szerokie pasy przeznaczone pod nasadzenia zieleni, nowych drzew i krzewów. Dobór roślin uwzględnia cień, który przez część dnia rzucają pobliskie kamienice. Nowe nasadzenia zostaną zabezpieczone słomianymi matami. Mają one chronić jeszcze nieukorzenione rośliny przed zadeptaniem, solą drogową oraz zwierzęcymi odchodami. Koszt prac związanych z odbrukami i nasadzeniami to ponad 180 tysięcy złotych.
0: Informacje z kraju.
1: Jedna osoba zginęła, a cztery przebywają w szpitalach po ataku nożownika na terenie opactwa benedyktynek w Jarosławiu. Sprawca został zatrzymany. Według ustaleń prokuratury jest nim 31-letni obywatel Ukrainy, który w nocy wjechał do Polski z terenu Niemiec. Miał kierować się na przejście graniczne w Korczowej. Nie był związany z klasztorem. O szczegółach tragicznych wydarzeń w opactwie w Jarosławiu mówiła Bożena Harasz-Wołoszyn z prokuratury okręgowej w Przemyślu.
4: Wszedł do pomieszczeń kuchni, tam doszło do pierwszych takich spotkań z osobami, które uczestniczyły w tym zdarzeniu. Później zdarzenie przeniosło się na teren kościoła, który znajduje się tutaj w opactwie.
1: Prokuratura zapowiada, że zarzuty mogą zostać przedstawione zatrzymanemu w ciągu 48 godzin od zatrzymania, jeśli pozwoli na to jego stan. Na terenie opactwa nadal pracują policjanci, biegli oraz prokuratorzy. Prowadzone są oględziny, zabezpieczane dowody i ustalani świadkowie zdarzenia. Burmistrz Jarosławia Marcin Nazarewicz mówi, że służby będą monitorowały sytuację w mieście. W związku ze zdarzeniem zebrały się zespoły zarządzania kryzysowego. W mieście do końca tygodnia będzie obowiązywać żałoba.
0: To były informacje Radia Emaus. Radio Emaus. Dobre radio na dobry dzień.

0: Dobra muzyka w Radiu Emaus. 5 minut z Bogiem.
1: Z Ewangelii według świętego Łukasza. Tetrarcha Herod posłyszał o wszystkich cudach zdziałanych przez Chrystusa i był zaniepokojony. Niektórzy bowiem mówili, że Jan powstał z martwych, inni, że zjawił się Eliasz, jeszcze inni, że któryś z dawnych proroków z martwych wstał. A Herod mówił: Jana kazałem ściąć, któż więc jest ten, o którym takie rzeczy słyszę? I starał się go zobaczyć.
2: Ewangelista mówi, że Herod jest wzburzony, wstrząśnięty, zmącony. Oryginalny tekst grecki używa słowa, które opisuje wzburzoną wodę. Herod zatem nie jest tylko lekko zdziwiony. Jest głęboko poruszony. Kazał zabić Jana Chrzciciela, a teraz słyszy, że ktoś powraca. Sumienie nie zapomina. Można je zagłuszyć i przykryć kolejnymi decyzjami. Wystarczy jednak jedno zdanie, jedno spotkanie, chwila ciszy i wraca to, co miało pozostać zapomniane. Herod pyta, któż to jest i chce go zobaczyć. Nie wiemy, czy z ciekawości, czy z lęku. Pomyśl, co we mnie od jakiegoś czasu szuka odpowiedzi. Przed czym lub przed kim ciągle uciekam wzrokiem.
0: Rozważanie pochodzi z modlitewnika 5 minut z Bogiem, modlitwa na każdy dzień, dodawanego do przewodnika katolickiego w ostatnią niedzielę miesiąca. Radio Emaus,

łagodzi sny. Różaniec śpiewany. Tajemnice światła. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Wierzę w Boga, Ojca Wszechmogącego, Stworzyciela nieba i ziemi, i w Jezusa Chrystusa, Syna Jego Jedynego, Pana Naszego, który się począł z Ducha Świętego, narodził się z Maryi Panny, umęczon pod Ponckim Piłatem, ukrzyżowan, umarł i pogrzebion, zstąpił do piekieł, trzeciego dnia zmartwychwstał, wstąpił na niebiosa, siedzi po prawicy Boga Ojca Wszechmogącego, stamtąd przyjdzie sądzić żywych i umarłych. Wierzę w Ducha Świętego, święty Kościół powszechny, świętych obcowanie, grzechów odpuszczenie, ciała zmartwychwstanie, żywot wieczny. Amen. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze i na wieki wieków. Amen. O mój Jezu, przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia. Tajemnica trzecia. Głoszenie Królestwa Bożego i wzywanie do nawrócenia. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen.

Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze i na wieki wieków. Amen. O mój Jezu, przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia.

0: Jezusie. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen.
1: Radio Emaus. Dobre radio na dobry dzień.

0: Reklama.
1: Zapraszamy na 21. Festiwal Muzyka Sacramontana. 4 koncerty w pięknej bazylice na Świętej Górze. Wspaniali artyści z Polski i zagranicy, wyjątkowe chóry i orkiestry, charyzmatyczni soliści i dyrygenci, kolejne odkrycia muzyczne i niepowtarzalny klimat barokowej świątyni. 26-27 września, 3-4 października. Bazylika Świętogórska w Gostyniu. Wstęp wolny. Sacramontana.
2: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
3: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
4: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w Agacie.
3: I zrobiła nam super pokój.
4: Mamo, dzięki!
5: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo 1000 produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
6: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie to się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Schab wieprzowy rzeźnik, cena przed obniżką 15,95. A teraz 9,99 za kilogram. A tylko w poniedziałek. Masło ekstra 83%, Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. A teraz złoty 99 przy zakupie 3 opakowań. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
7: Lidl, to się opłaca.
0: Po reklamie. Autopromocja.
8: Co wydarzyło się na świecie, w Polsce, w Poznaniu i w Wielkopolsce w ostatnich 7 dniach? Czym żyły media? O tym mówimy w audycji Suma Tygodnia. Najważniejsze tematy, rozmowy i relacje z pierwszej ręki. Słuchaj w każdy piątek po godzinie 20.
0: Autopromocja. Radio Emaus. Dobre radio. Na dobry dzień.
9: Laudetur Jezus Chrystus. Nadajemy aktualności Radia Watykańskiego.
10: Wyzwania nauki związane ze sztuczną inteligencją to temat spotkania Leona XIV z członkami Papieskiej Akademii Nauk. Nuncjusz apostolski w Polsce modlił się razem z Polakami przy grobie świętego Jana Pawła II. Francja odlicza godziny do przyjazdu papieża, o oczekiwaniach związanych z jego wizytą mówi rektor katedry Notre Dame. Dorota Abdel-Mulawiet, aktualności z Watykanu. Jutro rano Leon XIV rozpocznie intensywną 4-dniową podróż do Francji, ale jeszcze dziś odbywał szereg spotkań w Watykanie. Przyjął na audiencji m.in. członków Papieskiej Akademii Nauk, która obraduje w tych dniach w Rzymie, na temat przyszłości nauki w świecie, w którym gwałtownie zachodzą zmiany za sprawą sztucznej inteligencji.
11: Musimy przejść od reagowania kryzysowego do zapobiegania, od podatności na zagrożenia do przygotowania się na nie oraz od krótkoterminowych działań do mądrej i daleko wzrocznej wizji przyszłości ludzkości. Wymaga to odpowiedzialnego i roztropnego podejścia do nauki, które buduje odporność, podejścia zaangażowanego w odkrywanie nowych rzeczy, ale jednocześnie uwzględniającego od samego początku konsekwencje, jakie decyzje naukowe i technologiczne mogą mieć dla ludzkości oraz dla integralności stworzenia powierzonego nam przez Boga.
10: Ojciec Święty przyjął dziś na audiencjach także m.in. prezydenta Portugalii oraz premiera Węgier, a także nuncjusza apostolskiego w Polsce, arcybiskupa Antonia Guida Filipaciego. Papieski przedstawiciel przewodniczył dziś polskiej mszy świętej przy grobie świętego Jana Pawła II, przypominając o aktualności nauczania papieża Polaka.
12: Święci są wielkim darem, ale prawdziwe nabożeństwo nie polega jedynie na ich podjawianiu. Święty Jan Paweł II, na którego patrzymy z miłością, wzywa nas, nie tylko byśmy go pożywiali, lecz przede wszystkim byśmy przyjęli jego słowa i żyli nimi, jak także nie upodabniali się do sposobu myślenia tego świata.
10: Stolica Apostolska ma nowego stałego obserwatora przy Radzie Europy w Strasburgu. Został nim pochodzący z Rumunii dyplomata watykański ksiądz Paul Butnaru. Do tej pory pracował zarówno w sekretariacie stanu, jak też w przedstawicielstwach papieskich, m.in. w Etiopii, Wenezueli i Kanadzie. Francja oblicza ostatnie godziny do powitania Leona XIV, gdy jutro o godzinie 10 wyląduje on na paryskim lotnisku Orly. W całej stolicy zabrzmią kościelne dzwony. Ostatnie przygotowania trwają w katedrze Notre Dame, gdzie papież będzie jutro przewodniczył nieszporom. Rektor świątyni, ksiądz Olivier Ribadeau-Dumas, podkreśla, że Francuzi myślą dziś nie tylko o nadchodzącym spotkaniu, ale także o jego owocach.
13: Konsekwencje tej wizyty będą długofalowe. To znaczy, że podobnie jak Światowe Dni Młodzieży w 1997 roku przynosiły owoce jeszcze przez ponad 10-15 lat po tym wydarzeniu, tak również wizyta Benedykta XVI była wydarzeniem, którego skutki były odczuwalne na przestrzeni lat. Jestem przekonany, że wizyta Leona XIV pośród nas będzie ważnym momentem, który pozostawi ślad i pozwoli katolikom uświadomić sobie, że choć stanowią mniejszość we francuskim społeczeństwie, wciąż mają coś ważnego do powiedzenia.
5: Więcej wiadomości na portalu vaticannews.va/pl i na mediach społecznościowych.

0: Radio Emaus. Dobre radio. Na dobry dzień. Reklama.
1: Zapraszamy na 21. Festiwal Muzyka Sacramontana. 4 koncerty w pięknej bazylice na Świętej Górze. Wspaniali artyści z Polski i zagranicy, wyjątkowe chóry i orkiestry, charyzmatyczni soliści i dyrygenci, kolejne odkrycia muzyczne i niepowtarzalny klimat barokowej świątyni. 26-27 września, 3-4 października. Bazylika Świętogórska w Gostyniu. Wstęp wolny.
2: W tej reklamie wykorzystano głosy wygenerowane przez AI.
3: W Kiku zrobi się teraz naprawdę przytulnie. Odkryj nasze miękkie koce i poduszki w nowoczesnym i eleganckim stylu oraz świetne świece i patyczki zapachowe. Spa dla zmysłów. Już od 18 zł. To i jeszcze więcej w Twoim sklepie. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
4: Kręci Cię szybka gra? Zagraj w Keno. Typuj liczby i graj co 4 minuty. Chcesz większej wygranej? Zagraj z mnożnikiem i pomnóż ją nawet 10 razy. Keno, ale to kręci. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
0: Po reklamie. Radio Emaus. Dobre radio, dobry wieczór.

0: Dojrzali na fali. Audycja powstaje we współpracy z Centrum Inicjatyw Senioralnych.
1: Dojrzali na fali, Maciej Głodysz, witam serdecznie. Ze mną w studiu tradycyjnie Wojciech Bauer, Centrum Inicjatyw Senioralnych. Witam.
2: Witam.
1: No i tym razem mamy gości.
2: Mamy gości tym razem, ponieważ temat jest wyjątkowy i porozmawiamy o partnerskim naszym działaniu i projekcie. Porozmawiamy o targach Viva Seniorzy, a są z nami współorganizatorzy. Pani Hanna Lisiecka, dyrektorka targów. Dzień dobry.
3: Dzień dobry.
2: I pan dyrektor Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej, współorganizatora wydarzenia, Grzegorz Grygiel. Dzień dobry, panie dyrektorze.
4: Dzień dobry, witam serdecznie.
1: To wydarzenie, które w poznańskim kalendarzu, myślę, zapisało się już na dobre i chyba wszyscy te targi kojarzą, ale mimo wszystko, gdybyśmy mogli trochę przypomnieć, bo może są jeszcze jednak takie osoby, które o tych targach nie słyszały, co to są za targi, jaka jest ich idea?
3: To może ja odpowiem. Targi Viva Seniorzy, czyli aktywność, zdrowie, profilaktyka. Skupiamy się, tak jak powiedziałam, tutaj na profilaktyce zdrowia. Będą porady, będzie można skonsultować się z lekarzami, między innymi z kardiologiem. Stanie na targach słuchobus. Będzie strefa bezpieczeństwa. Będą obecne stoiska policji czy straży pożarnej. Będą porady prawne prowadzone, a także gigantyczna strefa warsztatowa i pokazowa.
2: Ja tylko dodam, że te targi to już kolejna edycja. Rozpoczęliśmy kilkanaście lat temu. Rzeczywiście pierwsza edycja była poznańska, ale teraz o tym warto nadmienić, to nie jest poznańska lokalna działanie, tylko wielkopolska. Obejmujemy swoim działaniem całe nasze województwo, a nawet sięgamy dalej, ponieważ gości mamy również z innych części Polski. Bardzo się cieszymy. Wszystko po to, ja pamiętam, jak zaczynaliśmy, nazywaliśmy te targi Aktywni 50+. Ta zmiana jest zdecydowanie potrzebna, ponieważ seniorzy to już nie tylko 50-latkowie, ale osoby zdecydowanie starsze. Ale chcemy pokazać, że ta oferta w naszym mieście, w naszym województwie jest. I ta oferta organizacji pozarządowych, i ta oferta instytucji publicznej i firm prywatnych. I udało nam się dzięki współpracy partnerskiej po raz kolejny taką ofertę przygotować dla wszystkich mieszkańców województwa w jednym miejscu. Ale to nie tylko przestrzeń do tego, żeby dowiedzieć się czegoś, ale także, a może i przede wszystkim fantastycznie spędzić czas. Więc celem tego naszego projektu, celem naszych targów jest także cel taki integracyjny, społeczny, spotkanie z drugim człowiekiem, no i fajnej zabawy w nowoczesnych, interesujących przestrzeniach targowych.
4: Tak jak dyrektor powiedział, to już kilkanaście lat, kiedy wspólnie udaje nam się to przedsięwzięcie realizować i też zahaczył o bardzo ważny wątek, czyli targi, nie targi. Czyli z jednej strony rzeczywiście zaczęło się i to były korzenie, gdzie przede wszystkim skupialiśmy się na kwestii związanej z wystawiennictwem, z srebrną gospodarką, tak? Czyli z tą ofertą, które firmy przygotowują dla seniorów, a wiemy, że to jest z perspektywy też rynkowej coraz większa rzesza odbiorców, więc i oferta jest coraz większa, ale to właśnie, o czym powiedział dyrektor, czyli wychodzimy poza te ramy typowo targowe po to, żeby dać przestrzeń do spotkań, dać przestrzeń dla rozmowy. Wiadomo, że wśród naszych uczestników są grupy zorganizowane, Uniwersytety Trzeciego Wieku, Gminne Rady Seniorów, więc to już są osoby, które się znają, które gdzieś tam lokalnie wspólnie działają, pojawiają się, natomiast mamy do czynienia z miejscem, mamy do czynienia z czasem, gdzie mogą spotkać się z innymi seniorami, gdzie mogą wspólnie uczestniczyć w warsztatach, wydarzeniach, które są przygotowane, a ten program, pewnie jeszcze o nim będziemy mówić, jest naprawdę bardzo, bardzo szeroki, bo pamiętajmy, że senior to nie tylko ten senior, który należy się opiekować, który jest niesamodzielny i on, dla nich oczywiście również i miasto Poznań, i samorząd województwa wielkopolskiego ma określoną ofertę, ale mówimy też o tym aktywnym seniorze, o tym, który chce aktywnie spędzać czas, który jest na emeryturze, który mimo tego, że musi się opiekować wnukami, to i tak znajduje czas na to, żeby realizować swoje pasje, swoje pomysły na tą dorosłość, już swoją późną dorosłość. No i myślę, że ten tegoroczny program również wpisuje się w oczekiwania seniorów, nie tylko z Poznania, tak jak to było powiedziane, również z całej Wielkopolski.
2: Poznamy organizacje, poznamy firmy, poznamy instytucje, no ale poznamy także wyjątkowych seniorów, bo musimy chyba o tym powiedzieć. W Poznaniu nagradzamy przy okazji senioralnych najlepszych przyjaciół seniorów, ale w tej edycji już od kilku lat poznamy również wybitnych, tak naprawdę docenionych przez państwo seniorów z całej Wielkopolski. Może powiedzmy o tym trochę więcej.
4: Jasne, to już tradycja, że wykorzystujemy tą przestrzeń, czyli te setki tysięcy ludzi, którzy pojawiają się na targach po to, żeby uhonorować tych najbardziej aktywnych seniorów z terenu naszego województwa. To już kolejna edycja konkursu Viva Wielkopolski Senior. Tym razem blisko 30 samorządów lokalnych zgłosiło swoich kandydatów, czyli osoby, które w 2026 roku obecnie trwającym realizowały mnóstwo, naprawdę mnóstwo przedsięwzięć na rzecz swojej społeczności lokalnej, na rzecz osób starszych. Kapituła, która obradowała, która rozstrzygnęła ten konkurs, była w wielkim kłopocie, bo praktycznie wszystkie zgłoszone osoby zasługiwałyby na wyróżnienie. Oczywiście też tradycją jest, że wszystkie te osoby, które są zgłoszone do konkursu, one dostają zaproszenie na targi i biorą udział w tej gali podsumowującej, no ale wyróżnić niestety musieliśmy już tylko te, które rzeczywiście wybitnie wyróżniały się. Kapituła pod przewodnictwem pani Katarzyny Kretkowskiej, członkini Zarządu Województwa Wielkopolskiego, te osoby wybrała. Będą one zaproszone, będą one uhonorowane podczas targów, bo tak jak powiedziałem, warto pokazywać, warto premiować, warto doceniać osoby, którym się chce, które robią dużo na rzecz swojego środowiska lokalnego, na rzecz seniorów i dlatego również to jest bardzo ważny element podczas targów, żeby wśród tej, tak jak powiedziałem, rzeszy uczestników wskazać tych najbardziej wyróżniających się w minionym roku.
1: Mówiliśmy o ofercie z regionu, to ja przy okazji chciałbym się dopytać, bo o tym, jak to wygląda w Poznaniu, my tutaj w naszej audycji dosyć często mówimy, a jak to właśnie wygląda, jeśli chodzi o Wielkopolskę z ofertą, z propozycjami dla seniorów?
4: Wskazałbym jakby dwie kwestie. Jedna to jest to, co przygotowują samorządy lokalne. Miejmy świadomość tego, że po pierwsze mamy do czynienia z dużą już liczbą funkcjonujących na terenie naszego województwa gminnych rad seniorów. To przekłada się na to, że ci aktywni seniorzy pokazują swoim samorządom, co chcą robić, tak, bo to jest z jednej strony pewne programowanie polityki senioralnej, czyli tego, co się dzieje lokalnie wśród naszych wielkopolskich gmin czy powiatów. Z drugiej strony jest to kwestia sugerowania usług, jakie mogą być realizowane na rzecz seniorów, a tych usług jest coraz więcej. Z perspektywy samorządu województwa my staramy się te zadania dodatkowo wspierać, czyli widząc aktywność poszczególnych samorządów, dedykujemy również dla nich dodatkowe środki, gdzie oni mogą za pomocą tychże pieniędzy, które są przekazywane dla nich, rozwijać usługi na rzecz seniorów w naszym województwie. Wspomnę króciutko tylko o projekcie Wielkopolskie Telecentrum Opieki, takim flagowym projekcie Samorządu Województwa Wielkopolskiego, gdzie skupiamy się na wsparciu seniorów, tych, którzy są samotni, ci, którzy wymagają zabezpieczenia w postaci teleopasek, rozmowy z infolinią wsparcia. Natomiast ważnym komponentem tego programu jest to, że my właśnie jako Samorząd Województwa wspieramy rozwój usług na rzecz seniorów w społecznościach lokalnych. Czyli czy to będzie taksi senior, czy to będzie złota rączka, czy to będzie mycie pomników osób zmarłych, bliskich seniorom. Jest tego bardzo dużo, tych usług jest coraz więcej, bo tak jak powiedziałem, w kontekście oferty targowej, no mamy do czynienia z rosnącą grupą, tak, jeżeli chodzi o seniorów i tak samo samorządy lokalne coraz częściej patrzą na ich potrzeby, no bo powiedzmy sobie szczerze, to też są wyborcy, którzy później głosują na danego włodarza, więc widać wyraźnie, że jest to bardzo istotny element z perspektywy samorządów i ich polityki lokalnej, a my z poziomu samorządu województwa chcemy ich dodatkowo wspierać.
2: Ja myślę, że hasło, które powinno tutaj się pojawić, to jest bez kompleksów. Bo jak sobie spoglądam na działania, które robią nasi przyjaciele w trochę mniejszych gminach, to absolutnie nie mają się czego wstydzić. Rzeczywiście kiedyś może ten Poznań tak się wybijał i był takim światłem dla wielu innych miejscowości, gmin, powiatów. Natomiast teraz tyle fantastycznych działań, projektów, usług dzieje się w mniejszych naszych ojczyznach, że i Poznań może się inspirować tymi działaniami. Dlatego targi są też fajną przestrzenią na to, żebyśmy my jako samorządowcy uczyli się od innych gmin, od innych organizacji i podmiotów. Ja naprawdę widzę wiele ciekawych rozwiązań w mniejszych miejscowościach, które chcemy implementować w Poznaniu. Więc odpowiadając na to pytanie, w Wielkopolsce dzieje się naprawdę dużo dobrego. Wiadomo, o czym mówimy na antenie naszej audycji, dużo jeszcze rzeczy jest do zrealizowania, ale targi dają taką wiedzę, co, gdzie się dzieje, czego możemy się poduczyć, czym możemy się podzielić, jaką wiedzą.
1: Z tą całą ofertą, o której tu była mowa, będzie można się właśnie na targach zapoznać. I tak sobie myślę, że to hasło bez kompleksów też idealnie pasuje do seniorów, którzy targi odwiedzają. To są wyjątkowo aktywne osoby.
3: Tak, no to są osoby, które w końcu mają czas, są na emeryturze, odchowały dzieci, skończyły pracę, w końcu mają czas dla siebie i może wrócić do swoich pasji, coś co kiedyś porzuciły, a chciałyby teraz po prostu spróbować, być może wrócić do tego tematu albo spróbować czegoś nowego.
1: No to właśnie, przejdźmy może już do szczegółów. Dwa bardzo intensywne, bardzo aktywne dni. Gdybyśmy mogli, no pewnie nie szczegółowo, bo czasu by nam zabrakło, ale te najważniejsze rzeczy, najważniejsze wydarzenia, które będą działy się podczas targów.
3: Tak, zgadza się. Dwa dni, piątek, sobota w godzinach 10-17. W piątek od uroczystości czekają nas liczne koncerty i występy artystyczne, między innymi finał Srebrnego Pegaza, kompozytorów i autorów 60+. Na zakończenie dnia w rytmach latino wystąpi Halina Benedykt, natomiast w sobotę pójdziemy w rytmy bardziej rockowe, gdzie zagra zespół Żuki również o 16 i zabrzmią takie utwory zespołów jak The Beatles czy Led Zeppelin.
1: Czy będzie coś dla ciała, coś dla ducha?
3: Z aktywności fizycznych, no to warsztaty z Akademią Wychowania Fizycznego i z trenerem senioralnym. Będą warsztaty tańca, jogi. Będzie także o godzinie 12 przygotowanie do układu tanecznego z zespołem Boho przed sobotnim koncertem.
2: Wiele różnorodnych wydarzeń. Ja myślę, że możemy nie mieć wystarczająco dużo czasu. Natomiast na szczęście mamy dwa dni. Tak naprawdę pamiętajmy o tym, że clue naszego spotkania to spotkanie z drugim człowiekiem, ale także z różnymi organizacjami. Tych wystawców będziemy mieli naprawdę sporo. Będą to bardzo ciekawe organizacje pozarządowe, takie, które oferują taką ofertę integracyjną, rozwojową, ale też pomocową. To jest ważne. Jeśli ktoś potrzebuje pomocy, wsparcia, poszukuje ją w różnych miejscach, warto czy porozmawiać z Regionalnym Ośrodkiem Polityki Społecznej w kontekście całej Wielkopolski, czy z Centrum Inicjatyw Senioralnych. Będziemy mieli dla Państwa stoiska przez cały czas. Podpowiemy, do jakiego innego stoiska się udać. Gdzie jest, na przykład są organizacje, które wspierają osoby w problemie na przykład związanym z demencją. Gdzie organizacje, które rozwijają wolontariat. Gdzie podmioty, instytucje, które zajmują się turystyką. Gdzie podmioty, organizacje, które zajmują się sportem, aktywizacją. Tego będzie bardzo dużo. I cieszymy się, że jest coraz więcej również firm prywatnych, które także taką ofertę będą miały.
1: No właśnie, bo targi to jest niesamowite miejsce z bardzo bogatą ofertą, od tej takiej typowo komercyjnej, dedykowanej seniorom, po różne przydatne informacje, jeśli chodzi o politykę społeczną, zdrowie, aktywny wypoczynek. Jednym słowem, wszystko dla seniorów.
2: Wszystko dla seniorów i dla rodzin. Mamy nadzieję, że kilka tysięcy osób ponownie nas odwiedzi i fantastycznie spędzi ten czas. Ale oprócz tej wiedzy, to jest to, o czym mówiliśmy na początku, bardzo liczymy na to, żeby to będzie po prostu fajna sobota, fajny piątek. Spędzimy go w towarzystwie swoich rówieśników. No, te koncerty dają taką okazję do tego, żeby nie tylko posłuchać, ale może i potańczyć, może i pośpiewać. Oprócz tego będzie strefa żywieniowa, więc nie będziemy musieli się martwić o to, że nic ciepłego nie będzie na stoiskach.
4: A dodatkowo jeszcze oczywiście strefa prelekcyjna, bo pamiętajmy, że seniorzy są zainteresowani tym, co się dzieje w ich otoczeniu, tym, jak się zmienia rzeczywistość. Czyli z jednej strony tematy dla nich ważne, takie jak kwestie związane z dziedziczeniem, z kupną i sprzedażą mieszkania w pogarszającej się, w sytuacji pogarszającej się sprawności, czy kwestie związane z demencją, czy innymi schorzeniami, ale także nowe technologie, tak? Bo pamiętajmy, że senior coraz bardziej korzysta z tych nowych technologii, jest coraz bardziej otwarty na rzeczywistość i my staramy się również z tą ofertą wychodzić, bo to jest i oferta, którą przygotowujemy tutaj w kontekście targów, ale też kiedy jako Samorząd Województwa szkolimy, czy to Gminne Rady Seniorów, czy Uniwersytety Trzeciego Wieku, również staramy się dopasować tą ofertę szkoleniową tematyczną pod to, co seniorów interesuje, czyli wcześniej rozmawiamy, dopytujemy się, jaki temat tym razem poruszyć, po to, żeby przygotować coś szytego na miarę na to, czego seniorzy oczekują.
2: Ta oferta jest naprawdę bogata. Trudno powiedzieć teraz o jednej konkretnej, natomiast ja pamiętam i co roku, nie ukrywam, również korzystam. Jest jedno miejsce, to stoisko Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej i fotobudka. Tam są zawsze tłumy. Jedną z osób oczekujących, co prawda, na końcu jestem ja i również takie zdjęcie pamiątkowe będzie można zrobić. Jest kupa śmiechu. Zachęcam.
4: Tak, przy okazji się trochę przebieramy, żeby te zdjęcia nie były takie na smutno, tylko na wesoło, więc można zmienić delikatnie swoją stylizację. Zapraszamy oczywiście.
1: To ja mam jeszcze pytanie głównie do panów, bo panowie pewnie od samego początku prawie te targi obserwujecie. Czy jest jeszcze coś takiego, co was w tych targach zaskakuje?
2: Ja na przykład, będąc na targach, widzę pewną ewolucję i zmianę podejścia samych seniorów do siebie, do swoich potrzeb i oczekiwań. Ja pamiętam, ja to często powtarzam, że jeszcze kilkanaście lat temu, jeśli widzieliśmy seniora z kijkami na ulicy, nie że budziło to śmiech, ale na pewno zdziwienie. Natomiast teraz senior ćwiczący, chodzący, aktywny, uczestniczący w zajęciach w klubie seniora, ubierający się, przebierający, fantastycznie spędzający czas, nie jest niczym dziwnym. I ja widzę to również na targach. Seniorzy są coraz bardziej otwarci, chętniej mówiący, czego potrzebują. To nie jest łatwe często dla samorządów, ale jest bardzo potrzebne. Mówią o swoich potrzebach, oczekiwaniach, pragnieniach i to też wyrażają na targach. Oni nie tylko przychodzą tam się bawić, nie tylko edukować, ale także przychodzą mówić nam, czego potrzebują. Na przykład na stoisku Miejskiej Rady Seniorów wspólnie z nami będzie przestrzeń do tego, żeby przeprowadzać ankiety, z czym seniorzy się borykają. Z całej Wielkopolski. Oczywiście my ukierunkowani głównie na Poznań. W czym mają problem? To też jest dla nas fajna przestrzeń. Ja widzę, że seniorzy coraz chętniej o tym mówią. Są coraz odważniejsi. To, co zauważam, to ich odwaga i chęć mówienia o swoich potrzebach. Na pewno.
3: Jeżeli chodzi o targi, jest to też doskonałe miejsce, żeby po prostu spróbować najpierw tych rzeczy po raz pierwszy. Czy warsztaty jogi, czy właśnie Akademia Wychowania Fizycznego. Sprawdzić, czy te zajęcia są dla nas. Szukanie pasji. Będą różnorodne warsztaty. Czy plecionkarskie z Nowego Tomyśla, czy być może jakieś rękodzieło, robienie makramy, czy malowanie na drewnie. Przyjdźmy, sprawdźmy. Może to nas zainteresuje. Będą na miejscu, tak jak Wojtek powiedział, Centrum Inicjatyw Senioralnych oraz Regionalny Ośrodek Pomocy Społecznej, które ewentualnie nakierują zwiedzających, gdzie potem można szukać takich warsztatów w Wielkopolsce i w Poznaniu.
4: Ja się niezmiernie cieszę, że targi rok w rok cieszą się bardzo dużym zainteresowaniem. Tak? To jest bardzo pozytywne, może nie zaskakujące, bo to trochę też takie myślenie życzeniowe, żeby tak właśnie było. I to pokazuje, że jest to ważna impreza i myślę z perspektywy Międzynarodowych Targów Poznańskich, jako wiadomo takiej wizytówki, jeżeli chodzi o kwestie związane z organizowaniem tego typu wydarzeń, ale też z perspektywy naszej, Urzędu Miasta, Centrum Inicjatyw Senioralnych czy ROPS-u, że są zainteresowani, że co rok przyjeżdżają tłumnie, że jest problem z parkującymi autokarami, ich liczbą, która się pojawia na terenie targów. To pokazuje, że taka impreza musi się odbywać koniecznie dla naszych poznańskich, wielkopolskich seniorów, ponieważ ciągle jest głód i chęć spotkania się, zobaczenia nowych rozwiązań, no i bycia po prostu między sobą w dobrym towarzystwie.
3: Może dodam, że bez obawy, proszę się nie obawiać o wolne miejsca parkingowe, jeżeli chodzi o autokary i zorganizowane wycieczki, bo w tym roku dla wszystkich zgłoszonych autokarów wcześniej parking na terenie targów jest bezpłatny.
2: A ja dodam tylko, żeby nie zachowywać tej wiedzy tylko dla siebie. Te powtarzające się twarze z odwiedzających bardzo nas cieszą, ale jeszcze bardziej ucieszą nas i myślę, że również uczestników, osoby, które jeszcze nie były, które jeszcze nie przyjechały do Poznania, czy z Wielkopolski, czy z samego miasta. Warto przyjechać na targi w te dni. Młodzi mają swoje imprezy, bawią się na targach fantastycznie, na pyrkonach i innych wydarzeniach. Dlaczego seniorzy, osoby trochę starsze, nie mogłyby tego samego dokonać na targach?
1: Przypomnę tylko zadanie domowe dla tych, którzy co roku uczestniczyli w tych targach. W tym roku kogoś ze sobą przywozimy.
2: My o tym czasami mówimy, że jednym z problemów jest samotność. ale też brak gotowości, odwagi do tego, żeby samodzielnie gdzieś się udać. No każdy z nas, jak sobie pomyślimy, jakby miał pójść na pewne wydarzenie pierwsze sam, byłoby trudne. Często bierzemy męża, żonę, dziecko, przyjaciółkę, koleżankę, a seniorzy mają z tym problem. Czasami nie mają z kim iść. Więc jeśli widzimy kogoś koło siebie, sąsiada, sąsiadki i idziemy na targi, zaproponujmy mu. Naprawdę warto. I to jest to, o czym, Haniu, ty mówiłaś. Czasami to jest ten pierwszy krok, który może być takim małym kroczkiem do tego, żeby tę aktywność kontynuować dalej. I po to jest ROPS, po to jest CIS, po to są działania marszałka i prezydenta Poznania, aby tę ofertę ciągle prezentować i ją tworzyć. I zapewniam Państwu, o czym mówiliśmy, że ta oferta w gminach, w mieście jest. Trzeba jednak trochę ją poznać, więc targi są fantastyczną momentem, żeby to zrobić.
1: To, żeby już tak postawić kropkę nad i, na sam koniec przypomnijmy, kiedy i gdzie.
3: Międzynarodowe Targi Poznańskie, pawilon numer 3, godziny otwarcia od 10 do 17, o 16 w piątek koncert Haliny Benedykt, a w sobotę o 16 zespół Żuki.
2: Ja tylko przypomnę, 9-10 października, Poznań czeka na Państwa.

0: Dojrzali na fali. Audycja powstaje we współpracy z Centrum Inicjatyw Senioralnych.
1: Dojrzali na fali, wracamy po przerwie. No i tradycyjnie mamy garść bardzo przydatnych i praktycznych informacji o tym, co ciekawego w Poznaniu w najbliższych tygodniach będzie się działo, a będzie się działo naprawdę dużo, bo to z jednej strony zapowiadane przed chwilą targi Viva Seniorze, ale też za chwilę początek października, czyli Senioralni Poznań.
2: Już za kilka dni, w sobotę, zapraszamy na wyjątkowe wydarzenie. To inauguracja Senioralni Poznań. Zapraszam wszystkich bardzo, bardzo serdecznie. 26 września o godzinie 12 na dziedziniec Urzędu Miasta Poznania. To właśnie wtedy prezydent Miasta Poznania przekaże symboliczne klucze do bram miasta, przekazując władzę poznańskim seniorom i seniorkom. Wręczone będą certyfikaty miejsc przyjaznych seniorów, teraz FES Miejscówka. Przyznamy wyróżnienia Miejskiej Rady Seniorów Najlepszy Przyjaciel Seniora, no ale także będzie to przestrzeń, moment do tego, żeby fantastycznie się bawić. A przed nami w sobotę koncert, tak naprawdę pojedynek tenorów w wykonaniu formacji tenorów Vintero i Il Mondo. Musicie być Państwo o godzinie 12 inauguracja, ale w tym roku. Już wcześniej, o godzinie 10.30, dzięki współpracy z Wydziałem Zdrowia i Spraw Społecznych Urzędu Miasta Poznania, również na dziedzińcu, zaprosimy na strefę zdrowia. W ramach niej w programie m.in. badania, konsultacje ze specjalistami, zajęcia z udzielania pierwszej pomocy, stoiska profilaktyczne, na przykład chorób odkleszczowych. To jest fantastyczny moment do spacerów po lesie, zbierania grzybów, ale niebezpieczeństwo czyha. Warto dowiedzieć się, jak sobie z nim poradzić. Będzie również stoisko profilaktyczne.

października, Hala 3, Międzynarodowe Targi Poznańskie, dwa dni świetnej zabawy. A co przed nami? Już 26 i 27 września o godzinie 16 uczestnicy poszukiwać będą punktów kontrolnych w ramach gry miejskiej Lofry z Ramolami. Będzie to wyjątkowe spotkanie m.in. z gwarą, spacery, zabawa. Warto być na Jeżycach. W grze mogą uczestniczyć osoby indywidualne i drużyny, a organizator PTTK. Spotykamy się Biblioteka Wielkopolska, ulica Prusa 3. Zapraszam serdecznie. 3-4 października to weekend seniora z kulturą. Wtedy to wiele poznańskich instytucji kultury zaprasza seniorów w wyjątkowo atrakcyjnych cenach, m.in. Poznańskie Muzea, Brama Poznania, a szczególnie zapraszam do Muzeum Narodowego, które w dniach 3-4-10 dla seniorek i seniorów bilety wstępy ma jedynie w cenie 1 zł, a szczególnie zapraszam do filii Muzeum Narodowego, to Muzeum Sztuk Użytkowych w Zamku Królewskim. Zapraszam na godzinę 13 na spotkanie zatytułowane 07 zgłoś się, Polski Bond. Podczas spotkania uczestnicy przyjrzą się estetyce jednego z najpopularniejszych polskich seriali i sprawdzą, czy jego scenografia odzwierciedlała rzeczywistość, czy kreowała marzenia o eleganckim życiu w PRL. Biblioteka Raczyńskich zaprasza 26 września o godzinie 12 na warsztaty patrzenia z Katarzyną Drozdowską-Sawińską, jak ludzie postrzegają kolory i to, co ich otacza, jak patrzeć, żeby zobaczyć. O tym i o wielu innych tajemnicach związanych ze sztuką patrzenia opowie Katarzyna Drozdowska-Sawińska z działu edukacji Muzeum Narodowego. 30 września zapraszam na spotkanie w Plac Wolności 19, biblioteka. Spotkanie w ramach operowego klubu Belcanto. Rodzina Garcia, mistrzowie Belcanto. To będzie spotkanie o niezwykłej dynastii, która w ogromnym stopniu ukształtowała to, jak dziś ludzie rozumieją i słyszą operę. Pamiętajmy o czwartku, to kolejna pozycja biblioteki, 1 października, godzina 17. Jest to trening pamięci, podczas którego uczestnicy wraz z prowadzącą poprawią kondycję szarych komórek poprzez zagadki logiczne, ćwiczenia kreatywnego myślenia, zadania ruchowo-koordynacyjne i relaksacyjne. Kolejny warsztat dla seniorów proponuje biblioteka 5 października. Warsztat zatytułowany Wyklejaj jak Szymborska. Zapraszamy na Plac Wolności 19. Warsztaty te to okazja do zajęć, podczas których korzystający z różnych materiałów, wycinków, zdjęć i haseł skomponują autorskie kartki pocztowe metodą kolażową. Inspiracją staną się słynne wyklejanki noblistki Wisławy Szymborskiej, bo i ona wykorzystywała swoje prace jako karteczki własnego wyrobu. Zapraszam serdecznie. 25 września o godzinie 19 zapraszam na potańcówkę przy kawie, zatytułowaną Bliżej kultury, bliżej siebie. Wstęp bezpłatny. Zapraszam do Domu Kultury na Skarpie, osiedle Piastowskie 104. W programie rewiowe przeboje oraz znane utwory taneczne. Uczestnicy przeniosą się na chwilę do świata elegancji i na pewno dobrej zabawy. Rezerwat archeologiczny Genius Loci zaprasza na wykład zatytułowany Gra – średniowieczna recepta na dobry humor. Widzimy się 25 września o godzinie 18. Prelekcja pani dr Agnieszki Stępin w ramach cyklu Archeologia humoru. Gry towarzyszą człowiekowi od tysiącleci, a skoro mają nieustanne powodzenie, to warto zastanowić się, co poza nadzieją wygranej skłania ludzi, aby po nie sięgać i czy nawet gdy przegrywają, mają szansę nie stracić ani muszu. Zapraszam serdecznie. Kolejne wydarzenie to warsztaty śpiewu białego. Rezerwat zaprasza 1 października o godzinie 10 do 14. Dedykowane seniorkom i seniorom warsztaty z cyklu Warsztaty Pamięci. Podczas najbliższego spotkania osoby senioralne będą miały okazję wziąć udział w zajęciu śpiewu białego. Projekt łączy archeologię z działaniami artystycznymi. Wszelkie spotkania w ramach reorganizowanych wydarzeń

0: przez rezerwat odbędą się na ulicy Posadzego 3. Teraz okazja do spacerów. Niedzielne spacery wildeckie. Stowarzyszenie Wildecka Inicjatywa Lokalna Wildzianie zaprasza na spacer. Wycieczki są bezpłatne i nie wymagają wcześniejszych zapisów, a pierwsze ze spotkań odbędzie się 27 września o godzinie 11. Zatytułowany spacer jest Kamienna Wilda o skałach na Wildzie. Od głazów narzutowych po współczesną architekturę. Zbiórka tężnia na tak zwanym Nowym Rynku, czyli teren dawnego PKS-u. W ramach spacerów po Festwirtlach zapraszamy na kilka z nich. 27 września kolejny spacer po Wildzie. Spotykamy się Róg Niedziałkowskiego i Górnej Wildy, godzina 11.30, a kolejny spacer na Jeżycach odbędzie się 4 października o godzinie 11.30. Zbiórka Brama przed Starym Zoo. Centrum Szyfrów Enigma zaprasza 6 października na oprowadzanie zatytułowane Szyfry przez wieki. Zaprasza Centrum Seniorki i Seniorów na dedykowane im oprowadzanie pod tytułem Szyfry przez wieki. Uczestnicy będą mogli poznać prawdziwą historię poznańskich matematyków oraz ich odkryć, które zmieniły dzieje świata. Podczas oprowadzania goście posłuchają o kilkunastu wiekach dziejów, szyfrów i ukrywaniu informacji, a także o współczesnej nauce i technice. Wstęp bezpłatny, Święty Marcin 78. Ważna informacja. Zapraszamy na bezpłatną cyfrową mammografię organizowaną przez LuxMed w ramach kontraktu z Narodowym Funduszem Zdrowia. LuxMed zaprasza na bezpłatne badania mammograficzne w technologii cyfrowej w ramach programu Profilaktyka Raka Piersi. Do badań uprawnione są kobiety w wieku od 45 do 74 lat. Mobilna pracownia będzie stacjonowała w Poznaniu przy markecie Kaufland, Aleje Solidarności 42. W dniach 28 września od 10, 29 września od 9 i 1 października od 10. Zachęcamy do rejestracji pod numerem telefonu 22 880 90 80. Wielkopolskie Muzeum Niepodległości zaprasza na warsztaty dla babci i dziadków z wnukami, zatytułowane Mela i Szczun na historycznej ścieżce. Zapraszamy 3 października o godzinie 11.15. Spotkanie w Muzeum Powstania Wielkopolskiego Stary Rynek 3. Międzypokoleniowe zajęcia na wystawie to okazja dla babci, dziadków i wnuków do wspólnego spędzania czasu, integracji i zabawy wokół historii tej małej i dużej. Zapraszamy również 4 października o godzinie 11, bilet wstępu 10 zł normalny, 5 ulgowy, na oprowadzanie po wystawie stałej Muzeum Powstania Wielkopolskiego. Po więcej szczegółów zachęcam jak zawsze do kontaktu z Centrum Inicjatyw Senioralnych. Niezmiennie Mielżyńskiego 24, a numer kontaktowy 61 847 2111. Cały program dostępny jest w siedzibie centrum oraz w kilkudziesięciu miejscach w Poznaniu, w bibliotekach, domach kultury. To tam Państwo będziecie mogli wziąć ze sobą naszą gazetę, która w całości poświęcona jest Senioralni Poznań 2020.
1: Dojrzali na fali. Audycja powstaje we współpracy z Centrum Inicjatyw Senioralnych. Radio Emmaus.

0: Autopromocja.
1: Co wydarzyło się na świecie, w Polsce, w Poznaniu i w Wielkopolsce w ostatnich 7 dniach? Czym żyły media? O tym mówimy w audycji Suma Tygodnia. Najważniejsze tematy, rozmowy i relacje z pierwszej ręki. Słuchaj w każdy piątek po godzinie 20.
0: Autopromocja. Radio Emaus. Dobre radio. Na dobry dzień.

Modlitwa przygotowana i nagrana przez Dominikański Ośrodek Liturgiczny w Krakowie. Radio Emaus. Dobre radio. Na dobry dzień. Radio Emaus. Dobre radio, dobry wieczór.

0: że mnie ciągnie do ciebie i od dawna to wiem.
1: Krąg biblijny. Zaprasza Hubert Piechocki.
2: Witamy się z Państwem w kolejnym odcinku.
3: Bardzo nam miło, że jesteście Państwo z nami. I to już będzie, Panie Hubercie, jak zwykle, który to już tam teraz? Bo
2: 571 ja tak odcinek.
3: A, czyli jeszcze trochę jednak mamy. Ja tak pomyślałem, że już bliżej 600 już, ale dobra,
2: no,
3: spokojnie.
2: Jeszcze 30 prawie odcinków.
3: Mamy nadzieję, że do 600 Państwo wytrzymacie z nami i będziemy dalej sobie omawiać. Tak jak chyba, dajmy nam coś tydzień temu, mówiliśmy o tym, że chyba jednak psalmów nie skończymy do 600.
2: Nie. Ja myślę, że my to jeszcze będziemy... Myślę, że jak do 700 skończymy, to będzie dobrze.
3: Mnie już pan nie straszy. Dobra. No to więc tym bardziej idźmy może, tak? 1, 2 od razu. Może pan tam ten... Ja może państwu przypomnę tylko to, co było z zeszłego tygodnia. Wchodzimy w klasyczny psalm mądrościowy. Przewspaniały psalm mądrościowy.
2: Państwu tak. Przypomnę numer tego psalmu.
3: No, to jest mądrościowy. Dlaczego? Bo chodzi o to, jak się dobrze zachować w życiu. Tutaj mamy konkretny przypadek wobec człowieka, o którym wiemy, że może być łajdakiem, a mu się świetnie powodzi. To jest ta tajemnica, którą wielokrotnie, myślę, Państwo chyba też może przeżywaliście w swym życiu, jeżeli nie w sposób bezpośredni, to z pewnością pośredni, słysząc tam o różnych nieuczciwych ludziach i widzimy, czy pytamy, czy zadajemy sobie pytania, jak to jest możliwe, że Pan Bóg przymknął oko na ich działanie i oni jeszcze w dodatku no kwitną. Bardzo dobrze sobie w życiu radzą i to no jakoś tak budzi ogromne poczucie niesprawiedliwości. Wpierw gniewu na nich, potem takie poczucie niesprawiedliwości, a wreszcie może też budzić no potężny znak zapytania, no i może czasami nawet gniew na Pana Boga, bo jak On może do tego dopuszczać? Psalm nie da nam oczywiście odpowiedzi na to pytanie, ale pokaże nam nieco inną drogę takiego uspokojenia swojego serca, wiedząc o tym, że naprawdę Bóg, tak jak mówi nam druga prawda wiary, jest sędzią sprawiedliwym, który za dobre wynagradza, a za złe karze. Problem tylko będzie leżał kiedy, gdzie i w jaki sposób. Czyli 1, 2. Możemy.
2: Czytam, proszę Państwa, początek tego psalmu. To jest psalm Dawidowy. Nie unoś się gniewem z powodu złoczyńców, ani nie zazdrość niesprawiedliwym, bo znikną tak prędko jak trawa i zwiędną jak świeża zieleń.
3: O, widzicie Państwo, od razu macie to zapewnienie, bardzo ładne. Wpierw to jest to, co każdego z nas gdzieś tam dopada, kiedy widzimy właśnie złoczyńców, którym, mówię, świetnie się powodzi, dają sobie radę, chwilowo widzimy ich rozkwit i to jest to, co budzić może gniew. Ten gniew, proszę Państwa, nie jest gniewem grzesznym. Bo rzeczywiście on budzi się z tytułu sprawiedliwości, czy poczucia sprawiedliwości, która jest w każdym z nas. I kiedy człowiek widzi łajdaków, którzy naprawdę dopinają swojego celu, śmieją się w twarz, kpią sobie z wszystkiego, zwłaszcza z prawa Bożego, no to człowieka może szlak trafić, jak to tak po poznańsku troszkę mówimy. I w tym momencie powiemy, że ten gniew, czy on jest usprawiedliwiony. Autor jednak nam tutaj poda zaraz, czy od razu, kiedy mówi nie rób tego, to znaczy, że gniew jakkolwiek mógłby być usprawiedliwiony z faktu, który obserwujemy, to jednak nie będzie prowadził on do dobrego celu, ponieważ gniew to jest jedno z tych uczuć, które powoli, ale wygasa rozum, czyli działanie przemyślane, działanie rozumne, działanie, które jest najbardziej szczytne w człowieku, czyli właśnie myślenie, bo myślenie ma nas zaprowadzić do dobrego. Kiedy człowiek popada w gniew, to działa impulsywnie i autor chce nas od tego uchronić, swoich czytelników. Być może sam padł ofiarą własnego gniewu. Być może on się na to jakoś tak nadział i sam zobaczył, że ostatecznie nie przyniosło to jakiegoś pożądanego skutku, ponieważ ten złoczyńca działał sobie dalej, a autor stracił taki pokój serca. I w tym momencie, doświadczywszy sądzę tego na sobie, chce swoim czytelnikom oszczędzić właśnie tego. A więc nie unoś się gniewem. Staraj się zapanować nad tym i wpierw przyjrzyj się spokojnie temu, co widzisz. I nawet kiedy widzisz, że to są złoczyńcy, to jest to kwestia naprawdę spokojnego przetrwania tej pierwszej fali gniewu, który może się zrodzić. Natomiast proszę zobaczyć końcówkę, czyli tę drugą linię pierwszego wersetu. Nie zazdrość niesprawiedliwym. To już jest bardzo niebezpieczne. Dlatego, że jeżeli człowiek wpierw właśnie gniewem się ujmie, ale widzi, że tamtym się świetnie powodzi, to ten gniew za podjuszczeniem diabelskim może się przemienić w zazdrość. To znaczy taką zazdrość powiedzieć, a czemuż ja też nie mam tego spróbować? Skoro im się udaje, Pan Bóg jakoś nic nie czyni, to albo Pan Bóg jest czymś innym zajęty, albo może to aprobuje, albo może jest bezsilny wobec takiego działania tych ludzi. W każdym razie ono trwa i wobec tego przyjdzie pokusa właśnie takiego pozazdroszczenia sukcesu tym, którzy nawet jeżeli w jakiś łajdacki sposób zdobywają swoje trofea, to jednak chodzi o to, że człowiek coraz bardziej właśnie przechodzi z tego oburzenia na to, w jaki sposób dany człowiek to zdobywa, tylko na skuteczność jego działania. I to jest coś, co stanowić może bardzo dużą pokusę, dlatego autor też mówi, że odejdź z gniewu, bo będziesz działał zbyt impulsywnie, natomiast na pewno nie dopuść, żebyś zaczął zazdrościć komuś, kto w taki sposób właśnie gdzieś tam doprowadza do sukcesu swojego życia. I podaje pierwszą z kilku, przynajmniej zaraz Państwo zobaczycie w tym psalmie, pierwsze z kilku uzasadnień. Oni znikną prędko jak trawa i zwiędną jak świeża zieleń. Nie znaczy to, że autor ma jakieś powiedzmy takie zagłowowe wieści od Pana Boga, że oni szybko umrą. Nie. Tu chodzi o relację do całości życia. Życie każdego człowieka jest tak krótkie ostatecznie. Sami widzimy, ci z Państwa, którzy słuchają nasze audycje już od lat, też wam lat przybywa, tak jak i nam przybywa. Znaczy myślę, że panu Hubertowi nie, ale mi to już zdecydowanie. Więc to
2: obu
3: już
2: nam
3: tak
2: przybywa, obu.
3: Tak, matematycznie tak, ale ostatecznie ludzie mówią tak właśnie, tyle masz lat, na ile się czujesz. Ja jednak mimo wszystko o swoim PESEL-u już coraz bardziej pamiętam, coraz bardziej oglądam się wstecz i widzę, że rzeczywiście życie upływa. Ja będę przeszczęśliwy, kiedy powiedzmy dojdę do tej 70, bo sądzę, że będziemy dalej kontynuować nasze rozmowy biblijne i Państwo będziecie z takim ciągle równym, takim powiem, zainteresowaniem nas słuchać. Może to wam też będzie dalej dopomagać. Bardzo, bardzo będę szczęśliwy z tego powodu. I stąd też autor tutaj w tym drugim wersecie ewidentnie mówi nam o takiej generalnej uwadze, że życie ludzkie i tak w porównaniu z wiecznością jest naprawdę bardzo, a bardzo krótkie. I stąd też, jak od razu zauważacie, w tym drugim wersecie powstaje to drugie pytanie, czy warto? Czy warto aż tak się starać, w sposób w dodatku niegodziwy, żeby zdobywać dobra, które i tak za jakiś czas będzie można stracić i to bardzo łatwo. A jeszcze pozostaje to pytanie, na które nam Pan Jezus zwraca uwagę w swojej przypowieści o bogaczu, który, jak Państwo pamiętacie, to nie był człowiek nieuczciwy. Tam jest akurat napisane, obrodziło mu pole i mówi, pobuduję spichlerze większe, zburzę te i potem sobie powiem, masz tyle dóbr, teraz się ciesz na lata twojego życia. I wtedy właśnie Jezus mówi, że Bóg tej samej nocy, mówi mu głupcze jeszcze, właśnie tej nocy zabiorą twoją duszę od ciebie i komu przypadnie to, coś przygotował. Czyli nawet jeżeli powiedzmy generalnie stwierdzamy, że życie ludzkie jest krótkie, to jest ten kasus specjalny. Ty nie wiesz, kiedy umrzesz. Ty możesz w każdej chwili zostać postawiony przed Panem Bogiem. I to, że powiedzmy chwilowo jako łajdakowi mogłoby ci się udać, to możesz wcale nie zebrać plonów twoich starań. I pozostanie przy tobie pozostanie twoja niegodziwość, celu nie osiągniesz i z czym ty przed Panem Bogiem staniesz. To tu już bardzo, a bardzo wartościowe jest właśnie to pomyślenie, że czy życie ludzkie będzie długie, czy będzie krótkie, to i tak będzie krótkie. W porównaniu mówię z wiecznością, a po drugie, zawsze jest ta niepewność, kiedy Bóg nas z tego świata wezwie. I dlatego być ciągle przygotowanym, czyli rezygnować z niegodziwości i rezygnować z pazerności. Bo to najczęściej taka niegodziwość, czy takie łajdactwo postępowania, najczęściej właśnie bierze się z pazerności. Ja bardzo pragnę coś mieć, no i nie patrzę wtedy na sposoby, bo te uczciwe sposoby zyskiwania czegoś wartościowego, no one trwają znacznie dłużej. My już nie mamy często tej cierpliwości i ludzie rzeczywiście idą na skróty, chcą z życia jak najwięcej wycisnąć w jak najkrótszym czasie. O właśnie. 3-6, panie Hubercie, teraz.
2: Miej ufność w Panu i postępuj dobrze. Mieszkaj w ziemi i zachowaj wierność. Raduj się w Panu, a On spełni pragnienia twojego serca. Powierz Panu swoją drogę i zaufaj Mu. On sam będzie działał i sprawi, że twoja sprawiedliwość zabłyśnie jak światło, a słuszność twoja jak południe.
3: Jak południe, tak jest. Proszę państwa...
2: Bardzo poetycko.
3: Tak. I z jednym głównym tematem, to jest twoja relacja do Boga. Czyli jeżeli jesteś otwarty na Pana Boga, On swoje będzie działał. Oczywiście, że nie będzie działał w tym kierunku, w jakim może sobie zaplanowałeś na początku, czyli nie będzie uległy twoim pragnieniom, ale to, co ty masz do zyskania, kiedy staniesz po jego stronie, jest 1000-krotnie więcej warte niż to, czego się starałeś, ponieważ znaczy o co się starałeś, bo to, o co się starałeś, to jest z reguły rzecz marna, bo najczęściej jest to rzecz materialna. Czasami może to być sława, czasami może to być władza, czasami jakaś popularność. Natomiast jest to rzeczywiście krótkotrwałe i nie mające znaczenia wobec Pana Boga. Natomiast jeżeli, idąc teraz od trzeciego wersetu, będziesz miał ufność w Panu, to znaczy ufność w tym, że Bóg będzie tobie jakieś dobra dawał. Czyli nie szukaj ich sobie sam, ale czekaj na to, aż Bóg tobie da, postępując dobrze. Bo to jest ta pierwsza linia. Postępuj dobrze właśnie. Bo w tym momencie otwierasz się na możliwość tegoż działania Bożego, bo gdy dobrze postępujesz, dobrze, to znaczy nie tylko moralnie, ale według prawa, bo ciągle pamiętacie państwo, jesteśmy w świecie Nowego, znaczy Starego Testamentu i tam definicja dobra to jest wierność przepisom prawa Bożego. A więc jeżeli będziesz dobrze postępował i miał ufność czy zaufanie do twojego Boga, to zdecydowanie jest to napisane, no będziesz mieszkał na ziemi, czy mieszkaj na ziemi, którą dał ci twój Bóg, dochowasz mu wierności, a więc w tym momencie będziesz otwarty na to, co Bóg może tobie dać, a to, co Bóg da tobie, jest o wiele cenniejsze niż to, o co ty sam się starasz. To jest pytanie właśnie o priorytety życiowe. No ktoś, kto rzeczywiście bardzo pragnie wyłącznie wartości materialnych, albo szerzej mówiąc wartości doczesnych, bo w to także może wejść zdrowie, mówię, to może wejść popularność, to może wejść moda, to może wejść wszystko. Ja już tutaj to rozszerzam troszkę na te nasze czasy. Też postawcie sobie raz po raz pytanie państwo, do czego dążycie jako głównego celu waszego życia? I właśnie podzielcie to. Czy są to wartości doczesne, czy wartości, które otwierają was na wieczność? Czy są to wartości, które ceni ten świat, czy są to wartości, które będzie cenił sam Bóg? To też warto od razu, warto sobie właśnie to pytanie stawiać, bo w tym momencie będziemy właściwie albo niewłaściwie nakierunkowywać całość naszego życia. I dlatego odpowiedź będzie jednoznaczna. Takim pierwszym darem Boga na twoją wierność, na twoje zaufanie, na twoje dobre postępowanie, to jest radość.
2: Raduj się
3: tak,
2: w Panu.
3: Raduj się w Panu, tak. I to będzie radość taka autentyczna. To nie będzie żadna złośliwość albo satysfakcja z tego, że udało mi się coś osiągnąć, bo jest napisane raduj się w Panu. To znaczy raduj się przed twoim Bogiem, raduj się mając świadomość, że twój Bóg chwali twoje życie, bo to jest to źródło radości. To nie jest tylko właśnie, mówię, chwilowa satysfakcja z tego, że coś udało mi się zyskać, tylko taka głęboka radość życia, która jest o wiele silniejsza niż to, co mogę zyskać moją pracą czy moim staraniem, w tym także niestety niegodziwym. I ta radość będzie z takim, ona legnie u fundamentów, bo tamto, co jest, co właśnie nazywamy satysfakcją z tego, to jest pewien szczyt tego, co zdołałem sam gdzieś tam uzyskać. I to mówię, jeżeli jest to jeszcze drogą uczciwą, poprzez pracę, poprzez moje staranie, no to ta satysfakcja, owszem, ona będzie dłużej trwała, bo wiem, że Bóg się temu nie sprzeciwia. No ale jeżeli to będzie jakaś niegodziwość, no to zdecydowanie muszę Boga z tego wyłączyć. I ta satysfakcja będzie krótka, ona może będzie trwała 2-3 dni, ale potem dalej mnie będzie zżerała, czy to jakaś zazdrość wobec kogoś, czy jakiś pęd do jakiejś nowej rzeczy i tak dalej. To bardzo szybko mija. A Bóg niestety nie stoi u źródeł tego, bo ja też wiem potem w jaki sposób, czy zdaję sobie sprawę z tego, w jaki sposób zyskałem to źródło mojej satysfakcji. A więc raduj się w Panu, a On spełni pragnienia twego serca. Jeżeli to są pragnienia serca godziwe, czyli ciągle wracamy do wersetu trzeciego właśnie, czyli z pokładania mojej ufności, dobrego postępowania, wierności Jego przykazaniom, to te pragnienia mojego serca, one będą godziwe, one z definicji będą się Panu Bogu podobać. I autor stwierdza, Bóg to spełni. Oczywiście od razu Państwo zauważacie, że ewidentnie Bóg będzie żądał dwóch cech. I cierpliwości, i zaufania. Zaufania, że mi to da, i cierpliwości, kiedy mi da. I po trzecie jeszcze, co mi da, bo ja pozostawiam to w kwestii, znaczy w gestii Pana Boga. I ja nie będę mu wyznaczał tego, czego się spodziewam po nim, chyba że rzeczywiście spodziewam się już wartości najwyższych, na przykład spodziewam się miłości, spodziewam się dobroci, spodziewam się, nie wiem, męstwa na przykład, jeżeli go mi brakuje. Spodziewam się sprawiedliwości i tak dalej. No więc to są dary tak ogromne, i to są dary, które rzutują na całe życie, że oczywiście tego się nie dostaje z dnia na dzień siłą rzeczy. Przecież Bóg mnie musi na to przygotować, bo to są dary już najwyższej klasy. Ja tego nie mogę sobie powiedzieć, no o tym, że wieczorem się pomodlę, a rano to już będzie czekało u mojego łóżka. To tak nie działa. I dlatego to stwierdzenie właśnie, że miej ufność w Panu i że On spełni, mimo wszystko będzie spełniał, to ty mu zostawiasz właśnie wolną wolę co do rodzaju, co do czasu, co do momentu, co do sposobu, co do miejsca i tak dalej, i tak dalej, nie? Także to natomiast pan Hubert ma inne pragnienia w tej chwili.
2: Tak, ja mam teraz pragnienie przerwy, ale tylko chcę jeszcze dodać tak szybko, do tego, co ksiądz mówił, że te dary oczywiście nie przychodzą od razu, ale warto się o nie oczywiście modlić.
3: No tak,
2: a teraz zapowiadana przerwa.

0: Krąg biblijny.
1: Wracamy, proszę Państwa, po przerwie do naszej rozmowy wokół psalmu 37, wersety 3-6 sobie przeczytaliśmy przed przerwą. Ksiądz omawia...
2: Czwórkę zdążyłem omówić.
1: Czwórka w kontekście trójki całej.
2: Trójki, tak. Natomiast mówił Pan, bo zakończył Pan tę pierwszą część, co mi się tak spodobało, ale już na Pańskie ale i tak dalej, znowu mi Pan poddał jedną myśl, bo trzeba się modlić. Oczywiście, proszę Państwa, modlitwa jest tutaj fundamentalnie potrzebna, dlatego, że modlitwa podtrzymuje moje chcenie, bo jeżeli ja się o coś modlę, to znaczy ja będę tego pragnął. I dlatego póki się Państwo o coś modlicie, zresztą sami to doskonale wiecie, bo to dotyczy także dóbr doczesnych, typu zdrowie albo prośba o załatwienie jakiejś sprawy i tak dalej, to nie wiem, dla siebie, czy dla waszych bliskich, czy tam znajomych. Im gorliwiej się modlicie, czy żarliwiej się modlicie, tym bardziej manifestujecie Panu Bogu wasze pragnienie otrzymania tego. I dlatego właśnie, jeżeli ja się modlę, to znaczy przede wszystkim modlę się wtedy, kiedy wiem, że już nie mam środków na uzyskanie czy możliwości uzyskania tego, czego pragnę. Natomiast Pan Bóg nie będzie mnie zwalniał z pracy tam, gdzie powiedzmy to, co pragnę, mogę także przynajmniej częściowo zdobyć o własnych siłach. Tak. Kiedyś to pamiętam taką piękną zasadę. Ksiądz profesor Piątkowski, nasz ojciec duchowny seminarium, ale w moich czasach to już właśnie wykładowca teologii moralnej fundamentalnej, to mówi właśnie to: rób co możesz, módl się o to, czego nie możesz, a będziesz mógł. Albo ta druga zasada, którą chyba też znał, o ile się nie mylę, mogę się mylić, także przepraszam Was bardzo, ale to mi się tak kojarzy trochę ze świętym Tomaszem z Akwinu, że rób wszystko tak, jakby Boga nie było, ale ufaj tak, jakbyś nic bez Boga nie mógł zrobić. Właśnie, to jest prawdopodobnie właśnie taka bardzo ładna odpowiedź na to, że Pan Bóg liczy również na pewną naszą aktywność, nie tylko samą modlitwę, bo Bóg nie będzie mi dawał za darmo czegoś, o co ja powinienem się postarać jednak w swoim życiu. To dlatego, taki powiedzmy jaskrawy przykład, mogę się codziennie modlić i to nawet bardzo żarliwie o miesięczną wypłatę, ale co mi Pan Bóg będzie dawał?
1: Tylko raz na miesiąc.
2: To jest tak, ale pod jakim warunkiem, że ja jednak będę chodził do pracy, to ja powiem, że Panie Boże, cała moja modlitwa nie wystarczy do tego, jeżeli mam otrzymać, powiedzmy, zapłatę za coś, czego nie robię. I ja mogę powiedzieć, ale ja się modlę, ale Pan Bóg mi powie, ale chwileczkę, ty masz nie tylko głowę do modlitwy, ty masz także ręce, ty masz także siły i dlatego zrób to, co musisz zrobić, co do ciebie należy, a ja ewentualnie, jeżeli ty się modlisz, mogę dać ci wiele innych faktów towarzyszących twojej pracy. Przykładowo, żeby ona cię satysfakcjonowała, żeby była sprawiedliwie wynagrodzona, żebyś nie miał trudności, powiedzmy tam, z kolegami w pracy, z personelem, żebyś na przykład szczęśliwie codziennie nie dojeżdżał do tej pracy i tak dalej, i tak dalej. To ja ci mogę dać, natomiast nie będę tobie dawał pieniędzy za darmo, bo ty się chcesz tylko o te pieniądze modlić, nie? Także tu oczywiście Państwo to rozumiecie, ja nie muszę tego w ogóle rozwijać, ale raz po raz warto coś takiego zrobić, by uniknąć tego, co się chyba nawet w teologii zostało przez Kościół zdefiniowane chyba jako herezja, o ile się nie mylę, czy to nie był jansenizm właśnie, czyli takie założenie nóg na nogę, czyli jak na tureckim kazaniu, no i nic nie robimy, bo Bóg za nas zrobi wszystko. No nie, ponieważ wszyscy jesteśmy, zresztą ja to też tak akurat mówię, w Piśmie Świętym mamy tego doskonały przykład. W bitwie narodu wybranego, Izraelitów, z Amalekitami w trakcie wędrówki do Ziemi Obiecanej. To jest, o ile się nie mylę, 17 rozdział Księgi Wyjścia, druga część, kiedy Pan powiedział do Mojżesza tak, że weź Jozuego, niech zbierze ludzi i niech idzie walczyć z Amalekitami, a ty wstąpisz na górę i będziesz się modlił. Nie? I oczywiście tamto państwo pamiętacie, że w sumie ostatecznie wynik bitwy 100 razy bardziej zależał od modlitwy niż od samej walki. Tym niemniej walka towarzyszyła modlitwie, bo pamiętacie, że tak długo jak Mojżesz trzymał ręce wzniesione wysoko, to wtedy wygrywali Izraelici. Kiedy ręce Mojżesza opadały, wygrywali Amalekici. Tym niemniej i jedno i drugie było. I oba elementy muszą być obecne i Bóg nas naprawdę nie będzie zwalniał z tego, co my musimy wykonać. Zresztą, proszę Państwa, z tytułu też sprawiedliwości. Ponieważ za coś Bóg chce nas nagrodzić, a nagradzać nas będzie za wysiłek. Nie tyle za sukces, który możemy mieć, bo niekiedy wysiłek może trwać całe życie, a rzeczywiście efektów wielkich nie będzie. Dlatego Bóg ocenia wartość wysiłku ludzkiego bardziej niż sukces. Sam sukces pojawi się wtedy, kiedy Bóg na to pozwoli. I dlatego też właśnie to jest tak niesamowicie ważne, żebyśmy nie zapominali o tym, że nasza modlitwa pojawia się głównie wtedy, kiedy już o siłach własnych nie jesteśmy w stanie zrealizować celu, do którego dążymy, czy tam powiedzmy sprawy, którą pragniemy załatwić, nie? W sensie załatwić, no, żeby ona stała się coś, co nam się wydaje dobre. I tak dalej. Proszę Państwa, wreszcie piąty. Powierz Panu swą drogę i zaufaj Mu, a On sam będzie działał. Prześliczne. Tu jest właśnie istota zaufania. Boże, oddaję Tobie, jak my to też mówiliśmy w seminarium, taki carte blanche, czyli taką białą kartę pustą i mówię, Panie Boże, wypełniaj tę kartę mojego życia tak, jak Ty chcesz. Ty ją zapisz.
1: Tabula rasa, jak to mówią.
2: Tak jest. Coś ala. Żebyśmy my mogli właśnie mieć taką siłę zaufania, aby pozostawić Panu Bogu możliwość pisania na tej tablicy naszego życia, na tej kartce ewentualnie naszego życia. My ją tylko jako białą, niezapisaną podpisujemy, czyli zgadzamy się na to, co Bóg będzie robił. Proszę Państwa, jest to bardzo trudne. Bardzo trudne i to tutaj, no, gdyby ktoś z Was chciał tak łatwą sobie ręką powiedzieć, o tak, Panie Boże, oddaję Ci to, przypomnijcie sobie Piotra, który też powiedział w czasie ostatniej wieczerzy, Panie, choćby Cię wszyscy opuścili, to ja Ciebie nie zostawię. I wtedy Pan Jezus mu mówi te słynne słowa, zanim kogut zapieje, to trzy razy się mnie wyprzesz, bo teraz jesteś taki buńczuczny, teraz jeszcze chcesz, teraz jeszcze masz, bo jesteś pełen ducha, ale przyjdzie sprawdzian tego. I dlatego lepiej, proszę Państwa, właśnie to jest to, czego bardzo wielu z nam brakuje, jedna z czterech fundamentalnych cnót, właśnie tych kardynalnych, czyli roztropność. Nie bądźmy zbyt buńczuczni wobec Pana Boga, bo to bardzo szybko, bardzo blisko graniczy po prostu z pychą, z takim wynoszeniem się i Pan Bóg to bardzo szybko zweryfikuje. I sami potem zobaczymy, jak to szybko to właśnie takie to nasze pragnienie bycia wiernymi i tak dalej, zaufanie Panu Bogu, jak to szybko minie. Bo Bóg zna tysiące sposobów, żeby nam pokazać, jak bardzo jest to lekkomyślne. Ja, broń Boże, Państwa nie odstręczam od tego. Oczywiście zaufajcie, ale tym razem, jak ja ciągle lubię mówić popularne to nasze przysłowie z motyką na słońce właśnie, nie? Czyli nie tyle mierz siły na zamiary, tylko tym razem mierz zamiary na siłę, nie? I nie sięgaj po to, czego wiesz, że i tak sam nigdy nie zyskasz. Z pomocą Bożą jak najbardziej można. Ale właśnie na tym polega modlitwa. Robię to, co mogę, proszę o to, czego nie mogę, a Bóg mi to da. O ile też będzie, oczywiście On doskonale wiedział, że będzie mi to potrzebne do zbawienia. A więc zaufaj Mu, jak mówi werset piąty, On sam będzie działał. To pamiętacie Państwo ciągle z kolei w kontekście tematu psalmu. Kiedy widzisz łajdaku, w którym się wszystko udaje. I dlatego im bardziej zaufasz Panu Bogu, tym bardziej będziesz odporny na ów gniew i potem na ową zazdrość. A On sam będzie działał, czyli będzie działał co do sposobu, co do tempa, co do warunków, co do celu. Powiesz, Boże, ponieważ Ty jesteś najmądrzejszy, Ty mnie lepiej znasz niż ja sam siebie. Pozostawiam Tobie wszystko, a robię to, co przynosi mi każdy dzień. No i w tym momencie zobaczmy skutek, czyli ten werset piękny szósty.
1: I sprawi, że Twoja sprawiedliwość zabłyśnie jak światło, a słuszność Twoja jak południe.
2: Jak południe, tak. I to będzie widoczne zarówno przez Ciebie, jak i wobec wszystkich innych. I zobaczą wszyscy, że Twoja sprawiedliwość zabłyśnie jak światło. Dlaczego Twoja sprawiedliwość? No bo zaufałeś Twojemu Bogu i zostawiłeś Jemu możliwość działania. Bóg po prostu pokazując te skutki na zewnątrz, chce powiedzieć wszystkim innym: patrzcie, On mi zaufał i patrzcie, do czego ja go doprowadziłem. Tak samo ja z mojej strony będę to widział i powiem: Boże, rzeczywiście piękne jest to, że zaufałem Tobie, bo teraz widzę skutki. Oczywiście, proszę Państwa, te skutki mogą być bardzo często zupełnie inne niż te, których się spodziewamy, ale to właśnie na tym polega zaufanie, że to ja pozwalam się Bogu prowadzić. Nie ja Mu wyznaczam drogę czy sposób działania, tylko ja pozwalam się Jemu prowadzić. I mówię: Boże, zaprowadź mnie tam, dokąd chcesz, ponieważ wiem, że Twoje prowadzenie będzie dla mnie o wiele lepsze. Nie muszę dostać tego, czego ja oczekuję, ale zawsze dostanę to, co jest mi najbardziej potrzebne. I to jest właśnie, to jest prześliczne właśnie to, że Twoja sprawiedliwość zabłyśnie jak światło, a Twoja prawość jak południe, to znaczy wszyscy po pierwsze to zobaczą, ale w świetle tego, co Ty zrobiłeś, czyli Twojej sprawiedliwości i prawości, będą oglądali pewne skutki działania Bożego, ponieważ Pan Bóg właśnie do tego będzie prowadził, że dana sprawa, która wyjdzie nagle, o której mogłem ja nawet z początku nie wiedzieć, że ta sprawa będzie wszystkim powszechnie widzialna, nie? Siódemeczka i ósemeczka.
1: Tak, mamy pięć minut niecałe.
2: Sądzę, że przynajmniej jeden werset zdążymy.
1: Upokórz się przed Panem i Jemu zaufaj. Nie oburzaj się na tego, komu się szczęści w drodze, na człowieka, co obmyśla zasadzki. Zaprzestań gniewu i porzuć zapalczywość. Nie oburzaj się, to wiedzie tylko ku złemu.
2: A właśnie. I tu Państwo widzicie coś, co jest bardzo ważne. Kolejna bardzo trudna sprawa, bo upokórz się przed Panem. Upokórz się, to znaczy, proszę Państwa, według tej klasycznej definicji pokory. Pokora to nie jest takie czołganie się po ziemi albo uważanie na siłę, że ja jestem najgorszy z wszystkich. Nie. Pokora to jest przede wszystkim prawda o sobie samym, czyli o swoich plusach i minusach, ale ta prawda rzeczywista. I dlatego staram się wiedzieć, po to, by nie popaść w jakieś takie zniechęcenie, przygnębienie, czasem rozpacz, że jestem tylko zerem i tak dalej. Taką osobowość nam proponował Luther, kiedy mówił, że natura ludzka jest tak przez grzech zepsuta, że ona nie jest nawet zdolna do dobra. Kościół katolicki mówi: nie,

0: w rzeczywistości. A czasami Pan Bóg musi to korygować. Musi. I stawia nas w takiej sytuacji nieraz, gdzie człowiek pomyśli sobie, Boże, nie myślałem, że mogę być takim łajdakiem. Nie myślałem, że mogę być takim, że mogę w taki sposób postąpić na przykład. Nie? I to jest też objawienie pewnej prawdy o sobie. Bo każdy z nas, proszę Państwa, no ma te tendencje, mówiący te słowa też, że miło nam jest, kiedy nas ludzie chwalą, kiedy nas poważają, kiedy doceniają to, co robimy i tak dalej, i tak dalej. I człowiek zaczyna w tym powoli wzrastać. I dopiero sam Pan Bóg, widząc, że to nie idzie w dobrym kierunku, bo człowiek zaczyna po prostu być zakłamany co do samego siebie, to znaczy myśleć rzeczywiście, że jest lepszy niż w rzeczywistości, nieraz tę jakąś jedną, drugą sytuację nam postawi, gdzie człowiek sam jest potem nagle przerażony swoją nędzą. I nawet zadaje sobie pytanie, jak to było możliwe, że ja coś takiego mogłem zrobić. A no się okazuje, Pan Bóg mi mówi, widzisz, właśnie postawiłem cię w takiej sytuacji. I w tym momencie moja pokora polega na tym, że ja przyznaję, że jestem w pewnych sytuacjach w stanie zrobić zło. Że jestem w stanie upaść, że jestem w stanie być Bogu niewierny, bo postawię zawsze wyżej siebie niżli samego Pana Boga i w tym dobru nie wytrwam. A więc pokora to jest taka pewna świadomość prawdy o samym sobie. To oczywiście, proszę Państwa, nie wykuwa się w ciągu tygodnia, miesiąca, nawet roku. To jest kwestia zawsze całego życia. Dlatego upokórz się przed Panem oznacza stań w prawdzie. Stań w prawdzie. I tu jest też taki, teraz mi się przypomina, bardzo ważny element.
1: Ma ksiądz jakieś pół minuty.
0: A my dopiero pierwszy wyraz siódmego wersetu. Ale no tak myślę, że nie będziecie Państwo zbyt znudzeni tym. Ale to upokórz oznacza stań przede mną, powie Bóg, i zobacz właśnie siebie w prawdzie i zobacz to wszystko, do czego jesteś zdolny, to do czego nie jesteś zdolny. Ponieważ to upokorzenie się wobec Pana Boga będzie również zawierało ten element świadomości, Boże, ja też jestem zdolny do zła. I zobaczcie Państwo, jak to bardzo wartościowo wpływa od razu na moją relację, nawet do tego łajdaka, któremu zazdroszczę. Ponieważ ja wtedy nie chcę się wywyższać, oto kiedyś gdzieś to przeczytałem chyba u Tomasza a Kempis, śliczne zdanie. Nigdy nie sądź, że ktoś może być gorszy od ciebie, bo nie wiesz, w jakiej sytuacji Bóg ciebie postawi i nie wiesz, jak nisko możesz upaść. To jest przepiękne zdanie. A więc staraj się nigdy nie czuć się lepszym od kogoś innego, bo jeżeli by do tego dochodziło, no to Pan Bóg zadba o to, żebyś stanął z powrotem w prawdzie właśnie poprzez tego typu sytuacje albo poprzez ludzi, którzy ci to ewidentnie wypomną. Tak jak mi chyba teraz Pan też nieco wypomni chyba.
1: Że czas już skończyć.
0: Aha, że już
1: audycję, dokładnie. Zatrzymamy się na tym siódmym wersecie.
0: Dobra.
1: Wrócimy do omawiania tego psalmu 37 za tydzień. No i cóż, za dzisiejsze spotkanie dziękuję Państwu.
0: Ksiądz Janusz Nawrot.
1: I Hubert Piechocki.
0: Szczęść Boże Państwu.
1: Do usłyszenia. Dobranoc.
2: Krąg biblijny.

0: Radio Emaus. Dobre radio. Na dobry dzień.
1: Laudetur Jezus Chrystus. Nadajemy aktualności Radia Watykańskiego.
2: Wyzwania nauki związane ze sztuczną inteligencją to temat spotkania Leona XIV z członkami Papieskiej Akademii Nauk. Nuncjusz apostolski w Polsce modlił się razem z Polakami przy grobie świętego Jana Pawła II. Francja odlicza godziny do przyjazdu papieża. O oczekiwaniach związanych z jego wizytą mówi rektor katedry Notre Dame. Dorota Abdel-Mulawiet, aktualności z Watykanu. Jutro rano Leon XIV rozpocznie intensywną 4-dniową podróż do Francji, ale jeszcze dziś odbywał szereg spotkań w Watykanie. Przyjął na audiencji m.in. członków Papieskiej Akademii Nauk, która obraduje w tych dniach w Rzymie na temat przyszłości nauki w świecie, w którym gwałtownie zachodzą zmiany za sprawą sztucznej inteligencji.
3: Musimy przejść od reagowania kryzysowego do zapobiegania, od podatności na zagrożenia do przygotowania się na nie oraz od krótkoterminowych działań do mądrej i dalekowzrocznej wizji przyszłości ludzkości. Wymaga to odpowiedzialnego i roztropnego podejścia do nauki, które buduje odporność, podejścia zaangażowanego w odkrywanie nowych rzeczy, ale jednocześnie uwzględniającego od samego początku konsekwencje, jakie decyzje naukowe i technologiczne mogą mieć dla ludzkości oraz dla integralności stworzenia powierzonego nam przez Boga.
2: Ojciec Święty przyjął dziś na audiencjach także m.in. prezydenta Portugalii oraz premiera Węgier, a także nuncjusza apostolskiego w Polsce, arcybiskupa Antonia Guida Filipaciego. Papieski przedstawiciel przewodniczył dziś polskiej mszy świętej przy grobie świętego Jana Pawła II, przypominając o aktualności nauczania papieża Polaka.
4: Święci są wielkim darem, ale prawdziwe nabożeństwo nie polega jedynie na ich podjawianiu. Święty Jan Paweł II, na którego patrzymy z miłością, wzywa nas, nie tylko byśmy go pożywiali, lecz przede wszystkim byśmy przyjęli jego słowa i żyli nimi, jak także nie upodabniali się do sposobu myślenia tego świata.
2: Stolica Apostolska ma nowego stałego obserwatora przy Radzie Europy w Strasburgu. Został nim pochodzący z Rumunii dyplomata watykański ksiądz Paul Butnaru. Do tej pory pracował zarówno w sekretariacie stanu, jak też w przedstawicielstwach papieskich, m.in. w Etiopii, Wenezueli i Kanadzie. Francja odlicza ostatnie godziny do powitania Leona XIV, gdy jutro o godzinie 10 wyląduje on na paryskim lotnisku Orly. W całej stolicy zabrzmią kościelne dzwony. Ostatnie przygotowania trwają w katedrze Notre Dame, gdzie papież będzie jutro przewodniczył nieszporom. Rektor świątyni, ksiądz Olivier Ribadeau-Dumas, podkreśla, że Francuzi myślą dziś nie tylko o nadchodzącym spotkaniu, ale także o jego owocach.
5: Konsekwencje tej wizyty będą długofalowe. To znaczy, że podobnie jak Światowe Dni Młodzieży w 1997 roku przynosiły owoce jeszcze przez ponad 10-15 lat po tym wydarzeniu, tak również wizyta Benedykta XVI była wydarzeniem, którego skutki były odczuwalne na przestrzeni lat. Jestem przekonany, że wizyta Leona XIV pośród nas będzie ważnym momentem, który pozostawi ślad i pozwoli katolikom uświadomić sobie, że choć stanowią mniejszość we francuskim społeczeństwie, wciąż mają coś ważnego do powiedzenia.
6: Więcej wiadomości na portalu vaticannews.va/pl i na mediach społecznościowych Vatican.

Radio Emaus. Dobre radio. Na dobry dzień. Radio Emaus.

0: Lista z mocą. Debiuty i nie tylko.
1: A dzisiaj nie widziałem.
2: O, dobrze masz. Notowanie. A, nie zauważyłem lampki, widzisz? O, telefonie.
1: Jest lampka, a dzisiaj stwierdziłem, że zaczniemy inaczej i od razu w tle nam będzie przekidywać propozycja, ale wszedłem ci w słowo i mów.
2: Witamy w kolejnym notowaniu Listy z mocą. Dziś, tak jak w ubiegłym tygodniu, w duecie Dariusz Jakubiak
1: i Paweł Hajduga.
2: Witamy, zapraszamy na kolejne co najmniej trzy kwadranse najlepszej polskiej muzyki chrześcijańskiej. W tle już słyszymy po raz drugi chyba w naszej poczekalni Maria Bober
1: Nie.
2: z utworem. Widzisz? To no. Ja tak wpadłem na ten, to ja już prawie z...
1: Nie, mamy tutaj mniejsze nowość.
2: Granie.
1: Mniejsze granie.
2: Ale po raz drugi.
1: Proszę?
2: Po raz drugi, czy też po raz
1: chyba
2: pierwszy?
1: Chyba po raz pierwszy.
2: Ja muszę jednak ogarnąć trochę się dzisiaj.
1: No, spokojnie.
2: Mój dom, w takim razie witamy. Co prawda mniejsze granie znam już od wielu, wielu lat. Rotacja akurat duża, jeśli chodzi o grupę Mniejsze Granie. Tym razem prezentujemy w naszej poczekalni Mój dom, erden.lista.192, niezmiennie pod numer 7148. Koszt całkowity złoty 23. Pamiętajcie, za każdego SMS-a dajemy 10 punktów.

0: mniejsze granie po raz pierwszy w naszych propozycjach, w naszej poczekalni. Jeżeli chcecie, żeby weszło do naszego notowania, to ślijcie smsy rdn.lista.192 na numer 7148, a jeżeli chcecie zostawić swoje propozycje do listy z mocą, to wysyłajcie je na adres listazmocą@rdn.pl. Zgadza się?
1: Zgadza się wszystko. Zapraszamy również na Facebooka, o tym za kilka chwil trochę więcej, a my teraz prezentujemy pierwszą 20 718 notowania listy z mocą.
2: Lista z mocą. Lista przebojów muzyki chrześcijańskiej.

0: Lista z mocą. Debiuty i nie tylko.
1: Mi chyba dzisiaj za mocno jesień weszła. Ziewa mi się, już tam zmrok za oknem i w ogóle ten chłód.
2: No tak, bo to pierwsze notowanie jesienne w tym roku.
1: No tak, zgadza się dziś. No tak, już mamy kalendarzową, astronomiczną. No i niestety za oknem też. I to taką brzydką. Ale ma być jeszcze piękniej. W przyszłym tygodniu ma być ta złota polska jesień. Czekamy. Ale do tego czasu trzeba jakoś wytrwać. Można wytrwać na przykład słuchając listy z mocą, zaglądając na profil. Czekamy na Was na Facebooku. Wpadnie fotka albo już wpadła. Darek jest szybki, więc pewnie już możecie zaglądać i nas oglądać. A my teraz zostawiamy Was z pozycją 20.
2: Tak.

0: Jeden utwór, nie pamiętam, ja mam takiej listy, to już było wieki temu. No i cieszymy się, bo będą same zmiany i tak samo będzie na pozycji 19. No tu niestety bardzo zła wiadomość. To zostawię tobie.
1: Na miejscu 19 spadek o 12 oczek w dół. Viola Brzezińska z Historią pewnego dzieciństwa. No z 7 na 19 to jest bardzo bolesny spadek. 9 punktów tylko w tym tygodniu. Jeżeli chcecie odwrócić tę sytuację, to ślijcie SMS-y treści rdn.lista.189.

0: uprzejmie melduje post na Facebooku. Już jest, można się tutaj pokazać nam.
1: Wiola też jeszcze z nami jest, ale tutaj apelujemy, głosujcie, bo co tu się stało? No 12 oczek w dół, takie spadki nas smucą. Mam nadzieję, że was też. Głosujcie, rtn.lista.189, zaledwie 9 punktów.
0: No ale tak zaradzę, że mamy duży spadek, ale też będzie duży awans w pierwszej dziesiątce, ale to jak przyjdzie na niego czas. A teraz mniejsze granie po raz drugi dzisiaj.

0: dom czy nadzieja? Który faworyt dla ciebie?
1: Dobre pytanie. Mój dom jeszcze nie jest tak dobrze osłuchany jak nadzieja, ale mam nadzieję, że mój dom jeszcze wybrzmi w naszym notowaniu.
0: Poczekalni na pewno. No zobaczymy. Głosujcie, jeśli chcecie, żeby nadzieja utrzymała się w pierwszej dwudziestce. Głosujcie rdn.lista.185.
1: A teraz już słyszymy gdzieś tam z tyłu nowość na naszej liście. Maria Bober i Jadwiga Postrożna z utworem Ukryta Miłość. rdn.lista.191, 14 punktów. I to też znaczy, że utwór Moc Słowa opuszcza naszą listę bezpowrotnie.

0: A co, jak nowość, to w całości Maria Bober i Jadwiga Postrożna, Ukryta miłość, prosto z poczekalni. Na razie skromnie na pozycję 17, ale będzie lepiej, na pewno będzie lepiej. I ślijcie SMS rdn.lista.191.
1: A przed nami kolejny spadkowicz i to z pierwszej dziesiątki do drugiej, z 9 na 16, 7 oczek w dół, Marcin Styczeń z utworem Noc pojedynku, rdn.lista.170, punktów 18.

0: oknami styczeń, na liście z mocą też, przynajmniej temperaturowo. Nie wiem, jestem zmarzł.
1: Jeszcze nie jest aż tak zimno, żeby nie jest.
0: Dla mnie odczuwalna jest zero, co najmniej. Naprawdę nie lubię zimna, wolę się grzać. Marcin styczeń, no niestety duży spadek, wypadł z pierwszej dziesiątki, zatrzymał się jeszcze, na szczęście przed końcem drugiej, na pozycji 16, noc pojedynku Erden.Lista, 170 punktów, 18.
1: A na miejscu 15 Agnieszka Miłek i Mariusz Śniegulski wypływają na ocean bez dna. Jest to awans jedno oczko do góry, Erden.Lista, 156 i 19 punktów w tym tygodniu zebrali. Amen.

0: nasz ulubiony duet. Agnieszka Miłek, Mariusz Śniegulski. Awans, no wydawało się, że popłyną już, ale nie. Płyną, tylko w przeciwnym kierunku. Ocean bez dna, 19 punktów, 15 lokata, rdn.lista.156.
1: Wy popłynęliście natomiast z komentarzami na Facebooku, jesteście aktywni, widzę, cieszymy się bardzo z tego powodu. Piszcie, pewnie w pierwszej dziesiątce zaglądniemy tam na dłużej, a na razie pędzimy do kolejnego naszego ulubionego duetu. Na 14 miejscu Aaron i Krux z utworem Anioły i kolejny awans o jedno oczko do góry. rdn.lista.142, 21 punkt.

0: zostanie z nami na dłużej, myślę. A jest pewnie długo, tak? Dzisiaj jeszcze nie zliczyłem. Znowu już się biję w pierś. Myślałem, że... Ach, dobra, nie będę nic obiecywał. W każdym bądź razie za chwilkę powrócimy do naszej statystyki. Anioły dziś oczko w górę, a teraz przed nami, może najpierw pozdrowię Ewę i Ignasia, są przed radioodbiornikami, więc teraz utwór, który wywoła na pewno uśmiech na ich twarzy.
1: Na ich, a na pewno na moim, bo Dzikie Serca awansują 5 oczek w górę z 18 na 13 i bardzo mnie to cieszy. I mam nadzieję, że w przyszłym tygodniu również będzie awans. rdn.lista.162 24 punkty.

0: Ja bym chętnie do końca wysłuchał, ale dobrze. Ty tu rządzisz, lecimy dalej. Pilnujemy
1: niestety
0: czasu.
1: Niestety trzeba lecieć dalej.
0: Może będzie na podium, zagramy w całości obie cenki z mojej strony, ale trzymam kciuki, że dzikie serca w końcu na tym podium wylądują. Jest dobrze, bo pięć oczek w górę, stać się kimś rtn.lista.162.
1: No ja mam nadzieję, że wejdą jeszcze wyżej. I nadzieję również ma Marcin Wargocki na 12. miejscu. Kolejny awans o jedno oczko. Tak się tutaj skradają nam nasi uczestnicy. Marcin Wargocki z utworem Nadzieja, rdn.lista.181, 26 punktów.
2: Kierował swój bieg tam, gdzie źródło bije, gdzie życie zaczyna się.

0: Coraz bliżej pierwszej dziesiątki, Marcin Wargocki. Piękny utwór. Chciałbym, żeby został z nami na dłużej. Wszystko w waszych dłoniach. Pamiętajcie, każdy SMS to 10 głosów. Naprawdę warto słać. W przypadku utworu Nadzieja o treści rden.lista.181.
1: A drugą dziesiątkę zamyka nam ksiądz Jakub Bartczak, który od dłuższego czasu śpiewa nam o tym, że lubi być księdzem. Jest to spadek. W tamtym tygodniu otwierał pierwszą dziesiątkę, w tym tygodniu zamyka drugą. rdn.lista.902 28 punktów.

0: Z ostatniego miejsca w pierwszej dziesiątce na pierwsze miejsce w drugiej. Ksiądz Jakub Barczak, lubię być księdzem, a tam trzeba zawsze szukać pozytywnych stron sytuacji. Tak jest w przypadku księdza Jakuba. Erden.lista.902 to głos oddany na utwór Lubię być księdzem.
1: Lista z mocą. Lista przebojów muzyki chrześcijańskiej.

0: Lista z mocą. Debiuty i nie tylko.
1: Aha, w tym tygodniu naszą pierwszą dziesiątkę otworzy nam Adam Rymasz i grupa Odpowiem. Bliżej, mocniej, więcej. No, dwa oczka w dół, więc sami ocencie, czy tak bliżej. Bliżej na pewno środka tabeli. Jeżeli chcecie, żeby powędrował ten utwór wyżej, ślijcie SMS-y do treści rdn.lista.124, a w tym tygodniu zdobył Adam Rymasz i grupa Odpowiem 32 punkty.

0: Polecieli w dół, ale jeszcze się ostali w pierwszej dziesiątce. Adam Rymasz, grupa Odpowiem. Bliżej, mocniej, więcej. Erden.lista.124 punktów 32.
1: A miejsce dziewiąte to awans z 12. Ania Jaskierska z utworem Porwij mnie. Erden.lista.113 punktów 34.

0: mu się, żeby to jeszcze by brzmiało, ale trzeba lecieć dalej.
1: To ja dośpiewam.
0: A to... To już,
1: poza anteną.
0: To już ciszę, Anię Jaskierską i zapraszamy.
1: Jest miło, nie psujmy klimatu. I nie popsuje go na pewno opozycja. Ósma przed nami, teraz Kapela N. Spadek, co prawda trzy oczka, ale wyjazd wysoko, więc są powody do zadowolenia. erden.lista.180. Ślemy pod numer 71 48 punktów 38.

0: Kamińskich w mocnym brzmieniu w wykonaniu kapeli Erden.lista.180, no a niestety trzy oczka w dół.
1: Mówiliśmy wcześniej o ulubionych duetach. Był Aaron i Krux, była Agnieszka Miłek i Mariusz Niegulski. No a teraz ksiądz Jakub Barczak i siostra Julita się rozdzielili. Jak to tak? Dziwnie. Tak. Coś, czegoś brakuje. Jakoś jednak powinni chyba być obok siebie w tej naszej tabeli. Nie wiem, co o tym myślisz, Pawle?
0: Będą, zejdą się. Nieraz się rozstawali i za każdym razem wracają do siebie. Na to musimy poczekać co najmniej tydzień. Póki co siostra na cztery oczka wyżej. Erden.lista.026.44.

0: Czuwajmy w noc i w dzień.
1: Czuwamy wspólnie z siostrą Julitą, wy też czuwacie i wspieracie, chociaż może być lepiej. Jest pozycja wysoka, 7 lokata, ale tych punktów mogłoby być więcej, bo zaledwie 44. Żeby było więcej, ślijcie smsy erden.lista.026.
0: Jeden punkcik więcej, bo 45 zdobył Bibro z utworem Jestem głosem ulic. Jest to najwyższy awans dzisiaj. 11 oczek w górę z 17 na 6 miejsce. No, widziałem, że wyczekiwany ten utwór był, jak patrzyłem sobie na Facebooka, zaraz zobaczymy, co tam napisaliście ciekawego. A my już słuchamy i wysyłamy smsy na Bibro rdn.lista.187. 45 punktów.

0: Jezu, wywyższam Cię, Królu. Jestem głosem ulic, które teraz słyszysz. Ożywiony w śnie.
1: Gratulujemy, największy dziś awans. Bibro, jestem głosem ulic. Erden.lista.187. Ślemy pod numer 7148.
2: A na miejscu piątym, no też zaskoczenie, tylko jedno oczko w dół, ale no ktoś zrzucił z czwartego miejsca Janusza Jędrusika z utworem I cóż mogę ci dać. No wydawać by się mogło, że to czwarte miejsce jest dla niego przypisane, a tu jednak no ktoś pozbawił go tego miejsca. Kto się okaże za chwil kilka. Jeżeli chcecie głosować na Janusza Jędrusika, aby powrócił na czwarte, może wskoczył na podium, to głosujcie rdn.lista.116.92 punkty. Janusz dzisiaj zdobył i myślę, że to jest dobry moment, żeby zobaczyć na szybko na Facebooka, co tam ciekawego u was. Ewa się zameldowała, że słucha, jest i słucha z Ignasiem. Grzegorz jest, wita z żonką, mnie i Pawła, całą ekipę. Słuchają muzyki, odpoczywając po pracy. No to jest bardzo dobra forma odpoczynku, żeby słuchać listy z mocą. Marta jest tutaj z nami, wita wszystkich jesiennie z pozytywnym nastawieniem. No i bardzo dobrze, że jest pozytywne nastawienie. Jacek z cieplutkiej Walii nas pozdrawia. My również pozdrawiamy. Jest Agata, Agapę. Dobry wieczór, Agato. Czekamy na nowy utwór, bo utwór jeszcze był jeszcze jakiś czas temu w naszej liście, więc mamy nadzieję, że coś nowego się od ciebie pojawi. Mariusz jest z nami, słucha. Bartosz Baran, Bibro jest i pozdrawia. I zobaczmy jeszcze, kto się tutaj zameldował. Lajka, jest Grzegorz, Ewa, Janusz, Mariusz, Marek, Aneta, Kinga, Bartosz, Mariusz, Jacek i Marta. Piszcie do nas, co tam ciekawego u was. Jeszcze jak się coś nowego pojawi, to przeczytamy jeszcze przed końcem listy, a my już dajmy tutaj wybrzmieć Januszowi Jędrusikowi. I cóż mogę ci dać?

0: Powiedz mi, Pawle, kto pozbawił czwartego miejsca Janusza Jędrusika?
1: To ona, Dominika Stabrawa. Gratulujemy bardzo serdecznie. Jak widać, nic nie jest dane na zawsze. Janusz będzie musiał się zadowolić piątą lokatą. Pewnie lepsza, bo ta czwarta to przez sportowców, przynajmniej lubiana. Więc oszczędziliśmy tego Januszowi. Jeśli chce ją odzyskać mimo wszystko, to głosujcie rdn.lista.116. A jeśli chcecie, żeby Dominika tylko przelotnie na pozycji czwartej była i do naszego podium zawitała już w przyszłym tygodniu, to głosujcie rdn.lista.188. To głosy oddane na utwór Nauczysz mnie punktów 222.

0: wokal. Daj posłuchać jeszcze nam, słuchaczom, Listy z mocą.
1: Chciałbym, ale to jak będzie na pierwszym miejscu, to wtedy całość zagramy. Ale widzę, że no, przynajmniej w dzisiejszym notowaniu no, byłoby ciężko, chociaż no, te 222 punkty to jest już taki atak na to podium. Ale jeszcze trochę brakło. Jeszcze, jeżeli chcecie, żeby Dominika na podium rzeczywiście wylądowała, rdn.lista.188, ślijcie smsy na numer 7148 albo głosujcie na stronie listazmocą.rdn.pl. Tam też możecie oddawać głosy. A my przechodzimy do podium 718 notowania Listy z mocą.
2: Miejsce trzecie.
1: A na miejscu trzecim mamy spadek z drugiego. Projekt Tylko Jezus z utworem Jak Łania. 334 punkty pozwoliły zdobyć trzecią pozycję. rdn.lista.940. Jeżeli chcecie, żeby Tylko Jezus powędrował z powrotem w górę tabeli.

dalekiej, ale jak się okazuje, cieplejszej Szkocji na pozycję trzecią wylądowało małżeństwo Śmiałków, gościnnie Magdalena Bober w utworze Jakłania. Erden.lista.940 punktów 334.

0: Miejsce drugie.
1: Kto nie zwyciężył w tym tygodniu? Arete spadło, nie, co ja mówię, awansowało z trzeciego na drugą, ale to nie wystarczyło. 414 punktów nie wystarczyło, żeby zdobyć pierwsze miejsce. rdn.lista.133, taki numer jest przypisany, jeżeli chcecie słać SMS-y na numer 7148, jeżeli to właśnie Arete ma według was zwyciężyć w przyszłym notowaniu. Wszystko zależy od was. Słuchamy.
2: To jest szaleństwo. Nie mógł powstrzymać się, bo człowiek Boga wie w imieniu Pana, że jest zwycięstwo.

podwojenie punktów w przypadku Arety, no na niewiele by się zdało. Dalej pozycja druga byłaby co prawda odzyskana, no ale nie pozwoliłoby to zwyciężyć w dzisiejszym notowaniu. Dziś no trzeba było prawie 1000 punktów, żeby utrzymać pozycję. A, już zdradziłem. A kto wie, to wie. Póki co na miejscu drugim Arete zwyciężyłaś rdn.lista.133.

0: Miejsce pierwsze.
1: No, ja chciałem tutaj z arytmetyką wejść, że już było 10 awansów, było 8 spadków, jedna nowość i co nam zostało? No i, ale już powiedziałeś, że mamy obrończynię tytułu Magdalenę Sikorę. Utwór On z nami zdobył 883 wasze punkty. To dzięki wam Magdalena Sikora utrzymała swoją pozycję względem tamtego tygodnia. Jeżeli chcecie, żeby dalej utrzymywała pierwszą pozycję, ślijcie SMS-y o treści rdn.lista.159 na numer 7148. I to już wszystko. Dobrnęliśmy do pierwszego miejsca, 718 notowania listy z mocą. Bardzo serdecznie wam dziękujemy, że wysłuchaliście. I cóż, pora się pożegnać w tym tygodniu.
2: To już jest koniec, tak, niestety. Już dzisiaj nic nie zaspoileruję. Zapraszam na listę za tydzień. Ja za tydzień się nie pojawię, ale będzie Darek. Z kim? W duecie? Solo? Zobaczymy.
1: Czas pokaże. Wszystko zobaczymy. Zależy. Zobaczymy. A czas pokaże, dzisiaj tak. Dziękuję wam za słuchanie listy z mocą Paweł Hajduga
2: i Dariusz Jakubiak.
1: Do usłyszenia.
2: Do usłyszenia.

0: Lista z mocą. Debiuty i nie tylko.
1: Radio Emaus. Dobre radio.

0: sierpniu z oferty Polregio. Zdaniem szefów spółki to zasługa coraz lepszej współpracy z urzędami marszałkowskimi.
1: Najwięcej Radio Emaus. Dobre radio. Na dobry dzień.
0: Dla porównania w 2019 roku było ich 101 tysięcy.
1: Informacje z Leszna.
0: Warsztaty tworzenia latawców, konkurs na najładniejszy latawiec, dmuchańce dla dzieci, zawody latawcowe, strefa gastronomiczna i występy muzyczne. Leszczyński Bank Żywności 26 września zaprasza całe rodziny na Leszczyński Dzień Latawca z wieloma atrakcjami. Impreza odbędzie się na lotnisku. Początek o godzinie 14.
1: W Twojej okolicy dzieje się coś ważnego? Jesteś świadkiem ciekawego wydarzenia? Napisz do nas. emaus@świętywojciech.pl. Radio Emaus. Radio dobrze poinformowane. Radio Emaus. Dobre radio. Na dobry dzień.

0: Lektura w Radiu Emaus.
1: Radiowa lektura. Lewis Wallace, Ben Hur. Powieść historyczna z czasów Jezusa. Audiobook udostępniony przez wydawnictwo Kukuryku. Czyta Marian Florek. Rozdział 37. Pierwszą osobą, która nazajutrz wyszła z miasta, gdy otworzono bramy, była Amra z koszem w ręku. Strażnicy nie zadawali jej pytań, bo zwykle wychodziła przed wschodem słońca. Nie zwracała zresztą niczej uwagi, bo łatwo się było domyślić, że jest czyjąś sługą. Było jeszcze tak wcześnie, że nie spotkała nikogo obcego. Doszła wreszcie do Getsemane, gdzie się krzyżują drogi do Betanii i Siloa. Biedna, pochylona wiekiem staruszka potykała się często. Czasami usiadłszy, odpoczywała, aby zaczerpnąć sił i po chwili znowu wstawała. Gdyby skały piętrzące się po drugiej stronie miały oczy, pewnie by zauważyły, że często z obawą spoglądała na jutrzenkę, która zbyt wcześnie mrok rozpraszała. Gdyby mogły słyszeć i mówić, pewnie by rzekły: przyjaciółka nasza śpieszy się dzisiaj, te, które pragnie nakarmić, muszą być głodne. Gdy nareszcie doszła do grobów królewskich i zobaczyła przed sobą miasto trędowatych ciągnące się wzdłuż Chinonu, zwolniła kroku. Szła do swej pani, której jaskinia była blisko źródła En-Rogel, i ucieszyła się, widząc, że mimo wczesnej pory nieszczęśliwa kobieta siedziała już u wejścia, podczas gdy Tirza jeszcze spała. Tocząca ją choroba w ciągu ostatnich 3 lat daleko się posunęła. Wdowa Hura wiedziała o tym i dlatego okrywała się starannie. Nawet

Zgubiłaś się. Jesteś już pod wyrokiem prawa. Nie wolno ci wrócić do Jerozolimy. A cóż się z nami stanie? Któż nam przyniesie chleba? Oszalona Amro, jesteśmy wszystkie zgubione. Litości! Zawołała Amra, wznosząc ku niej ręce. Czemuż nie miałaś litości nad sobą? Wtedy byłabyś i dla nas litościwszą, a teraz dokąd się udamy? Nie ma dla nas znikąd pomocy, o wiarołomna sługo, czyż gniew Pana nie dość na nas zaciążył? Zbudzona odgłosami rozmowy, Tirza wyszła z jaskini i zbliżyła się do matki. Pióro wzdryga się przed opisem jej postaci. Na wpół odziana, okryta bliznami, prawie ślepa, z opuchłymi członkami, niczym nie przypominała owej istoty pełnej dziecinnego wdzięku, którą poznaliśmy na dachu pałacu Chórów. Czy to Amra, matko? Amra, usłyszawszy to pytanie, złożyła błagalnie ręce i zawołała: och, dobra pani, jam ani szalona, ani wiarołomna, przynoszę dobre wieści. Od Judy? Spytała wdowa, odsunąwszy płótno z twarzy, ale Amra nie słyszała pytania. Ukazał się cudowny mąż, mówiła, który może was uleczyć. Dość mu rzec słowo, aby chory był zdrowym. Nawet umarli wracają do życia. Przychodzę, aby was do niego zaprowadzić. Biedna Amro, rzekła z litością Tirza. Nie, zawołała Amra, zrozumiawszy powątpiewanie zawarte w tych wyrazach. Nie, nie, ja mnie szalona. To, co mówię, jest prawdą. Jak żywie Pan, Pan Izraela, Bóg mój i wasz. Chodźcie za mną, nie tracąc czasu. Dziś może już wkrótce przychodził będzie ów mąż do miasta. Patrzcie, oto blisko dzień, pożywcie i chodźmy. Kto on jest? Zapytała wdowa. Nazarejczyk. Kto ci mówi o nim? Juda. Juda? Czy jest w domu? Przybył wczoraj. Czy Juda cię przysłał, abyś nam to powiedziała? Nie, on sądzi, że już nie żyjecie. Żył niegdyś prorok, który uzdrowił trędowatego, rzekła matka poważnie do Tirzy. Władzę otrzymał od Boga. Skądże syn mój wie, że mąż ten posiada taką władzę? Spytała, zwracając się do Amry. Szedł za nim, słyszał trędowatych, którzy go wzywali i widział, jak odeszli zdrowi. Najpierw przybył jeden chory, potem 10, a wszyscy odeszli uzdrowieni. Wdowa słuchała w milczeniu. Nie pytała, jak to było, bo jej starczyło świadectwo syna. Ale usiłowała zrozumieć potęgę, z której pomocą człowiek mógł dokonać takich rzeczy,

dzban z wodą i przygotuj jedzenie. Gdy pokrzepimy siły, pójdziemy. Chwilę potem puściły się w drogę. Tirza podzielała wiarę matki, ale jedna myśl napełniała je obawą. Amra mówiła, że on ma przybyć z Betanii, a z wioski tej do Jerozolimy wiodły trzy drogi. Jedna przez szczyt Góry Oliwnej, druga z krajem tych wzgórz, trzecia między szczytem a Górą Gniewu. Ścieżki te leżały dość blisko siebie, ale trędowate mogły nie spotkać Nazarejczyka, gdyby obrały inną drogę. Po kilku pytaniach spostrzegła matka, że Amra nie zna okolicy po drugiej stronie Cedronu, ani zamiarów tego, którego pragnęły spotkać. Zrozumiała też, że Amra na równi z Tirzą polega na jej kierownictwie, pierwsza już ze względu na swe podrzędne stanowisko, druga z naturalnego uczucia uległości. Pójdziemy najpierw do Betfagi, rzekła do nich. Tam za łaską Bożą dowiemy się, co nam czynić należy. Szły więc wzgórzami ku Tofetowi i ogrodom królewskim, a gdy weszły na gościniec, stanęły. Boję się iść gościńcem, rzekła wdowa. Trzymajmy się na uboczu. Dziś święto i wielkie tłumy ludu podążą do miasta. Jeśli pójdziemy wprost przez górę, obrazy wyminiemy je. Tirza, która szła z wielkim trudem, usłyszawszy słowa matki, przestraszyła się. Góra ta jest bardzo stroma, moja matko, nie zdołam wejść. Pomnij, że idziemy po zdrowie i życie. Patrz, dziecię moje, jaki cudny dzień się zapowiada. Tam śpieszą kobiety do źródła. Gdyśmy tu pozostały, gotowe nas ukamienować. Chodź, bądź odważną. Na te słowa Amra, która dotąd nie ważyła się ich dotknąć, teraz nie zważając już na nic, podeszła do Tirzy, a obejmując ją w pół rzekła: Oprzyj się na mnie, dziecię moje, jam silna, choć stara, a droga niedaleka, chodź, pójdziemy razem. Góra, na którą się wspinały, była istotnie stroma, nierówna, zasypana gruzami starych budowli, pełna wyboi. Gdy jednak nieszczęśliwe stanęły, aby odpocząć i spojrzały na widok z północno-zachodniej strony, na świątynię, jej tarasy, na Syjon i jego wspaniałe wieże rysujące się na tle niebios, uczuły na nowo pragnienie życia. Patrz, Tirzo, rzekła matka, jak złote płyty lśnią na bramie pięknej. Czy widzisz, jak się w nich odbijają promienie słońca? Pamiętasz, jak tam chodziłyśmy? Pomyśl, jak błogo będzie chodzić tam znowu. Patrz, jak blisko dom nasz, widzę go poza dachem świątyni. Ach, jakże w tym starym domu witać nas będzie nasz kochany Juda. Nareszcie dotarły do szczytu i zaczęły schodzić. Mimo poświęcenia wiernej sługi, biedna Tirza jęczała z boleści, a każdy jej okrzyk przeszywał serce matki i wiernej Amry. Gdy zeszły na dół, padła biedna i rzekła słabym głosem: Idźcie, matko, za mrą, mnie tu zostawcie. Nie, nie mów tak, Tirzo. Czymże by mi było zdrowie bez ciebie? Cóż bym powiedziała Judzie, gdyby zapytał, gdzie cię zostawiłam? Powiedz mu wtedy, matko, żem go kochała. Nieszczęśliwa matka pochyliła się nad córką, a widząc jej śmiertelne wyczerpanie, postanowiła zaniechać dalszej drogi i zlecić wszystko opatrzności boskiej. Nagle ujrzała zbliżającego się szybko człowieka. Odwagi, Tirzo, oto zbliża się ktoś, może nam powie coś więcej o Nazarejczyku. Matko, zapominasz w twej dobroci, w jakim jesteśmy stanie. Nieznajomy, który nadchodzi, przeklnie nas i rzuci w nas kamieniem. Zobaczymy. Cóż innego mogła odpowiedzieć biedna matka? Wszakże wiedziała, jak się obchodzą ludzie zdrowi z trędowatymi. Droga, przy której spoczywały niewiasty, była raczej ścieżką niż gościńcem. Także idący nią człowiek nie mógł ich wyminąć. Jakoż przeszedł tak blisko, że mógł usłyszeć zwykłe ostrzeżenie, do którego obowiązywało prawo każdego trędowatego. Wdowa nie zapomniała o swym obowiązku i odkrywając podług prawa głowę, zawołała: Nieczyste, nieczyste. Jakież było jej zdziwienie, gdy człowiek nie zawahał się ani chwili i szedł prosto ku nim. Czego chcecie? Spytał, zatrzymując się w oddaleniu kilku stóp. Widzisz, kto jesteśmy, miej się na baczności, rzekła matka z godnością. Kobieto, jam wysłaniec tego, który jednym słowem uzdrawia takich jak ty. Nie lękam się. Nazarejczyka? Mesjasza, poprawił. Czy prawdą jest, że dziś przybywa do miasta? Jest teraz w Betfage. Którą drogą pójdzie? Tędy. Wdowa złożyła ręce do modlitwy

0: i zwróciła ku niebu dziękczynne spojrzenie. Kim mniemasz, że on jest? Synem Bożym. Zostań więc tu, niewiasto, albo, ponieważ towarzyszy mu wielka rzesza, stań tam u skały, która bieli się z daleka w cieniu drzew. Gdy będzie przechodzić, wezwij go. Wołaj śmiało i nie lękaj się. On cię usłyszy. Idę głosić ludowi zgromadzonemu w mieście, że się zbliża Mesjasz, aby mu zgotowali przyjęcie, a teraz pokój tobie i twoim. To rzekłszy, oddalił się. Słyszysz, Tirzo? Nazarejczyk idzie i wysłucha nas. Zbierz siły. Jeszcze jeden krok. Jeden tylko, moje dzieci, a będziemy u skały. Słowa te dodały Tirzo odwagi. Ujęła ramię Amry i podniosła się z ziemi, ale gdy uszły parę kroków, wstrzymała ją Amra, mówiąc: zaczekaj, bo człowiek ów wraca. Nieznajomy rzekł: proszę cię, niewiasto, przyjmij ode mnie tę wodę. Gdym odszedł, wspomniałem, że wnet słońce doskwierać pocznie, a Chrystus nieprędko tu przybędzie. Woda może się wam przydać. Miejcie nadzieję, a gdy Chrystus przyjdzie, wołajcie. Jesteś Żydem? Spytała zdziwiona tym postępowaniem matka. Jestem, ale co więcej, jestem uczniem Chrystusa, a On naucza słowem i przykładem czynić tak, jak ja wam uczyniłem. Świat znał od wieków wyraz miłość, ale nie rozumiał jego znaczenia. Powtarzam raz jeszcze, nie trwóżcie się, pokój tobie i twoim. Odszedł. One zaś zwolna posuwały się ku skale, którą im wskazał opodal drogi. Gdy doszły do upragnionego celu, wdowa spostrzegła, że przechodzący drogą mogą je łatwo ujrzeć i usłyszeć. Usiadły więc w cieniu drzewa, a orzeźwiwszy się wodą z tykwy, czekały z wiarą i ufnością. Tirza zasnęła niebawem, za czym obie starsze kobiety, aby jej nie budzić, milczały.
1: Radiowa lektura. Louis Wallace. Ben Hur. Powieść historyczna z czasów Jezusa. Audiobook udostępniony przez wydawnictwo Kukuryku. Czytał Marian Florek.
2: Lektura w Radiu Emaus.

Radio Emaus. Dobre radio. Na dobry dzień.

0: Dobranoc z Radiem Emaus. 5 minut z Bogiem.
1: Z Ewangelii według świętego Łukasza. Gdy raz Jezus modlił się na osobności, a byli z Nim uczniowie, zwrócił się do nich z zapytaniem: za kogo uważają mnie tłumy? Oni odpowiedzieli: za Jana Chrzciciela, inni za Eliasza, jeszcze inni mówią, że któryś z dawnych proroków zmartwychwstał. Zapytał ich: a wy za kogo mnie uważacie? Piotr odpowiedział: za Mesjasza Bożego. Wtedy surowo im przekazał i napominał ich, żeby nikomu o tym nie mówili, i dodał: Syn Człowieczy musi wiele wycierpieć, będzie odrzucony przez starszyznę, arcykapłanów i uczonych w piśmie, zostanie zabity, ale trzeciego dnia zmartwychwstanie.
2: Żyjemy i myślimy we wspólnocie. Nasze poglądy kształtują się w rozmowach i słuchaniu innych. Nikt nie jest całkowicie niezależny od swojego otoczenia i naturalnie szukamy ludzi, którzy myślą podobnie. Nie oznacza to jednak, że zawsze trzeba iść za większością. Boga poznajemy we wspólnocie, ale każdy osobiście odpowiada za swoje sumienie. Piotr myśli odważnie i samodzielnie. I właśnie ta śmiałość uczyniła go oparciem dla innych. Pomyśl, czy potrafię szukać prawdy i podejmować decyzje zgodnie z sumieniem, także wtedy, gdy inni myślą inaczej?
0: Rozważanie pochodzi z modlitewnika 5 minut z Bogiem, modlitwa na każdy dzień, dodawanego do przewodnika katolickiego w ostatnią niedzielę miesiąca. Radio Emaus. Dobre radio.

dusza śpiewa. Usta milczą, świat rozbrzmiewa. Lecz dziewczyna nie słyszała, tańcem już zajęta.

Radio Emaus. Dobre radio na dobry dzień.